Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Możemy sobie pomyśleć o czymś, co nam się kojarzy z latem. Na przykład możemy pomyśleć o dzikich zwierzętach, które zwykle spotykamy w ciepłych krajach. W ciepłych krajach, a nie zimnych. Takim zwierzęciem, które możemy spotkać na przykład w Afryce, jest lew. Ale oczywiście lwy możemy również zobaczyć w zoo, więc jeśli macie na to ochotę, wybierzcie się na wycieczkę do zoo. Dzisiaj jednak porozmawiajmy o samym słowie lew i o tym, z czym się ono kojarzy, jak się utrwaliło w naszym języku, czyli w języku polskim. Lew to jest bardzo, bardzo stare słowo. Takie stare, że ho, ho, ho, ho, ho. Wzięło się z języka greckiego i w tym języku miało postać Leon. Uwaga, tak jak imię Leon. A właściwie to jest tak, że imię męskie Leon wzięło się właśnie od słowa, które oznaczało lwa. W związku z tym również imię Leon oznacza lew. Każdy chłopiec i mężczyzna, którzy noszą imię Leon, mogą pomyśleć o tym, że w ich imionach kryje się lew. Zresztą w niektórych językach mamy też imię mężczyzny lew. Na przykład żył kiedyś taki pisarz, który się nazywał Lew Tołstoj. To był bardzo znany pisarz, znany na całym świecie i miał na imię właśnie lew. Ale zostawmy pisarza, wróćmy do naszego lwa zwierzęcia. Jest lew, to jest pan lew. A pani, czyli jego żona, to kto? Nie lewka. Nie lewka, tylko lwica. Jest pan lew i jego żona lwica. No i pan lew i pani lwica mają dziecko. I to dziecko to jest kto? Nie lewko, tylko lwiątko albo lwię. Lwiątko albo lwię. Czyli na

Nasza lwia rodzina to jest lew, to jest lwica i to jest lwiątko albo lwię. Warto te słowa zapamiętać, bo na pewno jeszcze nie raz się z nimi spotkacie. Samo słowo lew i zwierzę lew zapisało się w języku polskim. To znaczy, do tego słowa nawiązują różne powiedzenia, ważne powiedzenia, które mamy. Na przykład możemy powiedzieć o kimś, że walczy jak lew. Co to znaczy walczyć jak lew? To znaczy wykazać się odwagą, dzielnością, być naprawdę najodważniejszym na świecie. Bo właśnie lew, to zwierzę afrykańskie, kojarzy się z ogromną odwagą. Jeżeli ktoś walczy jak lew, to choćby się bał, stawia czoła przeciwnościom. Dlatego też mówimy o kimś, że jest odważny jak lew, czyli bardzo odważny. Już nikogo odważniejszego nie ma niż lew. Dlatego właśnie to zwierzę przywołujemy, gdy opisujemy osoby. Możemy też powiedzieć czasami, i to jest ładne powiedzenie, doradzam wam, żeby je zapamiętać. Możemy powiedzieć, że w kimś się budzi lew, czyli ktoś, kto się czegoś bał, nagle nabiera odwagi, budzi się w nim energia i duma, bo lew to jest król zwierząt, czyli zwierzę bardzo dumne. Więc jeśli o kimś, o człowieku mówimy, że budzi się w nim lew, to pokazujemy, że w tym kimś budzi się duma i odwaga, no i energia do działania. Powiedzieliśmy już, że lew jest uznawany za króla zwierząt. A wiecie dlaczego? Oczywiście z powodu odwagi też, ale lew, pan lew, wygląda w taki specjalny sposób. Ma na głowie takie specjalne coś. Coś, co mu wyrasta z głowy. Już wiecie, o czym mówię? Oczywiście, o lwiej grzywie. Panowie, lwy, mają takie długie, bujne włosy na głowie i to się nazywa lwia grzywa. Jeżeli ktoś, człowiek, też ma dużo włosów na głowie i te włosy raczej nie są przylizane, tylko takie zmierzwione, rosną we wszystkie strony, to możemy powiedzieć, że ktoś, człowiek, ma lwią czuprynę albo lwią grzywę. Możemy też powiedzieć, i myślę, że tego powiedzenia nie znaliście, że ktoś pokazał lwi pazur. I nie chodzi o to, że ktoś kogoś zadrapał, albo że ktoś kogoś obraził, albo pobił. O nie, nie. Lwi pazur to jest wielki talent. Czyli na przykład, jeżeli ktoś napisze wspaniałe dzieło, albo jeśli ktoś z was narysuje piękny obrazek, albo zrobi piękną wydzierankę czy wycinankę, to powiemy, ten ktoś ma lwi pazur, czyli ma ogromny talent, taki talent, jaki ma tylko lew, król zwierząt. Na pewno każdy z was ma jakiś lwi pazur i mam nadzieję, że będziecie mieli okazję, żeby ten swój lwi pazur pokazać. I mam nadzieję również, że będziecie mieli okazję, żeby pokazać swoje lwie serce. Lwie serce, czyli takie waleczne, nieustraszone, mężne, czyli wielką odwagę. Bo pamiętajcie, na lwie możemy się wzorować właśnie dlatego, że jest to odważne zwierzę budzące dumę i podziw. Zadanie, które dla was przygotowałam na dziś, jest wieloczęściowe. Właściwie to jest kilka zadań. Po pierwsze, możecie udawać lwy. Możecie naśladować dźwięki, które lwy wydają. Czyli możecie ryczeć z dumy i z odwagi. Możecie się przebrać za lwy. Pamiętajcie zwłaszcza, co panowie lwy mają na głowie. I możecie też narysować lwy. Narysować tak, żeby pokazać, co lwy mają charakterystycznego. I możecie też wyobrazić sobie różne sytuacje, do których pasowałyby powiedzenia. Walczyć jak lew, odważny jak lew, lew się w kimś budzi, lwia czupryna, lwi pazur i lwie serce. Powodzenia i do usłyszenia.

cukier w kuchni. Na obrusie plamy zrobił. Wszyscy patrzą zaraz na mnie, a ja nie wiem, o co chodzi. Mama bardzo jest ciekawa, kto nachlapał znów w łazience. A skąd niby mam to wiedzieć? Przecież tylko myłem ręce.

zostawił ślady z błota. Batoniki wziął z lodówki, obciął grzywkę młodszej siostrze. Kotu wszystkie dał parówki. Ktoś na szafie narysował jakieś tajemnicze znaki. Może to do skarbu mapa, może przepis na ślady.

jakiś troll? Co tu zrobić? Sam już nie wiem. Może jak to w filmach bywa? By zagadki te rozwiązać, trzeba wezwać detektywa. On odciski palców sprawdzi, bo to przecież nie zabawa. I przez lupę spojrzy, mówiąc, to jest tajemnicza sprawa. Nie wiadomo, co i jak, pewnie był tu jakiś skrzat. Skąd mam wiedzieć, jak i kto, może wpadł tu jakiś

0: i trolle.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś, 23 sierpnia, czyli święto lotnictwa. Wiedziałyście o tym, drogie dzieci, że dzisiaj właśnie jest święto lotnictwa? Jeśli tak, gratuluję. Jeśli nie, to już wiecie. A skoro mamy dzisiaj święto lotnictwa, to warto powiedzieć o kilku wyrazach, które się właśnie z tym lotnictwem wiążą. No przede wszystkim wyjaśnijmy sobie może, co też to lotnictwo znaczy. No bo o wyrazie lotnik pewnie słyszałyście, prawda? Na pewno. Może lotniskowiec, ale za chwilę też lotniskowiec wyjaśnimy. Zacznijmy od lotnictwa, skoro to jest święto lotnictwa. Wiecie, co to jest lotnictwo?

Państwo, to są wszystkie samoloty razem wzięte i wszystkie zasady działania tych samolotów. To jest taka część naszego wojska, lotnictwo. To jest taki system, który umożliwia samolotom latanie z jednego kraju do innego, a nawet z jednego miasta do innego miasta w tym samym kraju. Więc lotnictwo to jest wszystko to, co się wiąże z samolotami. Jak myślicie, lotnictwo jest ważne w życiu ludzi? Możecie o tym sobie porozmawiać, gdy tylko dosłuchacie do końca naszego odcinka. Z lotnictwem oczywiście wiążą się samoloty. Samoloty, czyli maszyny, które same latają, prawda? Na to wskazuje ich nazwa. To, co samo lata, to jest samolot. Jeśli lotnictwo, to oczywiście też lotnisko, no bo te samoloty gdzieś muszą lądować. I to miejsce, gdzie lądują, to jest właśnie lotnisko. Ale nie chodzi tylko o pas, na którym zatrzymują się samoloty, ale o cały ogromny, ogromny, ogromny teren, na którym stoją różne budynki i są właśnie różne pasy startowe i pasy do lądowania. Czasami jednak samolot musi wylądować na morzu. No i to jest już poważniejsza sprawa, bo przecież samolot jest tak ciężki, że nie może od razu po prostu na wodzie sobie wylądować. No nie może, dlatego żeby utonął. Więc dlatego ludzie wymyślili lotniskowce. Lotniskowce, czyli takie ogromne, ogromne okręty wojenne, które mają naprawdę ogromną płytę i właśnie ta płyta jest lotniskiem dla samolotów. A zatem zapamiętajcie te właśnie wyrazy. Lotniskowiec, lotnisko, lotnictwo i porozmawiajcie o tym, o czym dzisiaj wysłuchałyście. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Rozmawialiśmy o kilku krawieckich słowach, w ogóle o samym słowie krawiec i o wyrazie naparstek, więc może pora powiedzieć coś o szyciu. Wiecie, co to znaczy szyć? Na pewno wiecie. Szyć to łączyć nićmi części materiału i robi się w ten sposób szwy. Jeśli sobie pooglądacie swoje ubrania, to na pewno zauważycie szwy. Zwykle widać je od spodu ubrania, ale czasami też na wierzchu. Ale wyraz szyć znaczy też coś innego. Na przykład chirurg może szyć ranę. Gdy ktoś się skaleczył i ta rana jest duża, można ją zszyć. Oczywiście nie takimi zwykłymi nićmi, jakie mamy w domu, tylko specjalnymi nićmi chirurgicznymi. Można szyć, czyli wyszywać coś, czyli robić nićmi kolorowymi taki piękny, piękny wzór na materiale. Można też szyć, czyli strzelać z łuku. To jest takie dawne, rzadkie znaczenie wyrazu szyć. No i wreszcie szyć to znaczy tak szybko przelatywać przed oczami. Na przykład mówimy deszcz szył z ukosa, czyli deszcz

wszystko padał tak pod kątem, z góry na dół, ale nie pionowo, nie tak prosto z góry na dół, tylko po skosie. Mówimy też czasem, tak trochę przenośnie, trochę żartobliwie, coś jest grubymi nićmi szyte. Co to takiego znaczy, że coś jest grubymi nićmi szyte? Oczywiście, można grubymi nićmi zszyć spodnie, ale to nie będzie żartobliwe powiedzenie, tylko to będzie prawda. Gdy mówimy żartobliwie, że coś jest szyte grubymi nićmi, to mamy na myśli to, że ktoś chciał nas oszukać, ale wcale mu nie wyszło. Bo oszustwo, żeby było dobre, musi być wiarygodne, czyli powinniśmy mu uwierzyć. A jeśli ktoś nas oszukuje tak, że wcale nie można mu uwierzyć, no to to jest właśnie grubymi nićmi szyte. Można też szyć komuś buty. I oczywiście robi to szewc, ale to nie jest żartobliwe powiedzenie. Żartobliwe jest wtedy, gdy mówimy szyć komuś buty w znaczeniu knuć przeciwko komuś, robić intrygi, obgadywać za plecami i robić tak, żeby komuś powinęła się noga, żeby ktoś poniósł jakąś szkodę. Oczywiście lepiej tego nie robić, bo to jest nieładne zachowanie, ale samo powiedzenie warto znać. Proponuję, żebyście przećwiczyli te dwa poznane dzisiaj powiedzenia, czyli coś jest szyte grubymi nićmi i szyć komuś buty. I porozmawiajcie też o znaczeniach słowa szyć, o tych znaczeniach, o których dzisiaj wam opowiedziałam. Możecie też porozmawiać o samym szyciu, czy to jest bezpieczne zajęcie, czy nie, i co można zrobić, żeby szyło się bezpiecznie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zajmujemy się co jakiś czas objaśnianiem wyrazów, które albo znacie, albo ich nie znacie, ale to są zawsze wyrazy, które brzmią ciekawie i mają ciekawą historię. Dzisiaj zajmiemy się słowem naparstek. Znacie taki wyraz? Wiecie, co to jest naparstek? Widzieliście może, jak mama, babcia, siostra albo tata lub brat używają naparstka? Naparstek to jest tak jakby taki kapelusik, który zakłada się na palec wtedy, gdy się szyje. Zakłada się ten kapelusik po to, żeby nie skaleczyć się, nie nakłuć palca igłą, która jest oczywiście bardzo ostra i tę igłę czasem trudno przeprowadzić.

prowadzić przez materiał, więc nakładamy kapelusik z metalu albo z plastiku na palec i popychamy tym kapelusikiem właśnie igłę. Dzięki temu łatwiej się szyje. A czy wiecie, skąd się wzięła ta nazwa naparstek? O, powiem wam, że mało kto wie. Otóż kiedyś, to było naprawdę dawno, dawno temu, nasze palce, palce ludzi, wcale nie nazywały się palce. To były prsty. Jeden palec to był prst. I to, co się nakłada na ten palec, czyli na prst, to jest naparstek. Coś nakładane na prst, naparstek. I stąd się właśnie wzięła ta ciekawa i ładnie brzmiąca nazwa. Możecie też zapytać, skąd w takim razie wzięło się słowo palec? Czy ono kiedyś znaczyło coś innego niż dzisiaj? Trochę tak i trochę nie. Słowo palec też jest bardzo starym słowem, ale kiedyś, dawniej, oznaczało tylko kciuk, czyli tylko ten palec, który odstaje najbardziej od całej reszty. Czyli słowo palec kiedyś oznaczało kciuk, a wszystkie inne palce to były prsty, a dzisiaj po prostu wszystkie palce nazywamy palcami, a dodatkowo ten jeden to jest kciuk, ten jeden odstający to jest kciuk. Mam propozycję. Może porozmawiacie o tym dokładniej, po co się używa naparstka. I może też wymyślicie inne słowa, które są zbudowane właśnie tak jak ten naparstek. Skoro naparstek to jest to, co się nakłada na prst, to na przykład to, co się nakłada na uszy, jak się nazywa? Pomyślcie o jeszcze innych wyrazach o podobnej budowie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani literka. Skoro sierpień i skoro wakacje, to może jakaś łączka? A na tej łączce rośliny i różne owady. A jakież to owady mogą być na łące latem? Pszczoły, muchy, gzy, bąki, ale także małe owady, nawet dość ładne, ale niestety takie, których chyba nikt nie lubi. Myślę o komarach. Wiecie, co to są komary, prawda? Są naprawdę małe, ale takich dokuczliwych owadów jak one to chyba nie ma. Są naprawdę bardzo, bardzo uciążliwe. A dlaczego? Co takiego denerwuje was w komarach, jeśli coś was denerwuje? Bo mnie na przykład denerwuje to bzyczenie, brzęczenie. Komary tak latają, bzyczą, brzęczą nad uchem, także nie pozwalają pomyśleć o niczym, nie pozwalają nawet usiedzieć spokojnie, bo trzeba się od nich opędzać. Tak nawet mówimy, opędzać się od komarów, bo one zwykle latają takimi gromadkami. Ho, koledzy i koleżanki, dość uciążliwi dla ludzi. Mówi się czasem, że jest plaga komarów, szczególnie nad wodą, nad jeziorem, nad rzeką. Widać plagi komarów, czyli bardzo, bardzo dużo tych owadów, które są uciążliwe dla ludzi także dlatego, że żądlą, kąszą, gryzą. I co mamy po komarach? Mamy swędzące bąble. Lepiej ich nie rozdrapywać, trzeba przyłożyć jakiś środek, ale te bąble po komarach to jest taka nieprzyjemna letnia pamiątka. Mówimy jednak też czasem, że ktoś sobie uciął komara. Jak myślicie, czy chodzi tutaj o te owady, o których rozmawiamy? Oj, chyba nie, prawda? Bo uciąć komara to znaczy

jeszcze zdrzemnąć się, czyli tak przespać się na trochę, na krótko. Ciekawa jestem, czy domyślacie się, skąd się to powiedzenie wzięło. Ktoś uciął komara. Może to się wzięło od chrapania, bo taka krótka drzemka to zwykle właśnie drzemka z chrapaniem i może to chrapanie przypomina brzęczenie komara. Ale może też dlatego tak mówimy, że ktoś sobie uciął komara, że taka drzemka to jest lekki sen, czyli wystarczy, że przeleci komar, a już budzimy się z takiej drzemki. Może to się stąd wzięło. Nikt tej zagadki jeszcze nie rozwikłał. Ha, może macie też jeszcze swoje jakieś wyjaśnienie? Zastanówcie się nad tym i porozmawiajcie o komarach i tych spotykanych w sierpniu latem i tych spotykanych o innych porach roku. Pomyślcie też, jak to z tymi komarami jest. Czy należy je tępić, czy może lepiej byłoby się do nich uśmiechnąć i po prostu zabezpieczać się przed ich ukąszeniami? Powodzenia i do usłyszenia!

jabłko i truskawka. Banan, śliwka, pomarańcza. Manda, rynek, cały kosz. Jagód, malin, wielki stos.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj nasz Dzień Poprawności Językowej, czyli dzień, w którym rozmawiamy o różnych zasadach gramatycznych i wyrazowych. O różnych zasadach, które pozwalają

nam mówić poprawnie. Poprawnie, czyli tak, jak się mówić powinno. Dziś czas na dziewczyny i dziewczęta. Niby proste wyrazy, dziewczyna i dziewczę, ale okazuje się, że wcale takie proste nie są. Zastanówmy się, co to znaczy dziewczyna.

taki malutki, bo malutki człowiek płci żeńskiej to dziewczynka. Każda dziewczyna była kiedyś dziewczynką i stanie się kobietą. I taki człowiek, który był dziewczynką, ale jeszcze nie jest kobietą, taki człowiek nazywa się dziewczyna. Gdy używamy tego wyrazu w zdaniu o jednej dziewczynie, wszystko jest proste. Oto ładna, miła, mądra, zaradna, dzielna, odważna dziewczyna. A jak zbudować zdanie o dwóch albo trzech takich osobach, albo pięciu lub dziesięciu? Robi się kłopot, bo możemy powiedzieć tak. Oto dwie, trzy, cztery mądre, zaradne, miłe, dzielne, odważne dziewczyny, ale czujemy, że chyba to jest takie trochę potoczne, albo możemy też powiedzieć, oto dwie, trzy, cztery miłe, mądre, dzielne, odważne, zaradne dziewczęta. I takie zdanie, w którym pojawi się forma dziewczęta, według słowników jest ładniejsze, jest lepsze. Ciekawa jestem, czy zgadzacie się z tym, co mówią słowniki, że dwie dziewczyny to trochę potocznie, a dwie dziewczęta to już lepiej. Podoba się to wam, czy nie bardzo? Jeżeli macie wątpliwości, to chyba teraz je spotęguję, bo przywołam wyraz dziewczę. O, dziwny wyraz, prawda? Dziwny dlatego, że nazywa człowieka płci żeńskiej, starszego niż dziewczynka, a młodszego niż kobieta, ale nazywa tego człowieka w sposób chyba trochę przestarzały, a przynajmniej podniosły. Oto mądre, dzielne, miłe, ładne dziewczę. Czy tak się dzisiaj mówi? Bardzo rzadko. Jeżeli jesteśmy w jakiejś eleganckiej sytuacji i ktoś chce nazwać tak elegancko, ale też trochę nienowocześnie dziewczynki albo dziewczyny, to mówi o nich właśnie, że to są dziewczęta, a o każdej z nich, że to jest dziewczę. Ciekawa jestem, czy spotkaliście się z tą formą i czy się ona wam podoba. Czy mielibyście ochotę ją upowszechnić, czyli zacząć jej używać, czy nie? Czy też forma dziewczę jest wam zupełnie obca? A może wy, dziewczyny, dziewczynki, chciałybyście wymyślić jakąś inną formę? Taką, którą was należałoby nazywać, określać? Zastanowicie się nad tym? Proponuję, żebyście urządziły konkurs językowy na nowe, zupełnie inne niż dotąd określenie dziewcząt, czyli dziewczyn, czyli dziewczynek, czyli osób płci żeńskiej, jeszcze nie kobiet, ale już niedługo kobiet. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Jestem w wyśmienitym nastroju, dlatego że dzisiaj nasz dzień frazeologiczny. Dzień, w którym rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach. Barwnych do tego stopnia, że pobudzają nam wyobraźnię. Wystarczy usłyszeć takie powiedzonko, albo nawet jeden wyraz z tego powiedzonka i już wyobraźnia nam rozkwita. Już nam się rodzą w głowie pomysły, o co też tam może chodzić. Proponuję wam, żeby nam dzisiaj pomysły też rozkwitły, proponuję wam dzisiaj powiedzonka z wyrazem paznokieć. Takie niby zwykłe słowo paznokieć. Każdy z nas ma paznokcie i to więcej niż jeden, prawda? Bo mamy paznokcie u rąk, mamy paznokcie u nóg. Te paznokcie oczywiście różnią się kształtem. Musimy je przycinać albo przypiłowywać od czasu do czasu, żeby nie wyrosły z nich szpony. I jesteśmy z naszymi paznokciami prawdopodobnie zaprzyjaźnieni. Niektórzy mają długie paznokcie, inni mają krótkie paznokcie. Niektórzy łamią sobie paznokcie, a jeszcze inni obgryzają je ze zdenerwowania. Paznokcie są więc ważne w naszym życiu, mimo że tak niepozorne. Ale są także ważne dla języka polskiego. Dlaczego? Otóż proszę wyobraźcie sobie, że mamy aż kilka powiedzeń właśnie z tym wyrazem. Na przykład mówimy: ani na paznokieć nie zrobię tego, o co mnie prosisz. Co to znaczy? O co chodzi, że ani na paznokieć czegoś nie zrobię? Ano chodzi o to, że ani trochę, wcale nie zrobię tego, o co mnie prosisz, dlatego że mi się to nie podoba. Ani na paznokieć oznacza więc wcale, ani trochę, ani odrobinę. A skąd się to powiedzenie wzięło? Ano stąd, że wyobraźmy sobie, jaki ten paznokieć jest, duży czy mały? Malutki. Jeżeli mierzymy coś paznokciami, to tak jakbyśmy wcale nie mierzyli paznokciami, zwłaszcza tymi odstającymi od ciała. Takie paznokcie zwykle nosimy króciutkie, więc mierzenie czegoś paznokciem to tak jakby w ogóle nie mierzenie. Taka miara się nie sprawdza. Dlatego właśnie ani na paznokieć to ani trochę, wcale, ani odrobinę. Z tym, że paznokieć jest malutki, wiąże się też inne powiedzenie. Tyle, co brudu za paznokciem, jest w tej misce zupy. Co to znaczy? Czy chodzi o to, że zupa jest brudna, albo miska jest brudna? Nie, to nie ten kierunek myślenia. Gdy mówimy, że czegoś jest tyle, co brudu za paznokciem, to znaczy, że bardzo mało. No bo skoro ten paznokieć odstający od ciała jest naprawdę malutki, no to też malutko brudu się

zanim zmieści, bo niestety brud nam wchodzi za paznokcie. Oj, wchodzi, wchodzi, ale im paznokcie są krótsze, tym tego brudu zmieści się w nich mniej, dlatego warto regularnie paznokcie przycinać. Mówimy też czasami, że paznokcie kwitną. I tutaj wcale już o brud nie chodzi. Chodzi o coś innego. Czasami niektórym ludziom pojawiają się takie białe plamy na paznokciach, które przypominają czasem kwiaty, w każdym razie układają się w różne wzorki. I takie białe plamy na paznokciach nazywamy kwitnieniem paznokci. A czy wiecie, że paznokcie są nawet ważne dla niektórych nauczycieli? I to nie tych, którzy każą uczniom paznokcie regularnie obcinać. O nie, nie. Myślę o zupełnie innych nauczycielach. O takich, którzy każą swoim uczniom uczyć się na pamięć jakichś fragmentów wiersza, albo ćwiczeń, albo nawet niektórych zadań. Uczyć się na pamięć. Odtąd dotąd. Tak jakby paznokciem pokazywać początek tego fragmentu, który ma być nauczony na pamięć, i koniec. Pokazujemy coś paznokciem, jakiś kawałek tekstu, i stąd wzięło się powiedzenie metoda paznokciowa. I ci nauczyciele, którzy każą nam się uczyć na pamięć odtąd dotąd, albo czytać odtąd dotąd, to tak jakby paznokciem nam zaznaczali fragmenty odkąd i dokąd. I stąd właśnie nazwa tej metody – metoda paznokciowa. Oczywiście to jest nazwa trochę żartobliwa, bo wydaje mi się, że takie uczenie się nie zawsze musi być przyjemne. O wiele przyjemniej chyba jest coś przeżywać, gdy się uczymy. I niekoniecznie metodą paznokciową. Ciekawa jestem, czy Wam paznokcie z czymś jeszcze się kojarzą. A może znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia związane z tą częścią naszego, no właściwie naszego ciała. A jeżeli takich powiedzeń nie znacie, to może sami je wymyślicie i zaproponujecie je swoim koleżankom, kolegom i rodzinie. Co Wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

0: biegli kawał drogi?
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Będziemy mówili o takich wyrazach jak pójść, wyjść, dojść. Wszystkie one, jak sami wiecie, mówią o tym, że poruszamy się na piechotę. Na przykład można pójść na plac zabaw, wyjść z domu, dojść do celu. A teraz wyobraźcie sobie, że opowiadacie komuś o tym, co się wydarzy jutro. Musicie poprawnie użyć tych już znanych słów: pójść, wyjść, dojść. Jak to zrobić? Na przykład słowo pójść zmieni się w pójdę i powiemy: jutro pójdę na plac zabaw. A w co się zmieni wyjść? Wyjdę. Jutro wyjdę z domu. A w co się zmieni dojść? W dojdę. Jutro dojdę do celu. Brawo! Wszystkie wyrazy bardzo dobrze odgadliście. No to teraz trudniejsze zadanie. Co się stanie, gdy będziemy opowiadali o tym, co było wczoraj? Zaczynają się kłopoty, bo inaczej powie o sobie dziewczynka, a inaczej powie chłopiec. I my też inaczej powiemy o dziewczynce i inaczej o chłopcu. Powiemy tak: dziewczynka wczoraj poszła na plac zabaw, wyszła z domu, doszła do celu. A ona sama o sobie powie: poszłam na plac zabaw, wyszłam z domu, doszłam do celu. A co z chłopcem? Otóż powiemy o nim tak: chłopiec wczoraj poszedł na plac zabaw, wyszedł z domu, doszedł do celu. A ten sam chłopiec powie o sobie: poszedłem. Poszedłem, a nie poszłem. Poszedłem na plac zabaw, wyszedłem z domu, doszedłem do celu. A jak do tego chłopca można powiedzieć? No, chyba tak. Poszedłeś, nie poszłeś. Poszedłeś na plac zabaw, wyszedłeś z domu, doszedłeś do celu. Pamiętajcie, tylko te formy są dobre. Poszedłem, poszedłeś, poszedł. Wyszedłem, wyszedłeś, wyszedł. Doszedłem, doszedłeś, doszedł. U dziewczynki jest o wiele prościej. No cóż, trochę to skomplikowane, ale takie są reguły w języku polskim i trudno, trzeba się z nimi pogodzić. A teraz zabawa. Pomyślcie i powiedzcie, dokąd można pójść, wyjść i dojść. Opowiedzcie o tym tak, jakby to było wczoraj i tak, jakby to miało być jutro. Zbudujcie różne zdania i używajcie form jako chłopcy i jako dziewczynki. I wymyślcie też inne słowa podobne do tych, o których dzisiaj rozmawialiście. Z nimi też układajcie różne zdania. Do usłyszenia!

0: palety wszystkich barw, każdy smacznie będzie jadł. W akademii nawet kuchnia to zabawa.
1: Książka kucharska doktora Pajchiwo, barwnych przepisów znajdziemy tutaj 100. Wikt z Salamanki przyrządza go pan Kleks. Pas

Dzień dobry, mówi pani Literka. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, jak się witać. Dzisiaj powiemy o tym, jak się ładnie z kimś żegnać. Ciekawa jestem, jakie znacie słowa na pożegnanie. No jakie? Wymieńcie kilka. Podaliście kilka wyrazów i wszystkie one są dobre, tylko nie do każdej sytuacji pasują. Zacznijmy od słowa cześć. To jest taki ciekawy wyraz, który pasuje i na powitanie, i na pożegnanie. Jak mówimy cześć Zosia, to nie wiemy, czy witamy się z Zosią, czy się żegnamy z Zosią. Możemy i w ten sposób się z nią przywitać, i w ten sposób się z nią pożegnać. Ale nie zawsze możemy tego słowa cześć użyć. Ono pasuje tylko wtedy, gdy znamy osobę, z którą rozmawiamy, z którą się witamy albo żegnamy i gdy jest to ktoś nam bliski, na przykład mama, tata, brat, siostra, kolega albo koleżanka. Do pani w przedszkolu albo do pani w szkole, no raczej tak się nie powie. Raczej chyba dzień dobry, a nie cześć. No właśnie, to do widzenia, którego użyjemy, gdy rozmawiamy z panią w przedszkolu albo z panią w szkole, pasuje zawsze wtedy, gdy żegnamy się z dorosłymi albo po prostu nieznajomymi. Gdy kogoś nie znamy, mówmy do widzenia, a nie cześć. A co ze słowem żegnaj albo żegnajcie? Kiedy możemy tak powiedzieć? Otóż tylko wtedy, gdy mamy pewność, że nigdy, nigdy już się nie spotkamy z osobą, do której tak mówimy. Takie słowo to nic przyjemnego, naprawdę. Zwykle wszystkim robi się smutno, gdy słyszą żegnaj. Inaczej jest, gdy mówimy albo słyszymy papa albo pa. To jest bardzo przyjemny sposób żegnania się. Od razu się uśmiechamy, gdy słyszymy papa. Dlaczego się uśmiechamy? No, bo to miłe, ciepłe słowo. Jest w nim nadzieja, że się niedługo znowu spotkamy, znowu usłyszymy. Tak samo jest właśnie, gdy mówimy do zobaczenia albo do usłyszenia. Wtedy też w ciepły, przyjemny sposób żegnamy się z kimś i wiemy, że się niedługo zobaczymy albo usłyszymy znowu i znowu będzie miło. No to teraz zagadka. Czy znacie takie słowo bywaj albo bywajcie?

To też jest sposób pożegnania, tylko dzisiaj już rzadszy. Rzadko kto mówi bywaj, bywajcie. Można tak zresztą powiedzieć tylko do osób zaprzyjaźnionych. Na przykład biegnę do domu, bywaj. Albo muszę już wracać, bywajcie. Więc do jutra, bywaj, bywajcie. To jest rzadki sposób żegnania się. Mamy też powiedzenie bądź zdrów, bywaj zdrów, bywajcie zdrowi. I tutaj wcale nie chodzi o to, że życzymy komuś zdrowia. Tutaj chodzi o zwyczajne, miłe, chociaż rzadkie dzisiaj pożegnanie. A teraz mam propozycję. Razem z kolegami, razem z rodzicami i rodzeństwem przypomnijcie sobie jeszcze inne słowa, którymi możemy się pożegnać. W jakich sytuacjach da się to zrobić? Do kogo można tak powiedzieć? Porozmawiajcie o tym. A ja Wam mówię, do usłyszenia!

Co to tak ćwierka, huka, chwili stuka? Czego ten hałas we śnie moim szuka? Czemu ten strumień szumi aż tak głośno? Po co mi we śnie zapachniało wiosną? Tak bardzo mi się miło spało, tak bardzo nie chce mi się wstawać, że tam na zewnątrz coś

co to tak grzeje, że aż pot się leje? I co tak pachnie, że aż nos się śmieje? Wstanę, zobaczę, no i potem może, jak wszystkie misie do snu się ułożę. Ten zapach mi zakręcił w głowie i ten śpiew ptaków tak radosny i przez to wszystko coś wam powiem.

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
0: Autopromocja.
2: Na zegarze już godzina 8.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Powiedziałabym, że to bardzo wczesny wakacyjny poranek, jak na po pierwsze niedzielę, a po drugie jak na wakacje. Dlatego nie obrazimy się z Anią, jeśli słuchacie nas tylko na jedno uszko. A drugie uszko jest zaprzyjaźnione z poduszką. I jeśli macie tylko jedno oko otwarte, a drugie oko jeszcze śpi, a może w dodatku przed tym śpiącym okiem przesuwają się jakieś senne obrazy. Mnie się dzisiaj

0: nic nie śniło, albo przynajmniej nic nie pamiętam, ale mam nadzieję, że wasze sny były kolorowe, radosne, no takie, jakie można mieć właśnie w czasie beztroskich wakacji. Będziemy się w takim razie poruszały jeszcze przez chwilę po cichutku, na paluszkach, żeby nikogo nie obudzić. Ania Jończyk, Justyna Majchrzak. Dzień dobry.
1: Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.

0: Po cichutku, pomalutku, na paluszkach.
1: Słuchacie Polskiego

Bardzo było miło tutaj spacerować, wędrować o poranku do radia. Powiem wam, że moja trasa biegnie najpierw wzdłuż takiej dość ruchliwej na co dzień arterii, czyli ulicy. Potem idę sobie przez nieduży park, potem znowu wzdłuż takiej ulicy. Trochę mniej ruchu na niej jest zazwyczaj. A dzisiaj miałam wielką przyjemność mieć miasto właściwie na własność. Tak mi się przynajmniej wydawało, ponieważ samochody pojedyncze, jeżeli naliczyłam ich może 5, może 6 po godzinie 7, to dużo. Park był zupełnie puściutki, ani jednego spacerującego z psem, co zazwyczaj się przydarza w niedzielę o tej porze, nie było tym razem. No i na chodnikach też puściutko, wyludnione ulice. Pewnie jeszcze o tej porze warszawiacy też śpią. Być może przed godziną 10 dopiero pojawią się pierwsi piesi. I nic dziwnego, bo to bardzo ciepły, bardzo piękny i świąteczny weekend. Wiele osób już w piątek miało wolny, więc bardzo wielu także warszawiaków i mieszkańców różnych innych polskich miast, miejscowości, miasteczek wyruszyło na podbój plaż, które się zapełniły albo raczej zaparawaniły w Kołobrzegu, w Mielnie, w Ustce, wszędzie tam. Plaże są zapełnione, zatłoczone. Wiem, bo wczoraj sobie podglądałam przez kamerki plaże w Ustce i rzeczywiście parawan przy parawanie stał, a kocyk przy kocyku leżał. No i też Tatry przeżywają oblężenie. Nad Morskim Okiem wypoczywały wczoraj tysiące osób. Nie dziwię się, ja też. Jakbym mogła, to bym ruszyła pewnie w Tatry, ciesząc się bardzo ciepłym weekendem. Tym bardziej cieszyłabym się tym weekendem cieplutkim, że po niedzieli od jutra zacznie się znów ochładzać i no, pogoda przyniesie nam troszkę niższe temperatury, ochłodzi się, da nam tym razem ten upał troszkę wytchnienia. Sprawdziłam sobie nawet, słuchajcie, temperatury, jakie dzisiaj będą panowały. Już dużo chłodniej na Pomorzu, 21-24 stopnie, czyli nad polskim Bałtykiem. Nadal będzie można plażować, ale już nie będzie tak bardzo gorąco jak wczoraj. Natomiast centrum Polski nadal jeszcze pod wpływem wyżu, czyli w rejonie tych wysokich temperatur, 30 stopni w centrum, czyli temperatura niewiele spadnie od wczorajszej, a 34 stopnie na południu, czyli rzeczywiście ci wszyscy, którzy wyruszą w góry dzisiaj, albo już wyruszyli, bo w góry to się wychodzi bardzo wcześnie rano. Teraz dzień jest długi, więc można nawet i o 6 rano zarzucić plecak na ramię i ruszyć w górę. Więc ci wszyscy, którzy są w tej chwili na takich górskich wycieczkach, nie mogą zapomnieć o nakryciu głowy, o kremie z filtrem i o bidonie albo nawet dwóch bidonach pełnych wody. Wiadomo, że jak się dotrze do schroniska, to będzie można te zapasy wody uzupełnić albo napić się ciepłej herbatki. Ja tam uważam, że nie ma nic lepszego w czasie upałów niż gorąca herbata. Ale zanim się dojdzie do schroniska, no to trochę się będzie wędrowało pod górę. W dodatku, więc zapas wody jest wskazany. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy wyruszyli poza swoje miejscowości, na przykład na ten sierpniowy weekend. No i w tej chwili zbierają się do wyjścia na plażę albo już są gdzieś w drodze. A tych wszystkich, którzy tak jak my z Anią są u siebie w swoich miejscowościach, nigdzie nie wyruszyli, tylko zajmują się albo odpoczynkiem, albo trochę pracują, też pozdrawiamy i życzymy wam w takim razie wspaniałego niedzielnego dnia. Ale jeszcze się oczywiście nie żegnamy. Jesteśmy z wami do godziny 10 i powiem wam, że za chwileczkę czeka nas prawdziwa przygoda, bo spotkamy się ze stworzeniami, które kochają upały. I dla nich 40 stopni Celsjusza to po prostu fraszka.

0: Na zegarze prawie 15 minut po godzinie 8.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Poznajcie go. Poznajcie jego długość, chciałam powiedzieć jego wysokość, ale to jest jego długość. Jest długi na 2, 2,5, nawet czasami 3 metry. Jego ciężkość to też jest, bo waży mężczyzna około 100 kg, samica około 40 kg, czyli taka trochę cięższa jest ode mnie, ale to potężne mimo wszystko zwierzę. Ciało ma pokryte łuskami, bardzo długie pazury i rozdwojony język. A ten zwierz, to zwierzę jest przedstawicielem największych jaszczurek świata. Czy słyszeliście kiedyś o waranach? O waranach z Komodo? Te dwa warany, które wam za chwileczkę przedstawię, nie mieszkają na Komodo, tylko mieszkają w poznańskim ogrodzie zoologicznym. Opiekuje się nimi pani Anna Lubiatowska, a to zwierzęta, które kochają wysokie temperatury.
2: Dokładnie, ponieważ gady potrzebują bardzo wysokiej temperatury, żeby dobrze na przykład trawiły, żeby dobrze się czuły. Także to są zwierzęta zmienno-cieplne, ich temperatura zależy od temperatury otoczenia i najlepiej się czują właśnie w wysokich temperaturach.
0: Ile tutaj stopni w tej chwili jest?
2: Tutaj zawsze na pawilonie jest 25 stopni, ale mamy takie źródła ciepła, czyli takie wielkie jakby żarówki, które jeszcze więcej ciepła dają, że na przykład tam pod wysłą ciepła, gdzie one zazwyczaj gady przesiadują, to jest najwyżej na przykład 40 stopni. I taka temperatura jest idealna dla gadów.
0: Mam wrażenie, że tutaj nie tylko temperatura się zmienia, ale jakieś takie odgłosy się pojawiają jakby świerszczem?
2: Tak, świerszcze, ponieważ świerszczami, właśnie szarańczami, takimi robalami różnymi karmimy na przykład nasze jaszczurki, ale też nieraz, czasami słuchajcie, na pawilonie odzywa się bardzo głośno Hektor, to jest nasz krokodyl okularowy i on ma taki odgłos jakby beknięcie, więc naprawdę to jest aż niesamowite, że takie gady tak się odzywają.
0: Ja nie wiedziałam w ogóle, że krokodyle potrafią mówić.
2: No potrafią jak najbardziej, szczególnie w okresie właśnie, kiedy muszą spotkać partnerkę swojego życia i mieć małe krokodylątka, to bardzo często się właśnie tak odzywają.
0: Bardzo możliwe, że jeszcze kilka takich opowieści usłyszymy, zanim dojdziemy do celu naszej wyprawy, bo jesteśmy w poznańskim ogrodzie zoologicznym, gdzie zwierząt jest

0: Bardzo, bardzo wiele. Idziemy krętymi korytarzami w pawilonie, w którym panuje wysoka temperatura.
1: Bardzo duża wilgotność, słuchajcie, tutaj wilgotność nawet 80% wilgotności, tak jak po prostu w jakichś dżunglach dużych.
0: Po prostu muszą się te zwierzęta czuć prawie jak u siebie w domu, a przechodzimy przez taką ciepłownię, gdzie te wszystkie rury doprowadzające ciepło do, dzień dobry, do pawilonu się znajdują.
1: Bo teraz, moi drodzy, ten wielki smok jest na zapleczu, bo tu jest, ma sprzątany wybieg, także nieraz musi być po prostu zamknięty, a ja tutaj pokażę, jak on wygląda, taki wielki smok. Słuchajcie, to jest jaszczurka, która może osiągnąć 3 metry długości, ma na imię Rakastan. Słuchajcie, ten gatunek ma 60 osób zakończonych zębów, jest jadowity. Słuchajcie, 5-centymetrowe pazury, ogon, to jest siła uderzenia ogona, to jest, słuchajcie, siła 2 ton, czyli tak możemy sobie przyrównać, że może powalić zwierzę wielkości bawoła. Jest to zwierzę absolutnie mięsożerne.
0: I zaraz go bliżej poznamy. Stoimy w tej chwili przed wielkimi drzwiami z napisem Zaplecze Waranów. Jest też karteczka zwierzę jadowite, to dla tych wszystkich, którzy mieliby ochotę nacisnąć klamkę, a ja zaglądam przez taki wizjer, który znajduje się tutaj w tych drzwiach.
1: Niesamowity,
0: jest prawda? Ogromny i wysuwa język. Raz, dwa, jęzor, jęzor. Po co ten jęzor wysuwa?
1: Słuchajcie, tak jak my mamy nosy, nosami wąchamy. A te zwierzątka właśnie mają takie długie języki, które wyjmują z paszczy od czasu do czasu, chowają oczywiście do tej paszczy i podczas wysuwania do tego języczka przyklejają się różne cząstki zapachowe. Dlatego on wie na przykład, gdzie podążać za ofiarą, gdzie jest na przykład jakieś mięsko do zjedzenia. Także słuchajcie, ten język mu służy do wąchania i może wytropić, wywąchać ofiarę z odległości kilku kilometrów.
0: Czy Rakastan wie, że my tu jesteśmy za drzwiami, wywąchał nas?
1: Oczywiście, że tak. Generalnie, słuchajcie, to są zwierzęta tak inteligentne jak psy, także one genialnie reagują na przykład na swoje imiona. On jest, słuchajcie, teraz poddawany treningom, co to jest. To znaczy, że ja wchodzę do niego bezpośrednio z jakimś tam pielęgniarzem, powiedzmy, z osobą asystującą i go trenuję. Po co go trenuję, słuchajcie, że jeżeli na przykład o to chodzi w treningach medycznych, że jeżeli weterynarz przyjeżdża, to my możemy zrobić USG na przykład jak on leży przy mnie, czy możemy mu zaszczyk podać bez stresu dla nas i dla niego. Po to są właśnie treningi medyczne. Na razie jest na początku tej drogi, ale jest naprawdę genialnym zwierzakiem. Bardzo dobrze go wytrenuje, o tak możemy można określić. Obok, słuchajcie, tego pomieszczenia, też w drugim pomieszczeniu jest samica, która ma na imię Rinka. Ona już, słuchajcie, ma 20 lat. To jest aż niesamowity wiek, ponieważ jest to trzecia najstarsza samica w ogóle w ogrodach zoologicznych. Także dzięki właśnie tym treningom, które robiłam z nią bardzo często, utrzymuje się w tak dobrej kondycji i no genialnie, ponieważ ja mogę do niej wejść, pogłaskać, przytulić, ona naprawdę tego potrzebuje. Ufam tej dziewczynce tak naprawdę w 99%, słuchajcie, a dla porównania moim psom tak ufam w 60%, także to jest zwierzę niesamowite. Ja wchodzę tego dużego, słuchajcie, smoka teraz.
0: Do Rinki.
1: Pani, dokładnie.
0: Czyli co, czyli ja mam tutaj zostać, a ty wejdziesz do środka.
1: Tak, dokładnie, słuchajcie, ja tobie pokażę, jak tu się z nią obsługuje i co ona lubi.
0: To Ania Lubiatowska, która opiekuje się waranami w poznańskim ogrodzie zoologicznym, a my za chwileczkę wrócimy do naszych waranów i sprawdzimy, jak one sobie właściwie radzą z tymi wysokimi temperaturami.

0: to oczywiście piosenka z filmu, chciałam powiedzieć, Zwierzogród. Coś mi się język plącze, ale to chyba dlatego, że jeszcze nadal wcześnie, a on po prostu nierozruszany, więc krótka i szybka gimnastyka. Teraz robię takie dziwne miny, żeby wszystko poszło gładziutko. Już teraz. Przypominam, że odwiedzamy dzisiaj Poznański Ogród Zoologiczny, gdzie mieszkają dwa smoki. Dwa smoki, bo tak czasami mówi się na warany. Smoki z Komodo. Rinka i Rakastan, takie są ich imiona, a opiekuje się nimi pani Ania Lubiatowska. No i sprawdźmy, jakie temperatury wysokie znoszą warany i jak one sobie z tymi wysokimi temperaturami radzą.
1: Na indonezyjskich wyspach, gdzie te warany występują w naturze, jest nawet 50 stopni Celsjusza i one doskonale sobie radzą. Ale jeżeli oczywiście jest tak gorąco, gorąco, już nie mogą wytrzymać, kopią sobie głębokie nory, gdzie się chowają, żeby przetrwać te okresy bardzo takiej wysokiej temperatury.
0: Mogą je wykopać dzięki pazurom, tak? To te pazury na łapach służą właśnie do takiego grzebania w ziemi?
1: Dokładnie, ale wiecie co, jak na przykład dziewczynka składa jajeczka, żeby było małe waraniątka, to tak naprawdę korzysta z takich dziupli, które utworzyły takie ptaki, także ona jakby na gotowe przychodzi, bo ma wykopaną norę, także są bardzo cwane.
0: Jest tutaj tak, część wybiegu jest wysypana ziemią, tak pewnie, żeby Rinka mogła sobie pogrzebać pazurami w tej ziemi. Są tutaj jakieś kawałki i pnie drzew i jest też zbiornik z wodą do picia czy do kąpieli?
1: Tu jest do picia, ponieważ na wybiegu mają basen, gdzie się mogą wykąpać, zanurzyć w całości. Także tu jest tylko forma zapleczowa, żeby one się po prostu mogły napić, jak są zamknięte przez czas, kiedy właśnie jest czyszczony wybieg zewnętrzny.
0: A w ścianie są wielkie metalowe drzwi i domyślam się, że za chwileczkę te drzwi też się otworzą i Rinka będzie mogła wyjść na swój wybieg.
1: Dokładnie tak, to tak działa, że po prostu je zamykamy na czas właśnie sprzątania, a później są wypuszczane i z tego bardzo się zawsze cieszą, że już mogą wyjść na wybieg przygotowany dla nich i posprzątany.
0: Rinka i Rakastan się dobrze znają.
1: Oj, nie tak dobrze, ponieważ on jest od listopada tak naprawdę w naszym ogrodzie. I wam powiem taką rzecz, one nigdy nie będą razem. Czyli nie będzie dziewczynka i chłopiec razem, ponieważ takie gatunki, to jest gatunek zagrożony, słuchajcie, wyginięciem. Zaraz wam powiem, o co chodzi z tym zagrożonym wyginięciem, dlaczego jest ten gatunek tak na skraju tego, że nie ma jak żyć dalej. Ale generalnie... No właśnie, nie spotkają się, ponieważ Rakastan pewnie by coś jej złego zrobił, także nie będziemy dopuszczać ich, ponieważ ona już jest starsza pani, ponieważ tak jak mówiłam, no to jest trzecia najstarsza samica w Europie, także na pewno Rakastana nie będziemy do niej dopuszczać, ale może w przyszłości faktycznie sprowadzę jakąś dziewczynkę, gdzie będzie mógł Rakastan się z nią na przykład zakolegować dobrze, żeby były małe waraniątka.
0: Patrzę na Rani. Dobrze mówię?
1: Na Rinkę patrzysz? No.
0: Patrzę na Rinkę. Mówisz, że tym językiem ona czuje, że węszy tym językiem, ale nos też ma. Nozdrza widzę w jej pysku.
1: No to jest do oddychania typowo, ale tutaj język jest, rolę

0: spełnia właśnie, żeby wytropić jakieś zwierzątko, żeby je zjeść.
1: Oczy ma w tej chwili zamknięte, to znaczy, że chyba czuje się bezpiecznie, prawda? Mimo, że ja jestem kimś obcym, ciebie zna, twój zapach doskonale kojarzy, a ja jestem przybyszem z zewnątrz.
0: Dokładnie, jak ja wchodzę na przykład z kimś tutaj, bardzo rzadko to się zdarza, tu masz naprawdę specjalny VIP chyba jesteś, że ja cię tu wpuściłam, ale generalnie nie mogę dopuszczać innych ludzi do tych zwierząt bardzo niebezpiecznych, ale ja jej ufam i nawet jeżeli coś by się ruszyła czy coś, to na pewno zareaguję, żeby to by się nic nie stało.
1: No dzieli nas kilka metrów, dwa metry.
0: Hej! No, brugnęła coś.
1: Jaka jest Rinka w dotyku? Pokrywa ją taki pancerz gruby.
0: Jest taka szorstka, słuchajcie, jak ja sobie chcę na przykład masaż dłoni zrobić, to ją całą masuję i to też dla mnie jest taka odpoczynek dla moich dłoni, bo wiadomo, że to jest bardzo dużo pracy, gdzie ręce czasami są bardzo zmęczone i wtedy mogę się wyżyć na Rince, to znaczy dotykać ją i wtedy sama masuję sobie dłonie. Także obopólna korzyść, bo ona jest głaskana, zrelaksowana, a ja mam też zrelaksowane wtedy ręce.
1: Oczy ma po dwóch stronach głowy. Czy ona dobrze tymi oczyma widzi? Na przykład potrafi spojrzeć na wprost, czyli na mnie, bo cały czas łeb Rinki zwrócony jest w naszą stronę.
0: Generalnie tam, gdzie jest nos, to tak jak konie, słuchajcie, że one nie widzą powiedzmy na wprost, ale ja myślę, że to są tak żywe zwierzątka, że generalnie rozpoznają bardzo dobrze kolory. I pewnego razu, słuchajcie, słyszałam, że mąż takiej aktorki znanej wszedł na wybieg warana w Ameryce, gdzieś tam go wpuścili w zoo i miał białe trampki. I wiecie, co zrobił waran? Po prostu się na niego rzucił, ponieważ białe trampki mu się kojarzyły temu waranowi, kojarzyły się z myszkami, które dostaje i dlatego taką krzywdę. Dlatego ja wam powiem, kiedyś weszłam do Rinki w czerwonych trampkach, ona tak na mnie spojrzała oburzona, co ja tutaj mam? I wiecie co? Poszła dalej, machnęła na mnie ogonem, uderzyła mnie troszkę, ale bardzo delikatnie i poszła dalej i się obraziła, że mam te czerwone trampki. Także to jest to naprawdę, reagują na różne kolory.
1: Przed chwilą jakby zakaszlała albo westchnęła, usłyszeliśmy ją.
0: No jak odpoczywa, to nieraz człowiek westchnie też. O Jezus, jak fajnie, miło. I ona też w ten sposób zrobiła przed chwileczką.
1: Takie właśnie odgłosy można usłyszeć, kiedy jest się w okolicy waranów z Komodo. A tym razem nie z Komodo, tylko z poznańskiego ogrodu zoologicznego, gdzie mieszkają Rinka i Rakastan. I za chwileczkę jeszcze do nich wrócimy.

0: śpiewał Łukasz Jemioła. No, czy ja zajrzałam w oczy mojemu strachowi, kiedy tak stanęłam oko w oko z Rinką, a potem Rakastan jeszcze patrzył na mnie już zza grubej szyby, kiedy zobaczyłam go na wybiegu. Powiem wam, że trzymałam się z dystansem. Tak jak prosiła mnie pani Anna Lubiatowska, która się waranami w poznańskim ogrodzie zoologicznym opiekuje. Ale z drugiej strony bardzo mi się podobało, że wybieg dla waranów w poznańskim zoo przypomina, wiecie co? Plac zabaw. No, oczywiście nie tak wyposażony jak wasze place zabaw, troszkę inaczej. Ale w końcu chodzi o to, żeby warany mogły tam robić wszystko to, albo prawie wszystko to, czym zajmują się na wolności.
1: Plac zabaw, słuchajcie, są tutaj opony. Po co opony? Ponieważ rakastan czasami przechodzi przez nie, to jest dla niego jakaś zabawa. Są na przykład szczotki, gdzie może wycierać sobie pysk po jedzeniu, ponieważ wbrew pozorom, słuchajcie, warany są bardzo czyste, bo zawsze po jedzeniu próbują właśnie wytrzeć swój pysk o cokolwiek i dlatego zrobią im takie szczotki na przykład tam, że mogą sobie wyczyścić, ale Rinka jest bardzo cwana, bo jak ja schodzę do niej po jedzeniu, to po prostu się wyciera swoje spodnie, więc bardzo często muszę je po prostu prać, ponieważ Rinka zawsze, zawsze wytrze swoją mordkę po jedzeniu w moje spodnie.
0: Niektóre zwierzęta lubią się czochrać, czyli lubią się ocierać ciałem na przykład o pnie drzew. Te szczotki też mogą do tego służyć. Nie wiem, czy ciało warana pokryte takimi grubymi łuskami, grubym pancerzem, być może nie jest takie wrażliwe na dotyk.
1: Jest, ja to zauważam, ponieważ ja wiem, jak z Rinką postępuje, także jak najbardziej jest. Jak na przykład ją pogiglam, ona nie lubi za bardzo giglania takiego, jak wiecie, mama na przykład za boczki u was chwyta i gigla, ale bardzo lubi po prostu dotykanie takie delikatne, a jak ją pogiglam, to patrzy na mnie, jest zdegustowana bardzo mocno. Także tutaj faktycznie sprawdzała, słuchajcie, to są szczotki, żeby miały brzuszek, na przykład mogły sobie ocierać, ponieważ te zwierzęta całe życie linieją, także czasami na ich ciele zobaczycie takie płaty jakby starego naskórka, ale to jest naturalne, ponieważ w ten sposób rosną. Wiadomo, że nie pójdą do sklepu, nie kupią sobie nowego ubranka, także muszą rzucić jakby tak w cudzysłowie starą skórę.
0: A te rośliny, które to rosną, rosną naprawdę, tak? Mają korzenie?
1: Tak, oczywiście. To ja jestem, tu postawiam jak najbardziej na naturę, ponieważ tutaj w pawilonie absolutnie nie ma żadnych sztucznych roślin. Tego nie lubię. I generalnie te rośliny, które są posadzone w ziemi i nie mają doniczek, tam są specjalne dziury i w ten sposób rosną i podwyższają wilgotność. I słuchajcie, tutaj nieraz jest temperatura 40 stopni, gdzie wilgotność jest 90% wilgotności. Także naprawdę wchodzimy jak do dżungli czasami, a one się w tym idealnie czują. I tak naprawdę, słuchajcie, jak zraszanie mamy, oczywiście też te rośliny podlewamy normalnie z węża, ale na górze, jak się przyjrzycie, tu będziecie odwiedzali kiedyś może te warany, to na górze są takie, takie urządzenie, które je zrasza po prostu i one są kilka razy zraszane w ciągu dnia, także mają fenomenalne warunki tutaj, żeby no, sobie mieszkać.
0: Jest tutaj też dużo pni, jakichś głazów. I myślę sobie, że czasami pewnie jak ktoś stoi po drugiej stronie szyby, czyli chce właśnie podziwiać warany, to nie może tego zrobić, bo na przykład Rinka albo rakastan włażą pod te pnie, ukrywają się przed wzrokiem ciekawskich obserwatorów.
1: Tak, i generalnie na weekendy, gdzie naprawdę jest duża frekwencja tutaj, to czasami, znaczy zawsze mają otwarte to zaplecze i mogą z tego zaplecza korzystać.
0: I w czasie weekendów.

0: czasy weekendów te zaplecza są zawsze otwarte, żeby one mogły się czasem odpocząć od naszego wzroku.
1: Schować,
0: bo wiadomo, że dużo ludzi, którzy pukają namiętnie w te nasze szyby, słuchajcie, to je niepokoi. Dlatego
1: nie róbcie tego.
0: No nie róbcie tego dokładnie, ponieważ nie dosyć, że szyby są codziennie myte przez nas, ale zawsze jakieś tam paluszki zostają na tej szybie. Także tego nie róbcie, a generalnie zwierzątka to denerwuje po prostu, bo wyobraźcie sobie, jak wy byście byli zamknięci na przykład na jakiejś przestrzeni, ktoś by wam ciągle pukał, to by nie było absolutnie fajne dla was. I dlatego czasem muszą się schować przed naszym wzrokiem.
1: Pani Sandra chyba już skończyła porządkowanie. Mam wrażenie, że wybieg już jest uporządkowany, czy jeszcze nie?
0: Jeszcze nie, jeszcze jest wąż rozwinięty, ponieważ tutaj musimy bardzo dużo zraszać, podlewać, żeby osiągnąć tak dużą wilgotność, jak w dżungli na przykład amazońskiej, czy gdzieś tam na Indonezji, powiedzmy, na tych wyspach.
1: A ta słoma, która tutaj jest rozścielona, to?
0: No właśnie, ta słoma, słuchajcie, może ktoś pomyśli, że te warany jedzą tę słomę. Nie myślcie tak, ponieważ te warany absolutnie takiego czegoś nie zjedzą, ale bardzo dobrze na przykład tam chowam smaczki. Smaczki to są takie małe kawałki mięsa, gdzie one muszą wyniuchać, wywąchać po prostu i wtedy rozwalają tą słomę, znajdują na przykład właśnie te smaczki i jak jest rozwalona słoma, to bardzo często rakastan sobie tu leży, czy rinka po prostu na słońcu odpoczywając na tej słomie, żeby nie leżeć powiedzmy na ziemi, także też mają takie, słuchajcie, ludzkie odruchy, że chcą jeść po prostu takie łóżeczko.
1: Wybiegi tutaj są przygotowywane, natomiast rakastan co jakiś czas uderza głową, ogonem w drzwi, chyba już bardzo chciałby wyjść na wybieg.
0: Dokładnie, ale za 10 minut jakoś tam już się uda, że będzie na wybiegu.
1: Czy warany są szybkimi zwierzętami?
0: Właśnie ludzie zawsze mi się pytają, tak, są szybkie, ponieważ 20 km na godzinę biegną, tam się wydaje nie za dużo, ale jak wchodzimy na rozgrzany wybieg tutaj, to wierzcie mi, że bardzo szybko do nas biegną, także temperatura, jak jest wyższa temperatura, one są bardziej pobudzone, bardziej właśnie szukają jedzenia po prostu w takich okresach, gdzie jest bardzo gorąco, no i wtedy są naprawdę szybkie.
1: Kiedy najlepiej przyjść do Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego, do tej starej części przy ulicy Zwierzynieckiej, żeby zobaczyć warany, żeby były zrelaksowane?
0: Praktycznie każdy dzień, ponieważ jesteśmy otwarci 365 dni w roku, także możecie obserwować nasze warany.
1: Mam nadzieję, że za chwileczkę zobaczymy, jak rakastan, jak rakieta wybiega ze swojego zaplecza.
0: No, nie wiem, czy jak rakieta, ale zobaczymy. No jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że cały czas słyszał nasze głosy, mój znajomy, twój troszeczkę mniej, ale no myślę, że wyjdzie sobie, zobacz go w całej krasie na wybiegu, jaki on jest duży już chłopak.
1: Idzie. Przepraszam, przerywam ci.
0: Chodź tutaj, może przyjdzie tutaj w tą stronę, na ten wybieg.
1: Wysuwa język.
0: Myślę, że jakichś smaczków po prostu ukrytych szuka i dlatego z tym jęzorem wychodzi. I oczywiście nas czuje, bo jak my wchodzimy, też jakieś cząsteczki zapachowe wydzielamy i wtedy on wie, gdzie podążać. I zawsze jak cokolwiek się nowego pojawi na wybiegu, one są tak ciekawskie, coś nowego w końcu na wybiegu.
1: No, kto miałby ochotę zobaczyć na własne oczy rinkę i rakastana w Poznańskim Ogrodzie Zoologicznym, ten niech się tam po prostu wybierze. Jeżeli będziecie mieli gdzieś Poznań po drodze podczas swoich wakacyjnych wypraw, albo może jesteście mieszkańcami Poznania, dawno nie byliście w jednym z dwóch poznańskich ogrodów zoologicznych, to przypomnę, że w tym starym, przy ulicy Zwierzenieckiej, mieszkają sobie dwa warany, które mają wspaniałą opiekunkę, panią Anię Lubiatowską. To teraz jeszcze przedstawię panią Anię tak, jak powinnam ją przedstawić. Anna Lubiatowska, koordynatorka działu zwierząt zmiennocieplnych. Tak nazywa się ten dział, w którym mieszkają gady, a wśród nich właśnie rinka i rakastan.

Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.

0: Na morza dno zabrała nas Majka Jeżowska, a ja was zabieram teraz na wybrzeże polskiego morza, bo czy wy wiecie, że właśnie dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich?
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Trzecia niedziela sierpnia należy do latarni i latarników, chociaż myślę, że całe wakacje do nich należą, bo na pewno jeśli byliście kiedykolwiek nad polskim morzem, to pewnie zobaczyliście te wznoszące się wysoko na

0: nad wybrzeżem wieże, które wysyłają w dal swoje światło. No, najpiękniej to wygląda oczywiście o zmierzchu, kiedy słońce zajdzie, zrobi się szaro, a potem ciemniej, a potem jeszcze ciemniej i wtedy można obserwować te błyski wysyłane z latarni morskiej w dal. No, to są takie bardzo romantyczne obiekty, do wielu z nich można zresztą wchodzić, zwiedzać je, wspinać się po ich metalowych stopniach, z zadyszki czasami się nałapie, kiedy się wreszcie dochodzi na sam szczyt takiej latarni morskiej, ale stamtąd widok jest przepiękny, bo widać nie tylko otwarte morze albo Zatokę Gdańską, widać też lasy, widać też pobliskie miasteczka, wioski. No widok roztacza się z takiej wysokości latarni morskiej wspaniały. A poza tym, że są romantyczne i piękne, to są nadal bardzo potrzebne, mówi Apoloniusz Łysejko, sympatyk latarni morskich i członek wielu, wielu latarnianych towarzystw w Polsce i na świecie.
1: Tak jak rybie jest woda potrzebna, tak marynarzom, żeglarzom i rybakom najbardziej jest potrzebne światło. Oczywiście światło w nocy, kiedy mogą zlokalizować swoją pozycję i kiedy ona jest nieraz wymagana. I tak długo jak będzie ostatni marynarz, żeglarz i ostatni żagiel na morzu, tak długo będą świeciły latarnie morskie.
0: Bo urządzenia nawigacyjne mogą zawieść, satelity też mogą nie dać sobie rady, a światło latarni morskich widoczne jest zawsze, dlatego na świecie nadal się je buduje.
1: Tak, oczywiście buduje się latarnie morskie, budują latarnie na Pacyfiku, budują latarnie na Morzu Północnym, ale też następuje druga tendencja z latarniami morskimi. Służby nawigacyjne odpowiedzialne za latarnie morskie doszły do wniosku, że można byłoby je zautomatyzować i wiele państw dokonuje automatyzacji pracy latarni morskiej. W związku z tym dochodzi do zmniejszenia obsad załóg na latarniach morskich. No, na niektórych nawet dochodzi do takich sytuacji, że latarnie są bezobsługowe. To jest dobre dla tych latarń, które nie są odwiedzane często przez ludzi, nie są w miejscach publicznych. Natomiast w miejscach publicznych wymagane jest, aby w ciągu dnia latarnik był dostępny dla tych osób, które chcą odwiedzić latarnię, które chcą zobaczyć jej wnętrze, żeby mógł poinformować, co jest na latarni, w jakim celu ona tutaj jest i dlaczego i jak świeci.
0: Latarnicy nadal są potrzebni i wyobraźcie sobie, że od czasu II wojny światowej, czyli od ponad 80 lat, nie zdarzyło się, żeby polskie latarnie dłużej niż przez 5 minut nie emitowały światła, bo tyle właśnie czasu potrzeba na wymianę żarówki. Czyli tylko przez tych 5 minut, kiedy pan latarnik albo pani latarniczka wkręcają żarówkę, przez ten czas właśnie latarnia nie emituje światła. A propos, wiecie, że wśród latarników są też latarniczki właśnie?
1: Są i latarniczki, oczywiście. Pani latarniczka jest przy latarni morskiej, nie powiem na latarni, dlatego mówię przy latarni morskiej w stylu pani Weronika Łodzicka. Jest pani Konkę latarniczką w Jastarni, w Niechorzu była również latarniczka. To jest nie tylko zawód przypisany dla mężczyzny.
0: To tylko kilka miejscowości wymienionych zostało przez pana Apoloniusza Łysejko, sympatyka latarni morskich, członka wielu, wielu latarnianych towarzystw w Polsce i na świecie. W Polsce też właśnie działa takie Stowarzyszenie Miłośników Latarni Morskich. Pozdrawiamy wszystkich sympatyków, wszystkich miłośników, wszystkich latarników i latarniczki oczywiście dzisiaj z okazji Państwa Święta, bo to dzisiaj 16 sierpnia, Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich. I uwaga, wiadomość ważna dla tych wszystkich, którzy wypoczywają w tej chwili w Polsce, zwłaszcza na wschodnim wybrzeżu naszego polskiego morza, bo dzisiaj otwarta jest i atrakcje różne właśnie w związku z tym świętem oferuje latarnia morska w Czołpinie. Czołpino to jest miejscowość niedaleka Rowom albo Ustce, więc jeśli wypoczywacie właśnie tam, w którejś z tych miejscowości, to może wybierzecie się na latarnię morską Czołpino. Dzisiaj od godziny 11, czyli za 2 godziny Do godziny 14 rozpocznie się wielkie zwiedzanie latarni morskiej. Oprócz tego gry, zabawy, będą różne aktywności. Będzie można się dowiedzieć różnych ciekawostek związanych właśnie z latarniami.

morskimi i jeszcze wielka frajda, zwiedzanie podziemi latarni. Powiem wam, że ja na niejednej latarni morskiej byłam i wspinając się schodami w górę, zawsze w górę, nigdy nie myślałam o tym, że tam gdzieś w podziemiach też jeszcze jakieś kryją się skarby latarników i latarniczek. Kto chce te skarby zobaczyć na własne oczy, kto chce dowiedzieć się, co takiego jest w podziemiach latarni morskiej Czołpino, ten niech się tam dzisiaj po godzinie 11 wybierze. A raz jeszcze wszystkim latarnikom i latarniczkom składamy najlepsze życzenia z okazji ich święta i oby światła nigdy, nigdy nie zabrakło dla wszystkich załóg, statków i okrętów, które żeglują po Bałtyku. Thank you.

towarzystwie waranów i latarników i latarniczek z polskich wybrzeży, z polskiego wybrzeża. Minęła nam pierwsza godzina poranka Polskiego Radia Dzieciom, tego wakacyjnego poranka. Budzimy Was w każdą sobotę i niedzielę o godzinie 8, a od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. A po 9:00 będzie trochę straszne towarzystwo. Powiem Wam, że głos mi się nieco łamie, bo nie wiem, jak ja tutaj sobie dam radę w tym studiu. Więc jeżeli jesteście ciekawi, kto taki nas odwiedzi po godzinie 9:00 i o czym będzie opowiadał, albo raczej o kim, no to zapraszam w takim razie. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Właśnie mija 9.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Nie śpijcie już, dobrze? Bardzo was o to proszę. Albo może wprost przeciwnie. Leżcie w łóżkach zakopani pod kołdrami, bo za chwileczkę z Polskiego Radia Dzieciom popłyną troszkę niepokojące opowieści. Opowieści o strachach, o takich strachach, które, kto wie, czy zasiedlały tylko i wyłącznie wyobraźnię ludzką, czy może można było naprawdę te istoty spotkać tam, dokąd się za chwileczkę przeniesiemy. Na początek łagodna opowieść o tygrysie, który czy jest tygrysem, czy nim nie jest, okaże się na końcu tej piosenki. Mamy, śpiewamy przed wami.

0: miast przyleciał Czyżyk.
1: Chcę z panem zagrać w kółko i krzyżyk. Będzie zabawa na cały park.
0: I znów dziób, dziób, tygrysa w kark.

końcu wezwano dzień cioła. Może on zbudzić go zdoła. Przyleciał dzień cioł, nadstawił dziób, wycelował.

zrobił się taki malutki, jak ogórek marynowany. A ptaki uciekły pomiędzy liście, bo nie wiedziały oczywiście, że pan

0: No i okazało się, kim był ten straszny tygrys śpiący na hamaku. Każdemu życzę takiego tygrysiego przyjaciela, zwłaszcza jeżeli jesteście w tej chwili gdzieś nad wodą, nad jeziorem, nad morzem, to można zrobić z takiego tygrysiego dmuchanego przyjaciela niezły zupełnie użytek. To jest wakacyjny poranek Polskiego Radia Dzieciom, godzina 9:07. Pani Natalio, czy to jest dobry moment, żeby rozmawiać o tym, co troszkę straszne?
1: Myślę, że tak. Nocne strachy już nas opuściły, więc poranek może być jak najbardziej właściwy.
0: Natalia Mazur-Rodak, skandynawistka, filolożka norweska, tłumaczka i autorka książki Bestiariusz nordycki.

0: pojawiła się w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Dzień dobry.
1: Dzień dobry małym i dużym słuchaczom.
0: Jak powiedzieć dzień dobry po norwesku?
1: God dag, god morgen. Morn, dlatego że jesteśmy dzisiaj o poranku.
0: To w takim razie morn, czyli dzień dobry o poranku. Jest pani autorką bestiariusza nordyckiego. Już w samym tytule bestiariusz kryją się bestie. O jakie bestie chodzi?
1: O wszelakie istoty nadprzyrodzone, które mogą się pojawić zarówno w opowieściach z lasu, gór i z nadwody.
0: Skandynawowie lubią opowieści chyba, prawda?
1: Tak, tradycją było zawsze wspólne opowiadanie historii wieczorem przy ognisku, również tych strasznych.
0: Coś takiego jak sagi też znamy i związane są sagi z kulturą skandynawską. Czym są sagi?
1: Sagi to są opowieści o królach, bohaterach, o tych z najdalszej przeszłości, również o wikingach, skaldach, tych, którzy tworzyli pieśni, tych, którzy wpływali na losy całej północy.
0: A bestie w tych sagach też się pojawiają, czy raczej nie?
1: Oczywiście pojawiają się, dlatego że bohaterowie muszą mieć jakiegoś przeciwnika, muszą mieć z czym się konfrontować.
0: No właśnie, my raczej znamy, jeżeli chodzi o nasz krąg kulturowy, to bliskie są nam na przykład mity greckie. Myślę, że nasi słuchacze albo słyszeli coś o bogach greckich, o Zeusie, o Herze, o mądrej Atenie i o pięknej Afrodycie, a te postacie związane z opowieściami z dalekiej północy nie są nam tak dobrze znane. Czy to dlatego wymyśliła pani sobie, żeby napisać bestiariusz i żeby taką wiedzę o tych bestiach skandynawskich trochę uporządkować?
1: Zauważyłam, że sama zresztą lubiłam mity greckie jako dziecko. Brakuje treści poświęconych północy. Jako skandynawistka miałam w to wgląd, wiedziałam, co się na naszym rynku wydawniczym dzieje. I o ile o bogach coraz więcej pojawia się w różnych serialach i filmach, o tyle o bestiach, postaciach nadprzyrodzonych z folkloru jest dość mało. Możemy je znaleźć rozproszone w różnych książkach podróżniczych, w niektórych publikacjach z zakresu literatury pięknej. Może ktoś pamięta Ronię, córkę zbójnika.
0: Tam były popiszone, pamiętam.
1: Tak.
0: Wietrzydła.
1: Tak.
0: Już więcej nie pamiętam.
1: Ale byli też bracia Lwie Serce, Astrid Lindgren, gdzie były na przykład, gdzie był smok i wielki wąż. To są te fantastyczne bestie właśnie z folkloru, które zostały przemycone dalej. Więc stwierdziłam, że brakuje takiej pozycji, w której można by te postaci zebrać w jedno, troszeczkę uporządkować i przedstawić światu, skąd się wzięły.
0: Okładka wygląda zachęcająco. Na okładce jest jakieś ptaszysko. Ptaszysko przypominające mi trochę kruka. Musimy też powiedzieć, że wspaniałe ilustracje do tego bestiariusza nordyckiego przygotowali Małgorzata Vargas i Witold Vargas. Tego kruka też znajdziemy na kartach książki?
1: Tak, to jest Nocny Marek. Postać wcale nieoczywista, dlatego że w Polsce kojarzy nam to się z kimś, kto przede wszystkim ma tendencję do spędzania czasu nocą. Natomiast tutaj Nocny Marek jest upiorem. Jest upiorem kogoś, kto popełnił bardzo złe czyny za życia i musi teraz pokutować, lecąc przez nocne niebo.
0: Czyli Nocnego Marka spotkamy tylko po zapadnięciu zmroku.
1: Zdecydowanie. Tylko po zapadnięciu zmroku może podróżować i dzięki temu odbywać swoją pokutę.
0: Czy to dlatego, albo raczej, czy mieszkańcy krajów nordyckich nie wychodzili raczej za próg, kiedy zapadały ciemności, bo można było spotkać pewnie nie tylko Nocnego Marka?
1: O tak, można było spotkać całe mnóstwo różnych postaci, które czyhały zarówno na dzieci, jak i dorosłych, którzy zamiast odpoczywać hałasowali jeszcze pracą po zmroku. Były to różnego rodzaju inne upiory, które mogły przelatywać przez niebo i tworzyć razem dziki gon, taką wielką zgraję potworną, która pędziła przez niebo właśnie latem, w niedzielne, późne wieczory, albo już po zmroku, albo w święta. Mogły być też inne stwory, które pilnowały, żeby dzieci i dorośli siedzieli w domu, dlatego że one, istoty nadprzyrodzone, właśnie nocą chciałyby móc prowadzić swoje normalne życie. Na przykład wieczorny stróż i inni, których

0: ogólnie nazywamy podziemnymi.
1: Ale to nie jest takie proste, żeby zostać w domu po zapadnięciu zmierzchu. Ja nigdy nie byłam w krajach skandynawskich, ale wiem, że tam dzień jest trochę krótszy niż u nas i na przykład jesienią, zimą, jak zapadnie zmierzch o godzinie 15, to jest ciemno aż do godziny 9 rano na przykład.
0: No i trzeba się trzymać chałupy, nie ma siły. Za to latem może być też dość trudno, dlatego że tam, na przykład na północy Norwegii, gdzie też miałam przyjemność studiować, dzień potrafi trwać 24 godziny. Słońce nie zachodzi w okresie letnim.
1: No to co wtedy nocnego Marka chyba nie spotkamy?
0: No wtedy musi się ukrywać gdzieś w głuszy, tam gdzie jest rzeczywiście ciemno. Wtedy go nie spotkamy, wtedy może być bezpiecznie.
1: Do jakiejś dziupli pewnie wejdzie nocny Marek, żeby przeczekać te jasne dni i jasne noce. Natalia Mazur-Rodak, filolożka norweska, tłumaczka, skandynawistka, dzisiaj odwiedziła studio Polskiego Radia Dzieciom. Pani Natalia napisała książkę Bestiariusz Nordycki i takimi bestiami jeszcze się będziemy zajmować. Nocny Marek to jest, jak to powiedzieć, bułka z masłem w porównaniu z innymi, które pani opisuje.

0: no my was trochę straszymy. Chociaż zazwyczaj na strachy w Polskim Radiu Dzieciom jest poniedziałkowy wieczór i audycja Wakacje z Duchami. A u nas wakacyjny poranek Polskiego Radia Dzieciom, który gości Natalię Mazur-Rodak, autorkę Bestiariusza Nordyckiego. Pani Natalia przyjechała tutaj aż spod Łodzi, żeby nas troszeczkę postraszyć i żeby poopowiadać nam różne straszne historie, których nie brakowało w świecie nordyckim. A mówiąc świat nordycki, jakie kraje mamy na myśli?
1: Bestiariusz, który napisałam, obejmuje Norwegię, Szwecję, Danię, Islandię oraz Wyspy Owcze. To są te kraje, które byłam w stanie opracować z uwagi na znajomość języka i możliwość rozkodowania starych podań i legend. Otrzymałam jakiś czas temu pytanie, dlaczego nie Finlandia? No z prostego powodu, bo językowo bym tego nie udźwignęła. Fińskiego nie znam, także tutaj pozostawiam pole do popisu innym, którzy być może chcieliby napisać bestiariusz fiński któregoś dnia.
0: No właśnie, język fiński należy do innej rodziny językowej. Blisko mu do estońskiego, nawet do węgierskiego mu bliżej niż do szwedzkiego czy norweskiego, którymi to językami się pani biegle posługuje. I teraz myślę sobie o Szwecji, o Norwegii,

0: o tych skalistych krajach, w których ludzie mieszkają w dużym rozproszeniu. Fiordy, wodospady, zatoki, surowy krajobraz, surowy klimat, idealne miejsce dla nocnych marków, dla troli, dla różnych bestii, które tam gdzieś w tych jaskiniach, w wodzie, w wodospadach żyją.
1: Krajobraz jest tam naprawdę bardzo pociągający i daje bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o ulokowanie geograficznie tych różnych postaci. Trolle mają związek z górami, wodniki, węże morskie z wodą. W lasach też pomykają przeróżnego rodzaju leśne zwodnice, ale również mniejsze, niesforne pupiszonki.
0: Naprawdę pupiszonki są w tych opowieściach nordyckich?
1: Pojawiają się, dlatego jest to również postać, którą uwzględniłam w bestiariuszu. Uwzględniłam te, które byłam w stanie znaleźć w podaniach ludowych, które nie tylko pojawiały się w literaturze pięknej, ale zakorzenione były też w starszych podaniach, w źródłach.
0: To może zajmijmy się na początek tymi wszystkimi stworzeniami, które zamieszkują poza rybami, poza jakimiś małżami, które zamieszkują wody, rzeki, wodospady, potoki, morskie odmęty. Nie brakuje ich, prawda?
1: Nie brakuje, dlatego że jak sobie spojrzymy na mapę, to Norwegia jest rozciągnięta bardzo na północ, rozciąga się bardzo mocno, a wzdłuż całej jej granicy znajduje się woda. Tej wody jest bardzo dużo. Islandia jest oblana ze wszystkich stron, jest to wyspa przez wodę. Mamy też Szwecję i Danię, no, które oczywiście też mają dostęp do mórz, zatok, linii brzegowej, więc tych postaci morskich, wodnych nie mogło zabraknąć. No i bardzo dużo z nich są to postaci, które były wielkim zagrożeniem dla marynarzy, dla handlarzy, dla rybaków, którzy próbowali swoich sił w kontra, jakby można powiedzieć, walcząc z żywiołem. Walczyli ze sztormami, ze szkwałami. No i właśnie wyobrażali sobie, że nie są to tylko siły przyrody, ale postaci nadprzyrodzone. Fantastyczne bestie.
0: Niektóre mogą nam się kojarzyć jakoś. Na przykład syreny. Są syreny, które wyglądają pewnie podobnie do tych syren, które znamy z mitologii greckiej. Choćby piękne kobiety, pół ryby, które mają wabić, kusić, a potem topić.
1: Zdecydowanie. Syreny są bardzo ważnym elementem folkloru północy. One są związane też z samotnością, jaką często rybacy, handlarze, marynarze odczuwali na morzu, ale były bardzo zwodnicze i były też groźne, ponieważ były ciężkie. Gdy taka syrena dotarła na pokład, mogła zatopić cały statek, o czym najczęściej się nie mówi.
0: Ale i rzeki były zasiedlane przez stworzenia, które zagrażały na przykład kąpiącym się. Dzisiaj upalny dzień w całej Polsce. Trudno, jak ktoś spędza wakacje nad morzem, nad jeziorem, nad rzeką, trudno zrezygnować z zamoczenia przynajmniej stóp. No mogło to być niebezpieczne tam, tak, gdzie mieszkały na przykład trolle rzeczne.
1: Tak, mogło to być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli chodzi o trolle, ale też różnego rodzaju topielce, wodniki. Te postaci, które mogły niestety, ale zagrozić dzieciom skaczącym sobie swobodnie po kamieniach albo kąpiącym się przy brzegu, również tym robiącym kiedyś pranie w tych rzekach.
0: A niektóre z nich potrafiły też przyjmować takie kształty, które kusiły. Czyli na przykład był taki jeden stwór zamieszkujący właśnie wody, który na przykład mógł zmienić się w łódź pełną złota.
1: Tak, to był Nykur, albo inaczej Nök, ma bardzo wiele różnych nazw. Była to postać niejednoznaczna, dlatego że potrafiła się przemienić nie tylko w skrzynię albo łódź pełną złota, ale mogła się też przemienić w konia, pięknego rumaka, który oferował przejażdżkę właśnie przez rzekę. No i w momencie, gdy na jego grzbiet wspięły się jakieś albo dzieci, albo inne osoby, to z pasją wskakiwał w głąb tej rzeki, żeby ich wszystkich potopić. Także przy rzece trzeba było być bardzo, i to bardzo uważnym.
0: A można było jakoś się uratować? Można było szybko zeskoczyć z takiego grzbietu Nykura albo jeszcze jakoś inaczej poradzić sobie z nim?

0: tempo było bardzo szybkie, ten nykur reagował w chwilę, więc trzeba było też wiedzieć, jak się przed takim zachowaniem bronić. No i w dawnych czasach wierzono, że powstrzymać go może coś stalowego, wrzuconego przed jego kopyta do wody, czyli nawet igła mogła wystarczyć, żeby się uratować, no ale nie każdy ma przy sobie nad wodą igłę.
1: Ale chłopcy na przykład czasami mają w kieszeniach, a to gwoździe.
0: Jak widać, nie bez powodu.
1: Właśnie.
0: Zbieractwo może się przydać w niektórych momentach.
1: I to rzeczywiście działało na tego nykura. Wtedy, nie wiem, zrzucał ze swojego grzbietu takiego przeciwnika i można było odetchnąć.
0: Tak, tracił swoją moc. Rzeczywiście działało, więc taki gwóźdź w kieszeni chłopca może się okazać w tym momencie ostatnim ratunkiem.
1: Dziewczyny, też możecie nosić gwoździki, małe gwoździki w kieszeni, które być może uratują was przed takim właśnie stworzeniem znanym z nordyckich opowieści, z nordyckich bestiariuszy. Trole rzeczne też są bardzo perfidne, bo one dołączają do zabawy. Czyli wyobraźcie sobie, że przeskakujecie na przykład przez falę albo rzucacie sobie, puszczacie kaczki, rzucacie kamykami o lustro wody i ktoś do was dołącza.
0: Tak, w tej całej wielkiej gmatwaninie, w tym biegu śmiechu może się okazać, że dołącza ktoś, kto wcale nie chce bawić się, ale przy okazji zabawy wciągnąć kogoś pod wodę. Bardzo szybko, przy czym czasami może nawet ta osoba, która została wciągnięta pod wodę, nie zauważyć tego, co się z nią w ogóle dzieje i nie zdążyć zareagować.
1: Czyli domyślam się, że skandynawskie dzieci, wasi rówieśnicy, czasami słyszą od swoich mamuś albo tatusiów takie informacje: uważaj tylko na trola rzecznego.
0: Tak. Uważaj, bo przyjdzie i wciągnie pod wodę. Uważaj, bo przyjdzie i zabierze, tak? Więc wszystkie samotne wycieczki nad rzekę, zwłaszcza jeśli są to północne rzeki, też czasami rwące, majestatyczne, mogły się kończyć tragicznie, więc rodzice często przestrzegali swoje dzieci, żeby same absolutnie się nad rzekę nie wybierały. A o ile wiem, nasze polskie rzeki też mają dość dużo uroku, ale też dość dużą prędkość potrafią mieć i głębokość, więc też sugerowałabym, żeby mimo wszystko uważać, jak się nad tą wodę wybieramy.
1: U nas to raczej rusałki albo też wodnicy zamieszkują właśnie takie rwące rzeki, rwące potoki i kiedyś pewnie mamy i tatusiowie przed takimi rusałkami i wodnikami ostrzegały swoje dzieci. W Skandynawii jest troszeczkę inaczej. Dzisiaj Natalia Mazur-Rodak gości w studiu Polskiego Radia Dzieciom. A ja mam pytanie teraz do naszych słuchaczy. Jeśli pani pozwoli, to może zaprosilibyśmy ich do rozmowy. Trolle. To jest nazwa, która może być bliska naszym słuchaczom. Mogą znać trolle z opowieści właśnie ze świata północy. Z jaką historią, z jakimi historiami kojarzy wam się to słowo trolle? Pewnie znacie te opowieści. Kto potrafiłby przywołać jakiś tytuł albo inną nazwę dla tych trolli? 226452055. A my do bestiariusza nordyckiego zajrzymy za kilka chwil.

0: Świat dla odważnych, śpiewała Majka Jeżowska. No chociaż na zegarze 9:30, czyli wczesny poranek, jak na wakacyjną niedzielę, to my dzisiaj was troszeczkę straszymy. Ciekawa jestem, czy Gustaw się boi, słuchając tych opowieści o różnych bestiach skandynawskich. Cześć Gustawie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Trochę się boisz? Dobry. Boisz się troszeczkę?
1: Nie.
0: Zupełnie.
1: Nie, ja mieszkałem kiedyś w Norwegii.
2: Wspaniale.
0: O, to potrafisz się przywitać.
1: 7 lat.
0: To potrafisz się przywitać z panią Natalią.
1: Tak.
0: Po norwesku, jakby to było?
1: God dag.
2: Morn. God dag.
1: Morn.
0: To o jakich istotach, o których opowiada pani Natalia, Gustawie, słyszałeś, kiedy mieszkałeś w Norwegii?
1: O trollach. No chyba tyle.
0: A znasz te trole z różnych książkowych też historii?
1: Hobbita.
0: Też są w Hobbicie, tak.
2: Pewnie. Mhm.
0: Ale jest też taka książka, cykl książek napisanych przez panią Tove Jansson. Nie wiem, czy znasz tę autorkę.
1: Nie, nie wiem.
0: No, a teraz jak podam tytuł, to będziesz wiedział, o co chodzi. Muminki.
1: O, tak.
0: Wyobraźcie sobie, że muminki też są jednymi z troli, aczkolwiek muminki są, jakbyś określił naturę muminków, Gustawie?
1: No skandynawskie też.
0: Tak, ale one są przyjazne czy nieprzyjazne, wrogie czy bezpieczne?
1: Przyjazne.
0: Przyjazne, prawda? Zresztą tak. Wystarczy spojrzeć na takie ilustracje, które też pani Tove stworzyła w sposób genialny, zresztą narysowała te wszystkie ilustracje do cyklu opowieści o muminkach. Jak się spojrzy w oczy muminka, to wiadomo, że człowiekowi nic raczej z jego strony nie grozi. A tymczasem trolle nie mają takiej chyba miłej natury, prawda, Gustawie?
1: Nie.
0: A mógłbyś coś o trollach opowiedzieć? O tych trollach prawdziwych, skandynawskich?
1: Gdzie ja mieszkałem, to opowiadali, że one są duże takie i często zmieniają się jakieś skały takie, a później się znowu zmieniają w trolla.
0: A jak myślisz, po co się zmieniają w skały?
1: Nie wiem. Żeby je nie zauważyć?
0: Pani Natalia się zgłasza, że wie.
2: Ja mogę podpowiedzieć. Zamieniają się w skały, gdy dotkną je promienie słoneczne.
1: Tak.

0: Czyli one Pamięta. Też unikają dnia, oczywiście. Aha. Gustawie, wychodziłeś z domu po zapadnięciu zmroku, kiedy mieszkałeś w Norwegii?
1: Tak.
0: No pewnie nie było...
1: Ja mieszkałem na samej górze Norwegii, tam było 6 miesięcy jasno, 6 miesięcy ciemno.
0: Czyli znasz takie dni, które nie są dniami, tylko raczej nocami?
1: Tak.
0: I odwrotnie, i znasz takie dni, kiedy ciemności nie zapadają. Jak się wtedy żyje, słuchaj, kiedy chcemy zasnąć, a za oknami cały czas jasno i jasno?
1: My mieliśmy takie bardzo grube rolety i zasłanialiśmy.
0: Żeby troszeczkę ciemniej było w mieszkaniu?
1: Tak. Mhm. Tak, ale można się przyzwyczaić później.
0: Pani Natalia kiwa głową. Pani też zna takie dni, które są niekończące się.
2: Tak, ja też tam mieszkałam.
1: Ja tak mieszkałam w Hammerfeście.
2: O, proszę, to jeszcze dalej. Ja mieszkałam w Tromsø i niedaleko na wyspie Kvaløya. Także też miałam przyjemność doświadczyć takich długich dni polarnych. Też miałam takie specjalne rolety, zasłony, ale było bardzo gorąco w pomieszczeniu.
1: Tak, na przykład jak była wielka noc, jeszcze był śnieg, to się w krótkich spodenkach i w krótkim rękawku się szło na narty.
2: Potwierdzam.
0: A jak widziałeś jakieś skały, Gustawie, to zastanawiałeś się, czy to skała, czy to troll?
1: Czasami. Ja właśnie mieszkałem obok morza, obok gór.
2: To cały piękny krajobraz, który mogły wypełnić różne postaci nadprzyrodzone.
0: Mówi się, że fiordy jadły ci z ręki, Gustawie, chyba, co?
1: Tak.
0: Gustawie, ja myślę, że kiedyś musimy cię chyba tutaj zaprosić do studia Polskiego Radia Dzieciom, żebyś nam opowiedział troszkę o Norwegii, bo jak słyszę, to znasz ten kraj. Język też na pewno dobrze znasz, prawda?
1: Tak.
0: Chodziłeś do szkoły czy do przedszkola w Norwegii?
1: Bo tam było rok wcześniej się szło do szkoły, więc będę tylko w pierwszej klasie.
0: Ale język poznałeś i będziesz wiedział...
1: Tak, tak.
0: Czekaj, czy ja dobrze myślę, że słowo dziękuję brzmi tak?
1: Tak.
0: Czyli dziękuję. No właśnie słyszałam, że to łatwo zapamiętać. Tak jak u nas się potwierdza słowem tak, tak. I w Szwecji, i w Norwegii dziękuję się, używając tego słowa. Więc ja ci teraz mówię tak, Gustawie, za te wspaniałe opowieści. Bardzo ci dziękujemy. No i naprawdę mam nadzieję, że zgłosisz się do nas kiedyś do studia, żeby tutaj nas oprowadzić po Norwegii i troszkę opowiedzieć o tym kraju niezwykłym i niezwykłym języku. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, Gustawie, i dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. No te trole też miały taką, raczej powiedziałabym, złośliwą chyba naturę, prawda?
2: Trole, zależy jakie. Były trole górskie, były trole leśne. Leśne były tak duże jak najwyższe drzewa, a górskie mogły zamieniać się w skały, mogły być tak duże jak góry, a miały naturę dość złośliwą. Lubiły też gromadzić skarby, lubiły porywać księżniczki, ale potrafiły też rzucać kamieniami, na przykład głazami w dzwonnice kościołów, dlatego że dźwięk dzwonów kościelnych nie pozwalał im spokojnie i normalnie funkcjonować.
0: A kiedy były zamienione w skały, kiedy były w postaci skał, były bezpieczne dla człowieka. Można było usiąść nawet na takim trolu, nie wiedząc, że się siedzi na nim właśnie.
2: Legendy i podania mówią, że to już był ostatni etap życia trola, gdy zamieniał się w skałę. Już nic więcej się nie działo. Przemiana w skałę oznaczała śmierć trola, więc wyprowadzenie go, rozzłoszczenie go i wyprowadzenie na światło dzienne mogło, no, krótko mówiąc, uratować bohatera danej opowieści.
0: Czyli były sposoby na te stworzenia z opowieści skandynawskich. Mieszka w nich jeszcze jedno stworzenie, które może też być bliskie i znane polskim dzieciom. Bazyliszek. To też jest postać znana mieszkańcom skandynawskich krajów.
2: Tak, bazyliszek jest, można powiedzieć, zjawiskiem znanym w całej Europie, ale pojawia się pod bardzo różnymi postaciami. Jak ktoś oglądał na przykład Harry'ego Pottera, to sobie przypomni, że był przedstawiony jako wielki wąż, ale też czasami przedstawiano go w koronie, jako częściowo ptaka, częściowo węża, czasami z kurzymi łapami, pazurami, bardzo różnie. Co ciekawe, Duńczycy

0: wierzyli, że potrafi się lgnąć w beczkach z piwem.
1: O, a czy Bazyliszek też był tak jak trolle zainteresowany skarbami i lubił je gromadzić i lubił ich strzec przed człowiekiem?
0: Przyznam, że nie dotarłam do takich podań ludowych. Może są takie jeszcze do odkrycia, natomiast ja nie znalazłam porównywalnych podań do tych, które by świadczyły o zachłanności troli albo zachłanności smoków.
1: W każdym razie z bazyliszkiem też trzeba było uważać. Ja wiem, że tego warszawskiego bazyliszka pokonano przy pomocy lustra, ponieważ wzrok bazyliszka zamieniał ludzi też w głazy, w kamienie, więc pewien mądry człowiek przyniósł ze sobą lustro na spotkanie z bazyliszkiem i po prostu bazyliszka zmienił w to, co zmieniał go normalnie wzrok.
0: Tak, jest to stary, sprawdzony sposób.
1: Sprawdził się też w przypadku skandynawskich bazyliszków?
0: Z tego, co wiem, był praktykowany.
1: Na razie pani Natalia nas tutaj straszy. Czy są jakieś stworzenia, oprócz pupiszonków, które są przyjazne dla ludzi i z którym ze stworzeń z bestiariusza nordyckiego pani Natalia Mazur, rodak, chciałaby się zaprzyjaźnić? O to zapytam ją za chwileczkę.

Dzisiaj rozmawiamy o bestiariuszu nordyckim, o książce autorstwa Natalii Mazur. Rodak, pani Natalia wstała bardzo wcześnie rano, pewnie jeszcze było ciemno za oknami albo szaro za oknami, kiedy pani wstawała z łóżka, żeby przyjechać do studia Polskiego Radia Dzieciom.

0: żeby nam opowiadać o tych różnych strasznych stworach. Ja teraz przeglądam sobie bestiariusz nordycki z ilustracjami pani Małgorzaty Vargas i Witolda Vargasa i trafiłam na starego Ryka, a pani Natalia powiedziała, o, to też prześwietna postać. Co świetnego jest w Starym Diable?
1: Stary Diabeł jest na północy bardzo groteskowy. Nie przypomina rzeczywiście szatana, przed którym można drżeć, tylko jest to postać, powiedziałabym, z karczmy, która lubi zaciągać ludzi do gry w karty, w szachy, żeby nie szli na mszę świętą w niedzielę, która stara się, no, można powiedzieć, w taki zabawny sposób utrudniać codzienny żywot, ale sprawia wrażenie zupełnie niegroźnej. Jest naiwna, nieco...
0: Łatwo go oszukać, tego diabła starego?
1: Tak, łatwo. Nawet udaje się to dzieciom, które mogą namówić go do przemienienia się na przykład w orzech. Więc do tego stopnia jest to diabeł naiwny, niegroźny i wręcz, powiedziałabym, zabawny.
0: Nie bój się starego Ryka, jak to mawiają starzy Norwegowie. Nie ma takiego powiedzenia pewnie, prawda?
1: Przyznam, nie wiem, czy nie bój się starego Ryka funkcjonuje, natomiast stary Eryk jako postać często się pojawia, jednak niestety, albo stety, nie jest w stanie nigdy dopiąć swego.
0: A Eryk to jest popularne imię w Skandynawii?
1: Dość popularne. Natomiast jeśli patrzymy na podania ludowe, zawsze gdzie się pojawia, od razu węszymy trop złego.
0: Aha. Zadałam chwilę temu pytanie, na razie tak w przestrzeń je rzuciłam, z jaką to postacią z tych skandynawskich opowieści pani Natalia Mazur-Rodak chciałaby się zaprzyjaźnić. I powiem wam, że pani Natalia tak do tej pory chyba się zastanawia, która to z tych postaci jest na tyle przyjazna, żeby na przykład schować ją do kieszonki, zabrać ze sobą w podróż na wakacje, albo zaprosić do własnego domu. Nie ma takich?
1: No są 92 postaci w bestiariuszu. Ciężko jest wybrać, ale wydaje mi się, że jako dziecko zawsze chciałam nauczyć się gry na jakimś instrumencie. Do dzisiaj mi się to jeszcze nie udało, więc chyba pierwszym wyborem byłby wodnik, który mógłby nauczyć mnie gry na skrzypcach. A skrzypce zawsze można wziąć pod pachę i ruszyć w góry.
0: Wodnik jest dobrym skrzypkiem?
1: Wodnik jest rewelacyjnym skrzypkiem. Jest to wirtuoz najwyższej klasy, który jest bardzo wymagającym nauczycielem, ale jednocześnie osiąga bardzo dobre efekty pedagogiczne.
0: Strasznie mokro tam w tej klasie u wodnika, w tej sali lekcyjnej.
1: Mokro, dlatego że cieknie pot, a palce mogą być skrwawione od ćwiczeń.
0: Aha, a jak się zapisać na taką lekcję? Jak trafić do wodnika?
1: Na przykład dotrzeć do niego w noc świętojańską, ale należy pamiętać o tym, by mieć ze sobą odpowiednią zapłatę. Czyli na przykład wielki udziec barani wędzony na zimno.
0: Czyli jest mięsożerny taki wodnik.
1: O. Zdecydowanie. Mięsożerny i żarłoczny.
0: Szpinakiem go nie przekupimy.
1: Myślę, że co najwyżej nauczy nas wtedy, jak brać nogi za pas.
0: Ale to oznacza też, że ten świat nordycki, świat Norwegii, Szwecji, jest też światem, w którym jest dużo dźwięków, bo skoro Skandynawowie wyobrażali sobie, że wodnik potrafi grać na skrzypcach, a syreny pięknie śpiewają, to znaczy, że tamte dźwięki też można usłyszeć. To jest, nie wiem, wiatr, który jęczy, szum fal, który śpiewa.
1: Wszystko razem i niesie się echem w dal, można powiedzieć. A jednocześnie musimy pamiętać, że jednak ludzie mieszkający, powiedziałabym, na wsi, daleko od siebie, jednak bardzo często umilali sobie czas codzienny śpiewem. Tak więc ludzie śpiewali, echo się niosło dalej. I bez dźwięków, które sami jakby z siebie wydawali, ta melodie też może by nie powstały.
0: Ja tak myślę sobie, że być może też ta książka, Bestiariusz nordycki, to trochę też wyraz takiej tęsknoty pani za tą Norwegią, za jej klimatem, za krajobrazami norweskimi, czy nie do końca?
1: Poniekąd tak. Bardzo sobie chwalę ten czas i dobrze wspominam te lata, gdy mieszkałam w Norwegii. Północ zawsze była dla mnie ta najdalsza. Takim obszarem magicznym, nieoczywistym, czasami trudnym przez wzgląd na pogodę, przez wzgląd na przestrzenie, trudnym do ogarnięcia, ale jednocześnie fascynującym przyciągającym, majestatycznym.

0: prywatnym, więc to, że mogłam się zagłębić w podania ludowe i odkrywać to, co się kryje za tymi drzewami, wśród tych skał, w tych wodach, przynajmniej w wierzeniach, które ongiś bywały powszechne, było fascynującą podróżą.
1: No i dzisiaj też zabrała nas pani w taką podróż po opowieściach skandynawskich i bestiariuszu nordyckim. Taki tytuł nosi książka napisana przez Natalię Mazur-Żodak, skandynawistkę, filolożkę norweską, tłumaczkę, która dzisiaj odwiedziła studio Polskiego Radia Dzieciom. Ale zanim powiem pani tak, czyli dziękuję po norwesku i po szwedzku chyba też, to proszę pozdrowić tych, którzy czekają na pozdrowienia być może.
0: No to pozdrawiam Kosmę i Michalinę z Polskiego Radia Dzieciom, moją córkę i mojego syna. Mam nadzieję, że kiedyś zawędrujemy tutaj razem i będziemy przy mikrofonach.
1: Zapraszamy. Mikrofonów jest dużo. Pani Natalia siedzi w tej chwili przy mikrofonie numer 3, ale jest i dwójka, i czwórka, więc jeżeli będziecie mieli ochotę kiedyś tutaj do nas zajrzeć, to zapraszamy was bardzo, bardzo serdecznie. A pani Natalii mówimy tak, dziękujemy, a jak powiedzieć do zobaczenia po norwesku?
0: Vi ses.
1: Nie powtórzę, ale do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.

0: komunikacji miejskiej w Łodzi akurat, czyli w mieście, do którego będzie zmierzała za chwileczkę pani Natalia, która już opuściła studio Polskiego Radia Dzieciom. Otóż wyobraźcie sobie, że dzisiaj na tory wyjedzie kultowy tramwaj przegubowy 803N. 803N. To jest jedyny sprawny tramwaj tego typu w całej Polsce. Będzie woził pasażerów na turystycznej linii numer 0. I przegub, tak się o nim mówi w Łodzi, przegub jest jednym z pierwszych tramwajów, które trafiły do kolekcji Klubu Miłośników Starych Tramwajów. Robert Paćkowiak z tego klubu mówi, że został gruntownie wyremontowany na przejażdżki, które dzisiaj na przykład będzie można odbyć.
1: Zakończył się wielomiesięczny proces powrotu tego tramwaju. Do sprawności technicznej wykonaliśmy naprawę podzespołów. Zostały zamontowane nowe koła, które przez najbliższe dziesięciolecia pozwolą na bezpieczną jazdę. Przegub 803N wraca do służby.
0: Bardzo się cieszymy. W takim razie w imieniu wszystkich miłośników tramwajów i komunikacji miejskiej i zapraszamy na przejazd. Rozpocznie się pierwszy przejazd o godzinie 10:55 w Łodzi. Czeka na Was przegub, czyli tramwaj 803N.

To piosenka z filmu Zaplątani, a to wakacyjny poranek Polskiego Radia Dzieciom, który właśnie dobiega końca, bo zbliża się godzina 10. Życzę Wam wspaniałego kolejnego wakacyjnego dnia, gdziekolwiek jesteście. I już teraz zapraszam Was na audycję Źródełko, która rozpocznie się już za chwileczkę, czyli tuż po godzinie 10. Justyna Majchrzak, Ania Jączyk, pa, pa, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Źródełko.

Zielna w wykonaniu zmarłej miesiąc temu Joanny Słowińskiej, niezwykłej artystki, a słyszeliśmy także orkiestrę Sinfonietę Krakowie. Witają Was wakacyjnie Ania Jonczyk i Patrycja Cisz. Utwór ten, który słyszeliśmy przed chwilą, Zielna, pochodzi z rewelacyjnej płyty Zielnik Polski, do której Was posłuchania odsyłam. A dlaczego Zielna? No właśnie, dlatego, że wczoraj obchodziliśmy bardzo ważne święto w tradycji ludowej, mianowicie Matki Boskiej Zielnej. Jest to święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W polskiej i europejskiej tradycji ludowej Matka Boska tego dnia czczona jest jako patronka ziemi, która jest w najbujniejszym rozkwicie, jako patronka ziół, kwiatów, owoców i zbóż. W Polsce nazywa się ją Zielną, ale nie we wszystkich krajach Europy tak właśnie się ją nazywa. W Czechach określa się ją na przykład jako korzenna, w Niemczech kwietna, także w Bawarii i na Drenii, a w Estonii mówi się na nią żytnia. We wszystkich krajach za to 15 sierpnia składa się Matce Bożej w ofierze płody ziemi właśnie, czy to zioła, kwiaty, zboża, czy warzywa, czy owoce. I o tym święcie, także o ziołach, o zielarstwie, o fitoterapii, czyli o leczeniu ziołami, także o tradycji, dawnym świecie, no i nie tylko, opowie dziś w studiu Polskiego Radia Dzieciom prowadząca warsztaty zielarskie Niezłe Ziółko Joanna Krzemińska. Jej warsztaty, gdybyście byli zainteresowani wzięciem udziału w takich warsztatach, odbywają się co 2 tygodnie, chociażby w Wawerskim Centrum Kultury w filii Anin i w filii Aleksandrów. To czeka na Was w drugiej godzinie audycji po 11, bo przypominam, że będziecie z nami dziś w źródełku do 12. Co jeszcze przed nami? Wiele ciekawostek, o których za chwilę. A na razie jeszcze raz o roślinach zaśpiewa nam Joanna Słowińska. Tym razem będzie to kalina. A kalina to z kolei śliczny krzew. W kulturze ludowej to symbol między innymi miłości, piękna i niewinności.

Kalina i Joanna Słowińska. A dziś w audycji oprócz ziół będzie także opowieść o pandemiach, o morowym powietrzu, o Dniu Świętego Rocha, który przypada właśnie dziś, 16 sierpnia. O tym opowie nam Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska z Arboretum Bramy Morawskiej, która jakiś czas temu opowiadała wam o czarownicach zielarkach. To także w drugiej godzinie audycji przed rozmową. A co czeka nas w tej godzinie? Połączymy się z Martyną i Andrzejem Czechami, którzy przybliżą nam bardzo ciekawy projekt, mianowicie Edukatorium Śląskiej Gotki, bo dziś w Żorach, w Pałacu w Baranowicach od 16 mnóstwo atrakcji dla starszych i dla młodszych. Rozmowa z naszymi gośćmi około 10:30, a za moment spotkanie z dziecięcym zespołem śpiewaczym Dralowskie Kukaweczki. To za chwilkę. Wcześniej jednak mam dla was przepięknie wydaną książkę Joanny Sarneckiej i Gabrieli Gorączko, Karpaccy muzykanci. A to urocza opowieść o leśnym chochliku, który rusza w drogę przez Karpaty, żeby odnaleźć swoje imię. Przy okazji ma wypełnić niezwykle ważne zadanie, zebrać orkiestrę, która zagra na orlim weselu. Mijają pory roku, a on wędrując spotyka kolejnych muzykantów. Zająca Wasyla, niedźwiedzia Petra, wilka Feriego i rysia Jana. Każdy z nich pochodzi z innego kraju, gra na innym instrumencie, bo Karpaty w różnych krajach się znajdują. Łączy ich z kolei muzyka. Muzyka, która jest uniwersalnym językiem, a to sprawia, że wszystko staje się bliższe, bardziej zrozumiałe, no i znajome. Jak kończy się ta historia, tego dowiecie się sami, ruszając razem z chochlikiem i w jego karpacką przygodę i razem z nim. No a żeby tę książkę zdobyć w naszej zabawie, musicie odgadnąć hasło naszej zagadki, które dotyczy także Karpatów. Uwaga, uwaga. Są wysokie, skaliste, pokryte lasami. Poznać

je możemy wędrując szlakami. Powtórzę jeszcze raz. Są wysokie, skaliste, pokryte lasami. Poznać je możemy wędrując szlakami. O co pytam, pewnie niejedno z was, szczególnie latem, je przemierza. Czekamy z Anią na wasze telefony i maile z odpowiedzią na naszą zagadkę, a możecie dzwonić pod numerem 22 645 20 55. Pisać również możecie dzieci@polskieradio.pl. Do zdobycia przypominam książka Joanny Sarneckiej i Gabrieli Gorączko, Karpaccy muzykanci. A my sobie teraz posłuchamy takich karpackich muzykantów. Zespół Trebunie Tutki z Podhala i utwór Jo Cłek Wolny. Bo dla górali wolność to bardzo ważna cecha. No a najbliższy koncert Trebuniów Tutków, jeśli chcielibyście się wybrać z rodzicami, 22 sierpnia w Zawoi.

0: Jak słyszycie, był to występ na żywo, bardzo entuzjastycznie przyjęty przez publiczność. No i nie ma się co dziwić właśnie takim reakcjom publiczności. Polecam wam serdecznie koncert Trybuniów Tutków, bo jest to nie lada granie. A z nami jest już nasz słuchacz. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Dzień dobry. Z kim mamy przyjemność? Jak się nazywasz?
1: Julek.
0: Jurek, cześć Jurku. A skąd do nas dzwonisz? Z jakiej miejscowości?
1: Pod Opolem.
0: Pod Opolem, Opolszczyzna. A ile, Jureczku, masz lat?
1: 4.
0: 4-latka. Jurku, zadzwoniłeś do nas i podobno znasz odpowiedź na naszą zagadkę, którą, przypomnę, są wysokie, skaliste, pokryte lasami. Poznać je możemy, wędrując szlakami. O co pytaliśmy?
1: Góry,
0: bardzo dobra odpowiedź, świetnie, tak, Karpaty, między innymi Karpaty to góry, także w Polsce, ale nie tylko, bo są i w Rumunii, i na Słowacji, i w Ukrainie, no i Polska oczywiście, Węgry, Czechy, Austria, nawet Serbia.
1: Słucham? I we Włoszech Alpy.
0: We Włoszech Alp

0: Ty pewnie to kolejne góry. A byłeś w Alpach?
1: Nie.
0: Nie, ale pewnie widziałeś.
1: Byłem nad Jeziorem Gajdom.
0: Ale świetnie. Jak było?
1: Dobrze.
0: Dobrze było. A kiedy tam byłeś?
1: Niedawno w wakacje.
0: No to pięknie. A masz jakieś góry, które chciałbyś odwiedzić? Karpaty chcesz odwiedzić? No myślę, że na pewno opowieść Karpaccy Muzykanci pozwoli ci również poznać te góry od bardziej muzycznej strony. Gratuluję, do ciebie trafia książka Joanny Sarneckiej i Gabrieli Gorączko. Jureczku, chciałbyś może kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Słuchamy.
1: Jak wygląda radio?
0: Jak wygląda radio? Wiesz co, to zapraszamy cię serdecznie do Warszawy. Bardzo chętnie ci pokażemy akurat nasze studio tutaj Polskiego Radia Dzieciom. Jest, słuchaj. Słucham?
1: Idę mi do Babuni, bo tam jest Warszawa i w Warszawie mieszka moja babcia.
0: No to jak będziesz u babci, to zapraszamy cię serdecznie do odwiedzenia Polskiego Radia. No, bardzo chętnie byśmy chcieli, żebyś zasiadł tutaj przy naszym okrągłym stole i z nami na żywo porozmawiał. A tymczasem, Jureczku, życzymy ci wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia, mam nadzieję.
1: A proszę pani.
0: Tak?
1: Może pani i pojedzieć ze okresu, jak pojadał w zagadce o gulach.
0: No dobrze.
1: Zgadną zagadkę.
0: Dobrze.
1: Pani pojedzie.
0: Dobrze, powiemy. Dziękuję ci, Jureczku, serdecznie. Pa, pa, wszystkiego dobrego. A my przenosimy się z Karpat na przeciwległą część Polski, na południowe Podlasie, czyli dokładniej mówiąc Podlasie Lubelskie, skąd pochodzą drelowskie kukaweczki, z którymi wywiad za chwilę posłuchacie. A zaśpiewa nam teraz Aleksandra Daniluk z Dokudów, niedaleko Białej Podlaskiej. A nagrania, słuchajcie, pochodzą z bardzo dawno temu, z dawnych czasów. No być może wasi rodzice się w tym czasie urodzili, z 1978 roku.
2: Ой, сама я сама у матусі била, хай роботи не вмє, бо мене учила, хай роботи не вмє, бо мене учила. Хай она мне учила співать и танцевать, хай по забавах.

hej, to tak nie potrafi warszawianka żadna. Hej, to tak nie potrafi warszawianka żadna. Hej, śpiewam, ja się śpiewam, swoje dole cieszę. Jak zajdę do domańku, na ścianie powieszę. Jak zajdę do domańku, na ścianie powieszę. Hej, powieszę, powieszę.

0: Wcześniej usłyszeliśmy przyśpiewki, a teraz przed chwilą usłyszeliśmy pieśń przy pieczeniu korowaja, korowajone ciasto. Korowaj, co to był? To było tradycyjne obrzędowe pieczywo słowiańskie, nie tylko polskie, w kształcie dużego, okrągłego kołacza drożdżowego i było one wypiekane głównie z okazji wesel. Może mieliście okazję takiego korowaja kiedyś zobaczyć, bardzo ciekawe, artystycznie ulepione ciasto drożdżowe. No a teraz, skoro przenieśliśmy się już na Podlasie Lubelskie, to czeka nas spotkanie z zespołem Drelowskie Kukaweczki. A to dziecięcy zespół śpiewaczy, który działa przy Gminnym Centrum Kultury w Drelowie i prowadzony jest przez instruktora Michała Olesiejuka. Zespół działa około półtora roku i specjalizuje się w wykonywaniu tradycyjnych pieśni ludowych południowego Podlasia, a często też sięga do archiwów i repertuaru historycznych grup takich jak Bagnoszki. W czerwcu tego roku młode artystki osiągnęły sukces, zdobywając drugie miejsce w kategorii mistrz uczeń podczas tegorocznego 60. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Miałam okazję spotkać się z dziewczętami i posłuchać, jak nagrywają pieśni, które wykonały w konkursie, a wykonały utwory Na Pastówniczku i Zielona Dąbrowo. Towarzyszyła im mistrzyni Beata Gębuś. Podczas rozmowy usłyszymy te utwory. No a zapraszam na rozmowę z członkiniami zespołu Drelowskie Kukaweczki. A kukaweczki to małe kukawki, ptaszki. No i tak ładnie dziewczyny śpiewają jak te kukaweczki. Rozmawiać będę z Zofią Pepą i Igą Golczuk. Posłuchajmy.
1: Proszę pana, jakie to były stroje?
2: Podlaskie?
1: Proszę pana. Panie Michale, jakie to były stroje?
2: Podlaskie?
3: Południowe Podlasie, tak.
1: Okej, okay, południowe.
4: A jesteście stamtąd, czy nie?
1: My jesteśmy bardziej z Lubelskiego, jesteśmy.
4: A, tak, tak.
5: Zofia Pepa i jestem z zespołu Drelowskie Kukaweczki.
6: Iga Golczuk i też jestem z zespołu Drelowskie Kukaweczki.
0: I co was przyciągnęło do zespołu?
5: Mi moja babcia opowiadała o wcześniejszym zespole Bagnoszki i zaciekawiło mnie to. Trochę przesłuchałam tych piosenek, spodobało mi się, więc pan Michał akurat chciał założyć jakiś zespół ludowy, to ja zaangażowałam się.
6: No, mój tata śpiewa w zespole też właśnie, który prowadzi pan Michał i też właśnie chciałam zobaczyć, jak to właśnie się śpiewa i w ogóle. No i też się zapisałam właśnie do Drelowskich Kukaweczek i mi się spodobało i tam zostałam.
0: Jakie pieśni śpiewacie? Co to są za pieśni, albo czy macie też swoją ulubioną?
5: Śpiewamy tak w sumie o tym, co dawniej się robiło, a moją ulubioną piosenką, naszą pieśnią jest Ty dziewczyno podlasianku, którą akurat tu nie śpiewaliśmy, ale jest bardzo fajna.
6: Ja wymienię wszystkie pieśni, które się właśnie uczyliśmy, śpiewaliśmy. No to Zielona Dąbrowo, to ona opowiada miejscowości naszej, coś takiego. Ty dziewczyno podlasianko, tam na jeziorze i jeszcze na pastówniczku.
7: Na

0: na pastowniczku. To co dawniej robiono? Co wynika z tych pieśni, że czym się dawniej zajmowano?
1: No na pewno, że dużo pracowało się na dworze, czy tam na polu.
0: To zależy, u was jest dwór czy pole?
1: Dwór. Najbardziej się pracowało właśnie gdzieś tam przy jakimś zbożu, życie i zazwyczaj to śpiewamy, że jakaś Kasia i jakiś Jasio jest i jakaś miłość do nich czy coś takiego.
0: A wiecie dlaczego Kasia, Jaś? Bo to były najbardziej też popularne imiona, dlatego o tym o Jasieńku i ten, bo dużo Janów po prostu było. Dlatego opowiadało się o wielu chłopakach tym Jankiem albo tą Marysią. O czym jeszcze? Czyli mamy tę pracę w polu ciężką. Wyobraźcie sobie, takie gorąco były kiedyś w czasie żniw. Miałyście kiedyś do czynienia ze zbożem? Tak? A ze słomą? Na przykład jęczmień, jak to gryzie okropnie. I w takim upale, słuchajcie, w pełnym słońcu.
2: Jakie były najpopularniejsze prace?
3: Jak to
2: jakie? Jakie kto jeszcze najczęściej?
3: Żniwa, zbieranie ziemniaczków, co jeszcze było? No w ogóle praca na gospodarstwie także, w sześciusieńko było.
4: Najfajniejsze były sianokosy.
0: Sianokosy najbardziej się pani podoba?
3: Furze później wracało, to można było oj, pokombinować, tu się skakało.
0: Pani, że to jest moje najlepsze wspomnienie z dzieciństwa, jak się na tej furze siana jechało, albo trawy jeszcze do krówek. Nie miałyście do czynienia z bydłem?
1: No ja miałam, ale znaczy nie pracowałam, tylko tak bardziej byłam przy nich. No przy jakichś różnych krowach, świniach, koniach i tak dalej. W sumie.
0: Konie, świnie, krowy. Ja byłam przy krowach, mieliśmy krowy w gospodarstwie, świnie przez wiele lat. Koni nie pamiętam z mojego gospodarstwa, więc nie miałam tego szczęścia. Co trzeba przy koniach robić? Chyba dużo rzeczy, nie?
1: No, chyba dużo, ale to bardziej moja babcia i prababcia, bo one razem mieszkały, to tam te bydło było. Ja tam przyjeżdżałam i tam lubiłam spędzać czas, bo bardzo lubię zwierzęta i fajnie było tam pospędzać czas. Więc nie za bardzo wiem, co tam się robi, ale fajnie tam było.
0: Zaraz dopowiesz, używasz czasu przeszłego, to znaczy, że już tego bydła nie ma?
1: Nie ma, już nie.
2: U mnie na ulicy są byki jeszcze, ale to tak...
0: Są byki! Rozróżniasz krowę od byka, nie?
2: Tak.
0: Myślicie, że wasze przodki nie? Przodkowie mieli dużo czasu na wsi? Dla siebie tak, żeby nic nie robić? Czy zawsze było coś do roboty?
2: Ja myślę, że no nie mieli aż tak dużo tego czasu, bo jak już mieli te zwierzęta i pracowali w gospodarstwie, no to myślę, że te same zajmowanie się zwierzętami to było też dużo zmarnowanie czasu.
0: No zmarnowanie, można by z naszej perspektywy powiedzieć, że może to i było, ale zobaczcie, z czego się kiedyś utrzymywali, z tego co sobie sami robili. Jak źle posiali, źle zebrali, to głodowali. Jak nie zadbali o zwierzęta, zwierzyna padła, to głodowali. Czasami krowa była ważniejsza od dzieci, bo krowa wyżywiła wszystkich. Wyobrażacie to sobie? Jakie to jest inne myślenie? Nie było sklepów, nie szło się po mleko do sklepu. Krowa padła, to nie mieli mleka, nie mieli sera, nie mieli nic. Ciekawe, co?
1: No, trochę straszne. No ale myślę, żebyśmy jakoś przeżyły. Gdzieś by się skombinowało jakąś nową krowę. Kupiło na gdzieś.
0: Wiecie, że krowa kosztowała czasami jak pół gospodarstwa? No to krowę mieć, będziecie czytać chłopów, Rejmonta to się dowiecie, krowę mieć to był majątek. No teraz, no ja uważam, że mamy o wiele, wiele łatwiej. Idziemy po mleko do sklepu i nas nic nie martwi.
2: Kiedyś właśnie moja babcia mi opowiadała, że to miała gospodarstwo właśnie, tam z moim pradziadkiem i z moją prababcią mieszkała wtedy tam i ze swoim mężem. No i właśnie mówiła, że codziennie była trochę taka, no nie wiem, po 18, 20 może lat miała i wychodziła właśnie zawsze z domu. Babcia opowiadała, że miała konia, krowę tam, świnki. No i mówiła, że właśnie wychodziła codziennie i zajmowało, żeby te wszystkie zwierzęta tak oporządzić. No to też dużo.

0: zajmowała mało czasu.
1: Dziękuję. Życzę wam wszystkiego dobrego, dziewczyny, żebyście te pasje rozwijały. Czego sobie życzycie?
2: Na pewno może złotej baszty, czy tam jak to się nazywa? I żebyśmy dużo jeździły na konkursy, bo to przyjemność nam sprawia, że możemy się pokazywać.
1: A tobie co daje śpiewanie w zespole?
0: No, ja się na przykład cieszę, że śpiewam. Dla mnie to jest takie, jak śpiewam te pieśni, to się jakoś tak relaksuję, jestem taka wyluzowana trochę i po prostu daje mi to taką pasję. To jest moja największa pasja.

Śpiewały Drelowskie Kukaweczki, a rozmawiałam z członkiniami zespołu Zofią Pepą i Igą Golczuk. Za moment spotkanie z naszymi kolejnymi gośćmi przenosimy się na Górny Śląsk. Kaj, nie wolno nerwować Hanysa.

0: A z nami już są, albo powiedzielibyśmy, już są Martyna i Andrzej Czechowie, założyciele i członkowie usłyszanego przed chwilą zespołu Chwila Nieuwagi, a także założyciele Stowarzyszenia Miszung, który właśnie i znaleźli właśnie chwilę dla nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wszystkim. Siadzimy w aucie, co by się z wami połączyć i się prażymy, bo sam Klara daje fest.
0: Oj, wy biedoki, żebyście się tam nie podusili trochę w tym aucie, co? Musicie
2: se
0: trochę...
2: Ja wzienimy się woda, wiesz?
0: Ja, szybo musicie se troszkę, wiecie, na dół dać.
2: Nie bardzo, bo sam scyna nie? rozstawiają i trochę łupią, to moglibyśmy się dobrze nie słyszeć.
0: Za głośno je. Ach, troszkę musicie jeszcze wytrzymać, słuchajcie, jeszcze kole tych 10 minut, co byście se tam nie podusili w tym aucie. No właśnie, godumy, mówimy, jakoby my powiedzieli, rzadzili, zależy kaj na Śląsku, nie?
2: Godumy po naszemu. Co poradzą zrozumieć ci, co nas słuchają? To jest pytanie. Ach,
0: to trzeba będzie się na język ogólnopolski przełączać, słuchajcie. To pilnujmy się nawzajem, dobra? Żeby to było bardziej ganz po polsku, nie? No po śląsku. A połączyliśmy się, bo właśnie słyszeliście przed chwilą Martyna i Andrzej, no i większa pewnie ekipa są w trakcie przygotowań, bo dzisiaj o 16:00 dzieje się bardzo dużo w Żorach, w Baranowicach.
2: Tak, przed pięknym pałacem, w naprawdę uroczym miejscu, bo to jest cudny park z pięknymi starymi drzewami, organizujemy wydarzenie pod nazwą Edukatorium Śląskiej Godki, gdzie właśnie ta Godka jest głównym bohaterem.
1: Ale dołożymy, że oczywiście pojawi się też muzyka i będą występy i lokalnych zespołów śpiewaczych, i dziecięcych zespołów, no i oczywiście też występ nasz zespołu Chwila Nieuwagi z zespołem śpiewaczym Baranowice, gdzie użyjemy swoich umiejętności do tego, żeby odtworzyć jak najlepiej, najciekawiej zaaranżowane śląskie utwory ludowe.
0: No na pewno to będzie gratka nie lada dla miłośników śląskiej godki także, ale dla miłośników również śląskiego folkloru ogólnie, no i oczywiście różnych interpretacji folkowych. Jak wpadliście na pomysł na to, żeby coś takiego w ogóle zrobić?
2: Tak naprawdę to jest już trzecia edycja tej imprezy, chociaż wcześniej odbywała się pod nazwą Edukatorium Śląskiej Pieśni i dwukrotnie udało nam się to zrealizować z programu Etnopolska, a w tym roku dzięki temu, że udało nam się zdobyć dofinansowanie z Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej, właśnie możemy zrealizować w Baranowicach imprezę, gdzie z kolei język jest jakby na czele, dlatego też na przykład odbędzie się w trakcie imprezy konkurs na Hany Salata, gdzie będą się mogli Ślązacy, a może i nawet nie Ślązacy, tylko tacy, którzy się śląskiego nauczyli, pochwalić znajomością śląskich słów. Będzie to konkurs z nagrodami.
1: Będzie też zakątek śląskich słów.
2: Tak.
1: Cała impreza będzie się odbywała po naszemu, to znaczy wszystkie stoiska będą obsługiwane po śląsku. No i jakby ta godka śląska tutaj jest naszym głównym bohaterem, ale też tak w ogóle trzeba powiedzieć, że myśmy wpadali wielokrotnie na różnego rodzaju pomysły podobne do tego, dlatego że jak byliśmy młodzi, to tej śląskiej godki my się musieli wszyscy gańbić, czyli po prostu po polskiemu mówiąc, to musieliśmy

0: się wstydzić, bo ona była uznawana za powód do wstydu. Po pierwsze, myśmy dorośli, pojeździliśmy po Europie i wiedzieliśmy, że to jest wielki skarb, który posiadamy. Po drugie, zmieniły się na szczęście w tej kwestii czasy. Ale po trzecie, śląska gotka bardzo potrzebuje też tego, żeby się o nią zadbać, bo ubożeje przez nas wszystkich użytkowników tego języka, więc trzeba takich imprez, tak uważamy po prostu.
1: I na pierwszym miejscu ta śląska gotka będzie i właśnie to nie będzie tylko znajomość, nie wiem, tak jak powiedzieliście, konkurs na znajomość słów, ale też aranżujecie takie sytuacje komunikacyjne, żeby faktycznie ta śląsko-gotka na wierzch wypłynęła.
2: No tak, trzeba wiedzieć, jak się zamówić szolka tyju na przykład, jak się ktoś chce herbaty napić, bo pani gospodyni z koła gospodyń tutejszego po prostu nie będzie rozumiała, co się mówi, jak się herbaty będzie chciało zamówić. Nie, no żartuję oczywiście, ale chodzi o to, żeby jakby uruchomić ten mechanizm posługiwania się tym, no my wolimy chyba jednak mówić językiem już śląskim, bo... My w domach się nim jeszcze posługujemy, ale on, tak jak wspomniał Andrzej, jest już trochę zubożony. I może właśnie dzięki temu, że tak publicznie wyjdziemy z tym językiem, że trzeba będzie się umieć poruszać właśnie używając tego języka, to się jakieś klepki w głowie otworzą i młodszym pokoleniom, i no ci starsi będą mogli znowu poczuć taki oddech, że mogą sobie pogadać. Bo trzeba przyznać, że ten śląski, przynajmniej takie jest nasze myślenie, jest takim językiem poufałości trochę, bo nie wiem, czy zauważyliście, że jak poznajemy kogoś i jest to dla nas teoretycznie na początku obca osoba, ale jeżeli gdzieś się przemyci jakieś śląskie słowo, nagle włącza się ten kod językowy, to od razu ta osoba jakby się otwiera, my też stajemy się bardziej otwarci i nawiązuje się pewna więź, która przy używaniu tylko i wyłącznie takiej poprawnej polszczyzny, no nie wiem, czy tak szybko by można było przejść na taki bardziej poufały ton. Tak.
0: Język śląski przełamuje lody na pewno, tak. Ale właśnie jeszcze ważna uwaga, będzie też konkurs dla dzieci i tu też jest ważna rzecz, słusznie zwróciłaś uwagę na aranżowanie sytuacji, w której będziemy mogli posługiwać się śląskim, bo takie różnego rodzaju sytuacje, w których reaktywujemy śląskie słowa, które nawet stają się modne, no tutaj na pewno na pierwszy plan wyskakuje nam Gryfnie swoim świetnym projektem, ale jakby jedynym elementem, którego nam brakuje w takich sytuacjach, to, że słowa konkretne są, wracają jakby do użytku, stają się jakimś takim hasłem koszulkowym, memowym, natomiast same posługiwanie się zamiera. I tu jest, mam nadzieję, jakaś okazja do tego, żeby właśnie pokoleniowo przekazać i żeby też najmłodsze pokolenie, bawiąc się dzisiaj na tej imprezie, też posługiwało się śląskim.
2: Tak, bo na przykład w zakątku śląskich słów nie tylko będzie można zobaczyć te słowa fizycznie napisane i wytłumaczone, ale będzie można poużywać na przykład rąpli, czyli takiej tarki do prania bielizny. Będzie tutaj możliwość, żeby wyprać sobie fuzekle, czyli skarpetki takie, kupiłam nawet nowe, nie są śmierdzące.
1: To co tu prać?
2: I będzie można je żabkami rozwiesić na, czyli klamerkami rozwiesić na sznurach. Będzie można, co jeszcze, nakarmić świnkę, czyli gowieć, bo gowieć to właśnie zwierzęta gospodarskie, wydoić krówkę.
0: Sztuczną, spokojnie.
2: Tak, tak, tak. Wszystko przygotowane pieczołowicie w ramach projektu.
1: I o której się rozpoczyna edukatorium śląskiej gotki?
2: Rozpoczynamy o godzinie 16, a myślimy, że tak w okolicach 19 będziemy kończyć, więc w tych godzinach, jeżeli ktoś znajdzie czas, chęć, to zapraszamy serdecznie.
0: Albo będzie przejeżdżał nawet w kierunku Wisły, w górki, przez Śląsk, to bardzo zapraszamy. Jesteśmy schowani w cieniach, nie ma się co bać tego, że będzie jakiś wielki problem z dużym słoneczkiem.
2: Tak, będzie się można zatrzymać też na coś dobrego, skosztować śląskiego kołocza od koła gospodyń i nie tylko.
1: No i pobyć przede wszystkim
2: też
1: razem, prawda?
2: Tak, razem, rodzinnie,
1: rodzinami.
2: W śląskim klimacie. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy.
1: My również dołączamy się do tego zaproszenia, a moimi gośćmi byli Martyna i Andrzej Czechowie, założyciele zespołu Chwila Nieuwagi, pomysłodawcy edukatorium śląskiej gotki od 16, Pałac w Żorach, Baranowicach. Serdecznie dziękujemy za rozmowę i trzymam kciuki, żeby wszystko się udało z tą sceną i tym rozstawianiem.
2: No, widzę, że już scena stoi, także super.
0: Będzie sukces.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie. A my pozostajemy na Śląsku i słuchamy przepięknego projektu, który to darzę wielkim, wielkim sentymentem.

Przepiękny, przepiękny projekt Adama Olesia Hurdu Hurdu zabrzmiał nam przed chwilą. 25 sierpnia we wtorek o 18 odbędą się warsztaty tańców Beskidu Śląskiego i Śląska Cieszyńskiego z Igą Fedak z Katowic, a o 20 po tańcówka z kapelą Ogniska Muzyki Tradycyjnej z Istebnej. Dlatego też posłuchajmy kolejnych karpackich muzykantów, zespół Wołosi i Lasoniowie, obecnie występujący pod nazwą Wołosi, a to polski improwizujący kwartet smyczkowy, który łączy muzykę Beskidu Śląskiego z muzyką klasyczną.

Transylwanię wykonali Wołosi i Lasoniowie. Te Karpaty nas nie opuszczają, widzę. Wy też tak pragniecie niedzieli jak ja? Do 11 słuchamy od Klejnasa Zagraj ze śpiewa kapela Kożuch.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Źródełko.
4: I zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania.

Na Kurpiach na przykład tego dnia ludzie przyprowadzali do kościoła bydło. Do tej pory tak jest też na przykład zwierzęta gospodarskie, żeby ksiądz je poświęcił. Dawnymi czasy zwyczaj ten był kultywowany bez udziału kościoła. Zwierzęta przepędzano przez dym z ogniska, w którym palono na przykład oczyszczający jałowiec. Jednocześnie ksiądz kropi to bydło święconą wodą. Wspominałam wam przed momentem o jałowcu, o którym śpiewają też inni, znowu karpaccy muzykanci, kapela Maliszów i utwór Zielona Lipka przed nami, a za moment spotkanie z opowieścią o świętym rochu, pandemii i morowym powietrzu.

Jak słyszycie, entuzjastycznie przyjęty występ, nagranie z koncertu podczas trwania naszego festiwalu folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Było to w roku 2018. Zagrała rodzinna kapela Maliszów w składzie Jan Malisz, basy, akordeon, śpiew, ojciec, jego syn Kacper Malisz na skrzypcach i Zuzanna Malisz, córka, śpiew, baraban, bęben obręczowy. A już teraz tym razem o pandemiach, o morowym powietrzu. Co to morowe powietrze, za chwilę się dowiecie. I o dniu dzisiejszym, czyli o dniu świętego Rocha, opowie znana wam już z opowieści o czarownicach i zielarkach Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska z Arboretum Bramy Morawskiej.

Witajcie ponownie. Dzisiaj chciałam zabrać Was na kolejną tajemniczą wyprawę do przeszłości. Będzie trochę o strachu, trochę o magii i trochę o higienie. Ale najpierw teraźniejszość. Część z Was pewnie pamięta pandemię koronawirusa sprzed

kilku lat. Izolacja, maseczki, kombinezony i wieczne odkażanie i mycie rąk. No tak, ale czym właściwie jest epidemia? O epidemii mówimy, gdy choroba zakaźna występuje w ponadprzeciętnej ilości zachorowań w określonym czasie i na określonym terenie. Gdy, tak jak to było z koronawirusem, występuje jednocześnie na kilku kontynentach, mówimy już o pandemii. Pomimo rozwiniętej medycyny i dużej wiedzy o higienie, takie zdarzenie miało miejsce w czasach współczesnych. Ale dawniej epidemie nie były aż taką rzadkością. To teraz cofamy się kilkaset lat wstecz. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w mieście. Ale, to nie jest takie miasto, jakie znacie. Po pierwsze, wszędzie jest ciasno. Domy, kamienice cisną się jedna na drugą, przytulone do siebie. Mury miasta je ograniczają, dlatego buduje się je na małej powierzchni. Po drugie, istnieją tylko odpadki organiczne, ale za to nikt ich nie wywozi. Nie ma wysypisk i śmietników. A naturalne śmieci, no, psują się, gniją, pleśnieją, śmierdzą. I przyciągają mnóstwo owadów i innych zwierząt, na przykład szczurów. Jak pamiętacie, dawniej wiedza, szczególnie ta biologiczna, nie była powszechna i takich zwierząt nie kojarzono zwykle z zarazkami i chorobami. Nie przepadano za nimi ze względu na uciążliwość, podkradanie jedzenia i paskudzenie odchodami. Po trzecie, i to chyba jest najstraszniejsze, nie było kanalizacji. Jak zrobiliście kupę i siku, to rodzice wylewali zawartość wiaderka lub nocnika, tak, bo toalet wtedy raczej też nie było, przez okno po prostu na ulicę lub na plac przed mieszkaniem. Wyobraźcie sobie, jak musiało takie miasto pachnieć przy braku kanalizacji i braku wysypisk. To wszystko sprawiało, że naprawdę nie trudno było na coś zachorować.

A gdy pojawiły się choroby zakaźne, rozprzestrzeniały się bardzo szybko. W dawnych czasach było kilka groźnych chorób, które dziesiątkowały ludność, powodując masowe zgony. Były to m.in. dżuma, cholera czy czarna ospa. Setki lat temu nie było jeszcze mikroskopów i nawet ówcześni lekarze nie wiedzieli o istnieniu bakterii i wirusów. Widząc, jak na tę samą chorobę zapadają całe miasta, dochodzono do wniosku, że to powietrze jest zepsute, jadowite i śmierdzące. Nie oszukujmy się, było śmierdzące zdecydowanie wtedy. Z tego wierzenia wzięło się określenie morowe powietrze. Dotyczyło wielkich epidemii powodujących pomór, czyli masowe umieranie chorych. Nie mylono się aż tak bardzo, bo choroby rozprzestrzeniały się drogą kropelkową, tak jak grypa na przykład, czyli de facto były w powietrzu. Wierzono, że choroba unosi się w tym powietrzu jako złe opary, tak zwane miazmaty. Dlatego wymyślano różne sposoby ochrony, przede wszystkim poprzez izolację. Dzieciom najczęściej personifikowano, czyli przedstawiano jako osobę, taką zarazę, jako bladą postać, ubraną na biało, trochę kojarzoną ze śmiercią, jaką zwykle kończyło się zachorowanie. Najciekawszymi postaciami w tej historii byli lekarze. Aby nie zachorować, nosili specjalne stroje, tak jak współcześnie nosi się kombinezony i maski ochronne. No właśnie, maski. Dopełniały one mocno zabudowany strój lekarza. Długi płaszcz, rękawice, kapelusz –

0: i maskę. Ale nie była to maseczka zasłaniająca tylko nos i usta. To była ogromna maska na całą głowę z wielkim, wystającym dziobem. Ten wizerunek jest bardzo znany i często wykorzystywany w kulturze. Poproście swoich rodziców, żeby pokazali wam ilustracje takich masek. Zobaczycie, jak szalone były to projekty. Ptasi kształt tych masek nie był przypadkowy. Z jednej strony zaobserwowano, że ptaki nie chorują. Z drugiej strony w tych dziobach były upchane zioła i szmatki z olejkami eterycznymi, które miały oczyszczać morowe powietrze i zabezpieczać tego lekarza przed zachorowaniem. W tamtych czasach wierzono też, że taka zaraza pojawia się znikąd, nie wiedziano skąd to się pojawia, nie łączono tego właśnie z zarazkami, z bakteriami, dlatego uznawano, że może to być jakaś kara boska i zwracano się wtedy też z prośbami, modlono się do świętych, przede wszystkim do świętego Rocha. Święty Roch był patronem chroniącym przed zarazą, był opiekunem chorych na dżumę i inne właśnie takie zakaźne choroby. I dzisiaj, 16 sierpnia, mamy akurat świętego Rocha i tutaj możemy takie wspomnienie pleść w naszą historię. Pomimo istnienia w dzisiejszych czasach epidemii koronawirusa, widzimy, że jednak jest tego znacznie mniej i wiecie teraz, że higiena jednak ma bardzo duże znaczenie, że dzięki temu, że rozwinęliśmy się, że po sobie sprzątamy, że mamy kanalizację i dbamy o to jednak mycie się, to nie mamy takich dużych epidemii, więc zachęcam was, żebyście utrzymali tą higienę, pomimo tego, że czasem wam się jednak nie chce.
1: No i dołączam się serdecznie do prośby Gosi. Pamiętajcie, kto chce zdrowym być, musi ręce myć. A o pandemiach, morowym powietrzu i Dniu Świętego Rocha opowiadała Małgorzata Sąsiadek-Szczyrbowska z Arboretum Bramy Morawskiej. Gosia mówiła o kulcie Świętego Rocha i tak się składa, że mamy pieśń do Świętego Rocha. Za moment ją usłyszycie, wykonają dla was zespół śpiewaczek z Przejęsławia, Chorwacja, a nagranie pochodzi z 1995 roku.

Wczoraj 90. urodziny obchodziła wyjątkowa śpiewaczka ludowa Dania, czyli Dominika Czekun. Wielogłosowe śpiewy z Polesia Ukraińskiego to jeden z cudów kultury europejskiej. To tam, wśród bagien, rozlewisk, tradycja wielogłosowego śpiewu przetrwała najdłużej, a śpiewano przy każdej okazji. Żniw, wiosny, wesel, sianokosów, czy zgodnie z kalendarzem liturgicznym. Dania Czekun jest obdarzona charyzmatycznym głosem i zna ogromny repertuar. Jest bardzo znana w Ukrainie i w Polsce. Ma tutaj i tam wielu wielbicieli jej talentu. Wielu Polaków przyjeżdżało z Polski do niej od lat uczyć się u niej śpiewu i poznawać jej pieśni. Wokół niej zbierają się też w Ukrainie sąsiadki, żeby po prostu śpiewać. Dania prowadzi wywód, czyli pierwszy głos, to ona decyduje, co i jak śpiewać. Ten najbardziej krystaliczny głos, który za moment posłuchacie, to właśnie Dani. No i posłuchajmy jej niesamowitego głosu. Dla mnie to jest bardzo, bardzo zachwycający głos. A posłuchamy śpiew Dani i jej przyjaciółek, pieśń o kolejnej roślinie, o maku. Da posiju mak, śpiewają śpiewaczki z bagien Polesia w Ukrainie. Nagranie pochodzi z koncertu podczas trwania festiwalu folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja w 2011 roku. Był to koncert Muzyka Źródeł, Nasi Mistrzowie.

Dani Czekun życzymy 100 lat i więcej w zdrowiu i pomyślności. Za moment spotkanie z naszą gościnią, zielarką Joanną Krzemińską, a my teraz idziemy po ziele z kolejnym karpackim zespołem, tym razem z zespołem Touhaje.

0: No i my wszyscy wspólnie za moment wybierzemy się do lasu i też po ziele. A z nami w studiu Polskiego Radia Dzieciom jest już nasza kolejna gościni Joanna Krzemińska, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Technologia Żywności i dyplomowana zielarz fitoterapeuta, a obecnie jeszcze uczy się w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Naturoterapii na kierunku naturopata. Prowadzi również warsztaty Niezłe Ziółko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Dziś porozmawiamy o roślinach, o ziołach, o roślinach leczniczych, o dzikich roślinach jadalnych. Czym one są, czym one kiedyś były, jak być może do nich się wraca. A jaka, Joasiu, była twoja ścieżka do tego, żeby te rośliny w swoim życiu zauważyć?
1: Powiem tak, długa i kręta. Przez długą część życia w ogóle nie zwracałam uwagi na rośliny. Byłam wielką fanką życia w mieście i to była droga do tego, żeby wejść w świat roślin i teraz już ponad 10 lat kroczę sobie tą drogą, coraz głębiej się zagłębiając.
0: Łatwo jest odnajdywać świat roślin, będąc w mieście?
1: Nie. Nie,

0: Ale można się tego nauczyć, i jak już się to dostrzeże, to nawet dzisiaj, jak jechałam do was do studia, to na światłach wszędzie widziałam nie Zielsko, tylko tu Rotycz, tam Krwawnik, to zupełnie inny świat.
1: Zupełnie inne myślenie.
0: Nawet tu w mieście.
1: Nawet w mieście można. Ja bardzo się cieszę z tego, kiedy widzę w mieście te rosnące, powiedzielibyśmy, chwasty, jakieś wysokie rośliny, ale pamiętajcie, że w tych wysokich trawach żyją również małe i nie tylko małe zwierzątka.
0: Dokładnie.
1: Te wysokie trawy są bardzo potrzebne, tym bardziej w mieście.
0: Tak, chyba najbardziej. W ogóle w mieście jest potrzebna każda zieleń, każda.
1: Tak, i szanujmy tę zieleń. Powiedziałaś w Rotycz, powiedziałaś Dziewanna, czy ja sobie już wymyśliłam te dziewanny?
0: Dziewannę sobie wymyśliłaś, o tym potem.
1: O tym potem. To jak taki w Rotycz, on się trzyma w tej miejskiej dżungli?
0: Tak, bo to są roślinki tak zwane ruderalne. One urosną wszędzie tam, gdzie po prostu im pozwolimy, tak? Więc jeżeli tylko przez chwilę nie skosimy trawnika, natychmiast wyrosną. Te właśnie często lecznicze, choć nie tylko lecznicze, bo akurat no, z Rotyczem to jest trudna historia. Natomiast często wzdłuż torów, jak idziemy na przykład w mieście wzdłuż torów, to rośnie bardzo dużo ziół, dlatego że na kołach pociągu i pod podwoziem, że tak powiem, są po prostu nasionka przenoszone z wiatrem i one się tam rozsiewają. Albo czasami jak są nasypy robione, to przywozi się ziemię, prawda? Z różnych regionów kraju, z różnych miejsc i tam też są właśnie nasiona tych ruderalnych roślin i one w ten sposób się nam pięknie rozsiewają.
1: Wiedzą gdzie.
0: Tak.
1: Mają to wyczucie. Może wróćmy do przeszłości. Czym kiedyś dla naszych przodków były na przykład zioła? Jak ważną one rolę spełniały?
0: To była część życia, część natury. Człowiek był dużo bardziej świadomy tego, że jest częścią natury i on był integralnym jej elementem. Nie było życia bez roślin, nie było rytmu. Ludzie inaczej żyli. My teraz często żyjemy na przykład, nie wiem, czasem do wakacji, bo będzie fajnie, potem do świąt, bo będą prezenty. A kiedyś żyto bardziej zwracając uwagę na pory roku, tak? Czyli rytm natury. I tam cały czas te rośliny były bardzo ważne, tym bardziej, że nie było aż tak rozwiniętej medycyny, nie było tylu aptek, ludzie musieli sobie radzić, nie było tyle supermarketów, trzeba było sobie jak w jakiś sposób zapewnić pożywienie i to była duża część właśnie związana z roślinami, tak? Czyli roślina kiedyś była pożywieniem, była lekarstwem, była pewnego rodzaju amuletem, bo często też te rośliny były... Wierzono w ich magiczną moc, czyli to, że na przykład, nie wiem, gdzieś w pobliżu rosła dziewanna i powiem, że ja też w to wierzę troszkę, bo się bardzo boję burzy, zapewniało to, że piorun nie uderzy w dane gospodarstwo, tak, na przykład.
1: Ile nam z tego myślenia symbolicznego, ale też takiego życia zgodnie z cyklem natury pozostało współcześnie? Czy już tylko rośliny stanowią dla nas, nie wiem, piękną ozdobę?
0: To zależy. Ta świadomość jest tak jakby... Fajny moment jest teraz, bo świadomość tego życia razem z naturą jakby coraz bardziej się budzi, jest coraz więcej ludzi, którzy zaczynają zwracać na to uwagę. Chyba jesteśmy już po takim etapie, że zachłysnęliśmy się bardzo, bardzo nowoczesnością i odejściem od natury i coraz więcej ludzi próbuje odnaleźć z powrotem się w tym cyklu, tak? I to jest cudowne.
1: I to nie tylko obcowanie z naturą, takie czysto doświadczania, nie wiem, położenia się na trawie i po prostu bycia w zgodności z tą ziemią, ale też takie świadome podejście do tego, co w tej łące rośnie, że tu jest właśnie, tu jest dziewanna, tu jest mak, tu jest haber. Kiedy u ciebie ta potrzeba się pojawiła?
0: U mnie to właściwie ja zaczęłam zwracać uwagę na zioła tak jakby od tej aptecznej strony. To znaczy w pewnym momencie w moim życiu wydarzyło się coś takiego, gdzie zioło

0: Pomogło bardzo, bardzo mojemu choremu synowi, tak? Znaczy wsparło tak jakby leczenie takie farmakologiczne. I ja gdzieś zaczęłam się przyglądać, no i im dłużej się przyglądałam, im więcej czytałam, no to się zakochałam, już poszło, tak? I potem pochłonął mnie ten świat po prostu.
1: Zmienił się sposób myślenia?
0: Absolutnie. Absolutnie. To w ogóle jest coś niebywałego, jak teraz jest inaczej. Powiem wam tylko tak. Kiedyś, jak ktoś mi powiedział, chodź do lasu, ja mówię, ja cię zawiozę. Ja odwoziłam mojego męża i dziadków do lasu na grzyby i umawiałam się, że o 16 ich odbiorę. I tak robiłam, tak? Absolutnie do niczego mi nie był potrzebny las. Natomiast teraz mogłabym z niego nie wychodzić, tak? Także to jest tak.
1: Las, ale i trawka. I posłuchajmy teraz kolejnej pieśni. Tu akurat w wykonaniu Krystyny Ciesielskiej, Zieleni się trawka. No nie tylko tutaj o naturze, ale ten cykl łączności natury z życiem będziecie w tej pieśni słyszeć, a my za moment powracamy do rozmowy.
2: Zieleni się trawka w cieniu na cmentarzu, dałaś Maniu rundzkę przy wielkim montażu. Dałaś Maniu rundzkę przy wielkim montażu. Dałaś Maniu rundzkę, ksiądz ci wdział obrundzkę. Przed jego ocami zalałaś się łzami, przed jego ocami zalałaś się łzami. Księże kanoniku, bardzoś mnie zasmucił, prosiła ja bym cię, byś mi wianek zwrócił, prosiła ja bym cię, byś mi wianek zwrócił. Już to nie pomoże, ani Boże Święty, twój wianek Maniusiu na wieki zamknięty. Twój wianek, Maniusiu, na wieki zamknięty. Już to nie pomoże, ani święty Boże. Twój wianek zamknięty, klucz rzucony w morze. Twój wianek zamknięty, klucz rzucony w morze. Klucz rzucony w morze, płynie za rybkami. Już się nie porówno z Maniu z druchinkami. Już się nie porówno z Maniu z druchinkami. Bo młodym druchinkom wianecek zakwito, a tobie Maniusiu wianecek usycho. A tobie Maniusiu wianecek usycho.
1: Krystyna Ciesielska, my powracamy do rozmowy o roślinach, o ziołach, o roślinach leczniczych, o też o dzikich roślinach jadalnych. Wczoraj obchodziliśmy bardzo ważne święto w kulturze ludowej Matki Boskiej Zielnej. Nadal to święto jest kultywowane i podkreśla się rolę tych bukietów, które są święcone w kościołach. Jak ważna to była też postać, jak ważne to było święto?
0: Święto Matki Boskiej Zielnej było chyba jednym z najważniejszych świąt kiedyś, szczególnie na wsiach. Chyba dlatego, że w ten dzień zanoszono do kościoła kawałek swojego świata, tak? I święcono, co dawano ludziom takie poczucie, że cały ten bukiet będzie dawał ochronę. I to był tak jakby dla ludzi bardzo ważny gest. Zebrać to, co się narodziło, poświęcić, przynieść do domu. I nie kończyło się nigdy tylko na tym, że odstawiano to na stole, to stało sobie kilka dni i nie wiem, palono. Tak nie było. Cały ten bukiet służył przez cały rok. I on tak samo jak zioła, to co już rozmawialiśmy wcześniej, pełnił dokładnie taką samą funkcję, bo te zasuszone ziółka, kiedy ludzie chorowali, robiono z nich napary, ponieważ to były bardzo przemyślane kompozycje, różne od regionu, bo tak naprawdę jakby się nad tym zastanowić, to wkładano to, co było pożyteczne i użyteczne i to, co rosło obok nas, tak? Czyli nie ma jednego przepisu na super bukiet Matki Boskiej, tylko w każdym regionie on będzie troszkę inny. Niemniej jednak tych roślin używano potem, czyli z części robiono lecznicze napary. Częścią z części robiono kadzidełka i na przykład okadzano obory, w których było bydło i miało to chronić przed chorowaniem. Niektórym roślinom przypisywano takie cechy magiczne, chroniące, to na przykład po to wkładano bylicę, bądź właśnie dziewannę, która miała chronić domostwo. Później, jeszcze właściwie nie później, a wcześniej, bo już

0: Po drodze z kościoła zatrzymywano się na własnych polach i wyciągano niektóre rośliny wedle sobie znanego kodu i zakopywano je na polu, i to też miało chronić uprawy przed szkodnikami. Bardzo, bardzo ważną rzeczą były zboża, które wkładano do tych bukietów, bo to miał być znak, symbol urodzaju na przyszły rok. Zostawiano te zboża do pory siewu w kolejnym roku, mieszano ze zbożem i wysiewano na pola, tak? I więc zobaczcie, jak ważne to było. To nie było tylko takie zebranie kwiatków, może taki festiwal, która sąsiadka zrobi lepszy bukiet, pochwalenie się w kościele, tak? To było takie po prostu bardzo, bardzo ważne do życia na cały rok.
1: I myślenie symbolami i też tak, znaczeniami.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Nic nie było przez przypadek.
0: Nie, nic, bo na przykład jeżeli w niektórych regionach wkładano jabłuszko na kijku, to potem dzielono się tym jabłkiem, żeby wszyscy przez cały rok byli zdrowi. Powiem, że kupiłam ten zwyczaj i my tak robimy w domu do dzisiaj. Albo na przykład dawano zwierzętom, tak? Także no absolutnie wszystko. Jeżeli włożono czosnek, to on miał mieć takie moce chroniące, czyli każda roślina nie była przypadkowa, żadna.
1: Nic nie było przez przypadek, ale też przez pokolenia uczono się, co może pomagać, a co szkodzić. I o tym szkodliwym działaniu i o niebezpieczeństwach zbierania ziół, stosowania ziół może powiedzmy chwilę.
0: Koniecznie. Jest to niezwykle ważne, ponieważ tak jak zioła, te, które wiemy o ich działaniu, że są dla nas pożyteczne, są dla nas lecznicze, tak tyle samo ziół jest takich, które mogą nam zaszkodzić. To tak jak z grzybami, prawda? Trzeba bardzo dobrze wiedzieć, które zioło trzeba wziąć, można wziąć, a którego nie wolno. Tak było kiedyś. To na przykład były takie historie, że wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zawsze była w domu jedna osoba, która znała się na ziołach, właśnie dlatego, że nie było dostępu takiego łatwego do lekarzy, nie było dostępu takiego łatwego do produktów, które można kupić. Trzeba się było na tym naprawdę doskonale znać i zawsze dbano o to, żeby tą wiedzę przekazywać kolejnym pokoleniom, tak?
1: Co należy podkreślić we współczesnych czasach, gdzie ten powrót do natury, zainteresowanie się właśnie też fitoterapią jest na porządku dziennym, ale rzadko podkreśla się te niebezpieczeństwa.
0: Tak, a to jest niezwykle, niezwykle istotne. Po prostu należy pamiętać, że tylko niektóre rośliny, tak jak tylko niektóre grzyby są jadalne, tak tylko niektóre rośliny są jadalne. I trzeba po prostu wiedzieć, zdobyć tą wiedzę.
1: Małe dzieci również wyprawiały się na wyprawy do lasu, na łąki, na przykład na przednówku, w takim czasie bardzo specyficznym, kiedy jeszcze nie było jedzenia z pól, brakowało zapasów, więc ratowano się wszystkim, co można było znaleźć. Co mogły takie dzieci w lasach, na przykład na przednówku, albo też teraz w porze letniej, znaleźć w lesie, na łące, czym mogły się posilić?
0: Przednówek to był bardzo ciężki czas, bo było bardzo mało. Chyba że mówimy już o takim pierwszych momentach wiosennych, kiedy młode roślinki zaczynały się pojawiać, to już wtedy był dobry czas na szukanie takich roślin, bo wtedy zbierano pokrzywę, zbierano przytulie, bluszczyk kurdybanek, mniszek. Czyli tak, to chyba były takie podstawowe rośliny, czy zbierano również lebiodę, którą przyrządzano tak jak my teraz szpinak, tak? Czyli no było już na przednówku, takim troszkę późniejszym, przedwiośniu, można było się posilić. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ bardzo wiele roślin jest w tym okresie takich, które możemy włączyć do swojej kuchni i one wszystkie mają bardzo, bardzo dużo witamin, tak jakby mądra natura po zimie dawało nam w prezencie rośliny, które są nam bardzo potrzebne, tak? Mają mnóstwo witamin, mają mnóstwo wartości odżywczych i w ten sposób nasi przodkowie właśnie uzupełniali sobie niedobory po ciężkich zimach, kiedy wyjedli zapasy i tak naprawdę głównym warzywem, które mieli, to były kiszona kapusta, kiszone ogórki, bo to najdłużej im się przechowywało, no to później już mieli taki zastrzyk witaminowy.
1: Za chwilę powracamy do rozmowy, a teraz

0: A my powracamy do rozmowy z naszą gościnią, zielarką Joanną Krzemińską, a powracamy do rozmowy o naturze, o roślinach i o kąpielach leśnych. Co to takiego?
1: Słuchajcie, kąpiel leśna jest to cudowne doświadczenie. Nie ma nic wspólnego z prysznicem i wanną. Jest to taki uważny, bardzo, bardzo powolny spacer, takie pobycie, gdzie takie fajne doświadczenie, na przykład elementem kąpieli leśnej jest położenie się na trawie, nic nie robienie i patrzenie w niebo. I to jest takie poczucie się na chwilę częścią natury, czyli zobaczcie, taki jak kiedyś nasi przodkowie czuli się częścią natury, robiąc te zioła, uprawiając grządki, tak my sobie możemy, nawet będąc w lesie, posiedzieć chwilę na przykład pod drzewem, popatrzeć w chmury, doświadczyć lasu, powąchać, podotykać i pobyć, tak naprawdę poczuć się częścią natury, bo przecież tak naprawdę to jesteśmy częścią natury.
0: Oczywiście w świadomości uczycie się też rodzajów, nie wiem, szyszek albo roślinek, które znajdujecie w lesie?
1: Na przykład, chociaż tego unikamy w czasie takiego świadomego bycia w lesie, ale zawsze przed czy po można sobie tam poprzyglądać się roślinom jak najbardziej.
0: Warsztaty, niezłe ziółko.
1: Tak, niezłe ziółka to jest takie moje dziecko, można powiedzieć, które wymyśliłam sobie już wiele, wiele lat temu. Ja przyznam się, dlaczego one powstały. Żeby usystematyzować swoją wiedzę. Bo ja naprawdę, ponieważ ja czułam, że wtedy, kiedy zostałam zielarzem, to był taki ogrom wiedzy i taki po prostu bałagan w mojej głowie, że wiedziałam, że sama to nie będę tak pilnować.

0: codziennie pracować i uczyć się codziennie, a jak już zapraszałam na spotkanie ludzi, to czułam się w obowiązku, żeby powtórzyć te wszystkie rzeczy o ziołach i uczyć się. No i tak ten projekt już trwa kilka lat.
1: Czyli wiedza usystematyzowała się już w ten czas.
0: Nie, jak się człowiek raz zacznie uczyć o ziołach, to do końca życia nie skończy. Także to tylko taki mały kawałeczek.
1: I na czym polegają te warsztaty?
0: Warsztaty? One są właśnie o tym, żeby wrócić do życia w rytmie natury, tak? Czyli my próbujemy, jak gdzieś w opisie, w którymś opisie do warsztatów zamieściłam taką notateczkę, że to będzie nauka, jak żyć w zgodzie z naturą w wielkim mieście, tak? I właśnie to próbujemy robić. Uczymy się identyfikować zioła, uczymy się je przetwarzać, rozmawiamy dużo o tym, kiedy nie wolno używać ziół, czyli o takiej świadomym sięganiu, bo musimy wiedzieć, że tak jak bardzo chwalimy wszystko, co naturalne, nie zawsze naturalne znaczy bezpieczne, tak? Czyli nawet czasami jest tak, że powszechnie uznawane zioło za bezpieczne, lecznicze, nie jest dla każdego. I o tym też bardzo dużo rozmawiamy. Czyli to jest taka wspólna nauka życia w zgodzie z tymi roślinami. Tak trochę wracamy do korzeni.
1: A oprócz teorii można coś warsztatowo, fizycznie?
0: Na każdych.
1: A ja bym poprosiła tak, chciałabym posłuchać, co mogłabym sobie ręcznie, rękami wytworzyć na tych warsztatach.
0: Na przykład możemy sobie zrobić mazidełko ze smalcu gęsiego, z jakąś roślinką powszechnie używaną, tak? Robimy syropy różne, różniaste. Tutaj wykorzystuję wiedzę technologiczną, więc od razu tak jakby uczymy się takich prawidłowego przetwarzania. Uczymy się robić kiszonki, octy. Czasami barwimy. O właśnie, to są bardzo fajne warsztaty, kiedy używamy ziół w roli farb, czyli barwimy tkaniny roślinami, tak? Czyli tak naprawdę uczymy się robić wszystkiego, co robiono kiedyś na co dzień, tak? Czyli występuję w roli takiej babci, która uczy innych, jak można posługiwać się ziołami.
1: A twoje ulubione zioło, roślina?
0: Dobrze, że zapytałaś na końcu, bo cała audycja byłaby poświęcona.
1: Jeszcze troszkę czasu mamy.
0: Wiesz co, oczywiście dziewanna. To przez dziewannę właściwie to zioło, o którym wspomniałam, że wiele, wiele lat temu pomogła mojemu dziecku, to była właśnie ona. I ona później tak jakby całe życie w tej drodze zielarskiej mi towarzyszy. W moim ogrodzie na trawniku po prostu panoszą się dziewanny. Dziewanna jest bardzo magiczną rośliną, taką będącą, wywodzącą się już od naszych przodków, takich naprawdę dalekich od Słowian. Potem w kulcie chrześcijańskim bardzo bliska była przypisywana Maryi, tak, właśnie kultowi Maryi. Czasami była nawet nazywana warkoczami Matki Bożej, tak. Dziewannę wykorzystywano na różne sposoby. Znaczy kwiatki, wiadomo, suszono, robiono napary, do tej pory się to robi. Natomiast ta jej wielka taka łodyga była często zanurzana w wosku i stanowiła knot do gromic, które na przykład stawiano w kościółkach, tak? Także tutaj mamy takie szerokie zastosowanie, no i to, co już wspominałam, taki przesąd i ja oczywiście wiem, że to nie może się dziać, ale czasami jest miło mieć takie przeświadczenie. Kiedyś wierzono, że rosnąca w ogrodzie dziewanna naprawdę chroni przed burzami.
1: Gdzie można cię, Joasiu, spotkać?
0: Na co dzień?
1: Na warsztatach?
0: W Wawerskim Centrum Kultury, w filii Aleksandrów bądź w filii Marysin. Przepraszam, w tym roku w Marysinie, nie, w filii Anin, dokładnie. I jeszcze zawsze można mnie znaleźć na profilu Niezła Ziółka, Zioła, Las i Dobre Chwile. Także zapraszam do kontaktu.
1: Naszą gościnią w Źródełku była Joanna Krzemińska, zielarka, fitoterapeutka. Serdecznie, Asiu, dziękujemy ci za rozmowę.
0: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: A my na zakończenie naszego spotkania posłuchamy o bujnym zielu, bez którego nie byłoby żadne wesele, czyli o chmielu. Zaśpiewają o nim piosenkę muzyczną.

projektu Krzykopa, zespół Krzykopa, a miłego dnia życzą wam Ania Jończyk i Patrycja Cisze. Do usłyszenia bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze minęły wam te 2 godziny. Zapraszamy na źródełko już w przyszłym tygodniu, a przed wami wtedy wiele ciekawostek ze świata kultury tradycyjnej, muzyki tradycyjnej i folkowej. Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.

A jakie imiona mają ci Indianie? Oto kilka z nich. Brzmią one wspaniale. Tańcząca z kwiatami, poranny deszcz,

Dzień dobry, 5 minut po godzinie 12. To audycja Hej Przygodo. Aż chciałoby się teraz zabrać ze sobą jakiś plecak i wyruszyć w drogę, ale my zapraszamy Was do tego, aby zostać z nami do godziny 14, bo z pewnością będziemy się dobrze bawić, a przy okazji dowiemy się wielu bardzo ciekawych rzeczy, bo audycja Hej Przygodo to oczywiście nasza propozycja związana z podróżami, odkrywaniem przyrody i uczeniem się, jak mądrze z niej korzystać. Zatem mam nadzieję, że już za chwilę wyruszymy w bardzo daleką podróż po całym świecie tak naprawdę. Załóżcie wygodne buty, weźcie ze sobą coś do picia, może jakiś kapelusz na głowę i już za chwilę wyruszamy. Nie tylko do Ameryki, jak przedstawił nam tutaj tę część świata zespół Kundel, ale myślę, że jeszcze dalej i jeszcze więcej odwiedzimy tych krajów. Zatem zostańcie z nami do godziny 14, bawimy się razem. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Ruszamy!

trwa audycja Hej Przygodo i już teraz pakujemy się na daleką wyprawę w wysokie góry i może gdzieś odwiedzimy jakieś morza, jeziora, oceany również. Mamy mapę, mamy spakowany plecak, mamy aparat fotograficzny, no i oczywiście lornetka z pewnością nam się przyda, a do tego mamy też paszport. Na razie jeszcze pusty, nie ma w nim żadnych pieczątek, ale spokojnie, za chwilę zaczniemy je zbierać. Jest tylko taki problem, bo nie jedziemy nigdzie blisko, ale właśnie daleko. Czyli żadne Tatry, żadne Białowieża, Narwiański Park Narodowy również musi poczekać. Dzisiaj otwieramy mapę świata i będziemy podróżować po parkach narodowych na całym świecie, bo znajdują się one nie tylko w Polsce, ale w różnych zakątkach naszej planety. Odwiedzimy więc miejsca, w których można spotkać zwierzęta, które wyglądają jak bohaterowie filmów albo bajek, bardzo dziwaczne różne stwory, ale będziemy też zaglądać do miejsc, gdzie ziemia potrafi bulgotać. Odwiedzimy wyspy, na których żyją zwierzęta, na których nie znajdziemy nigdzie indziej. Może zajrzymy też do dżungli, na sawannę, w góry, ale zanim ruszymy, to chciałabym Was zapytać, gdzie chcielibyście pojechać? Jeżeli moglibyście kupić bilet albo dostać ten bilet w ogóle gdziekolwiek, na jakąkolwiek miejsce świata chcielibyście się wybrać, to do którego parku narodowego chcielibyście się wybrać? Może chcielibyście zobaczyć lwy, słonie, a może pingwiny, a może wielkiego niedźwiedzia? Może wolicie jednak oglądać różne naturalne miejsca, które właśnie stworzyła nam Matka Natura, czyli na przykład jakiś piękny wulkan, który potrafi się nagle obudzić, albo jakiś ogromny wodospad, lodowiec, a może na przykład właśnie tropikalna dżungla. Jeśli wiecie, gdzie chcielibyście się wybrać, z całego świata macie do wyboru różne miejsca, no to dzwońcie do nas 22 645 2055. Nasz telefon jest już otwarty i czekamy na pierwsze propozycje, dokąd wy chcielibyście się wybrać, bo ja już mam pewien pomysł, od którego miejsca zaczniemy, dokąd się wybierzemy następnie, a potem gdzie jeszcze wylądujemy, ale może wy macie jakieś propozycje, więc już teraz możecie je składać do naszego studia i będziemy oczywiście takie propozycje brać pod uwagę. Może właśnie wybierzemy się wspólnie do tego miejsca. Także macie teraz wyjątkową możliwość, gdybyście chcieli i mogli dostać się w dowolne miejsce na świecie, to gdzie by to było? 22 645 20 55.

0: No i już wiemy, gdzie najpierw wybierzemy się w naszej podróży w audycji Hej Przygodo. Aloha Michale, witam Cię. O, no nie ma go. No, a może on już wyjechał, może wyjechał bez nas. Michale, gdzie jesteś? O, no zaraz poczekamy, może się gdzieś znajdzie, może jeszcze się zawróci i poczeka na nas, bo Michał ma świetny pomysł, gdzie można by było ruszyć. Halo, halo, Michale. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: O, witam Cię bardzo serdecznie. Słyszymy się teraz?
1: Tak, bardzo dobrze.
0: O, świetnie. Mamę też słyszymy. Witamy serdecznie rodziców i Michałka. Gdzieś podróżujecie chyba?
1: Tak.
2: Na Hawaje.
0: Niemożliwe, naprawdę?
1: Nie, teraz jedziemy na Słowację, na Poprad, pojeść na rowerach.
0: A to też fajnie.
1: Tak, bo jesteśmy na południu Polski, przy Beskidzie Sądeckim, i teraz idziemy na rowerek.
0: I bardzo dobrze, piękna pogoda w Polsce również jest, no ale bardzo mi się spodobał ten pomysł Michała, żeby jednak wyjechać gdzieś daleko. No i te Hawaje, Hawaje, skąd Michale wzięły ci się Hawaje? Jeszcze raz? A ze Stitcha, no tak, racja, przecież to jest wspaniałe miejsce, gdzie żyje Stitch, tak? Tak, no właśnie. A wiesz, jak

0: się witają Hawajczycy?
1: Nie.
0: Nie? Mówią aloha. Wiesz, to jest takie przywitanie, które oznacza cześć, ale też i do widzenia, miłość, spokój. No wiele można przez to słowo powiedzieć, więc jeżeli będziesz kiedyś na Hawajach, to pamiętaj aloha, powtórz po nas, aloha.
1: Aloha.
0: Aloha, no właśnie, to jest takie słowo, które mówimy na przywitanie w Hawajach, ale czy tylko ten Stitch tam cię zachęca, żeby pojechać na te Hawaje, czy jednak ta wyspa jest wyjątkowa dla ciebie jeszcze z innych względów?
1: Piękne jest morze.
0: No i piękne, no
1: to
0: właśnie.
1: Prawda, ja nawet nie wyjdę z tego woda.
0: No i będziesz cały czas pływał w morzu, tak? Czy jeszcze będziesz coś
1: to
0: ciekawego?
1: Prawda.
0: A może będziesz się wspinał po palmach kokosowych?
1: To też mogę.
0: No też są piękne. Mhm. No i można byłoby też się napić z takiego kokosa, tego mleczka kokosowego. To musi być wspaniałe. No a oprócz tego rzeczywiście, jeżeli nasi słuchacze wiedzą, jak wyglądają Hawaje, albo mogą sobie to sprawdzić w internecie, to tak jak na wszystkich pocztówkach, na najpiękniejszych wygaszaczach ekranu, to właśnie Hawaje chyba najczęściej są przedstawiane. Więc tam dzisiaj wybieramy się z Michałkiem. Piękny pomysł, żeby jednak właśnie odwiedzić Hawaje. A czy ty wiesz, Michale, gdzie te Hawaje się znajdują?
1: Nie.
0: Nie. A jakbyś powiedział, to bardziej północ czy południe? Na lewo czy na prawo od Polski trzeba pojechać? Jakiś kontynent może?
1: Na lewo?
0: No, tak. Tak, na lewo i trzeba przelecieć przez Europę, minąć ocean i... Kiedy dolecimy do Stanów Zjednoczonych, to już będziemy całkiem blisko, bo to jest właśnie stan Ameryki, czyli USA.
2: Ale to ja powiem, że loty pokazują inaczej, żeby lecieć do Japonii, a dopiero z Japonii na Hawaje.
0: Bliżej, bliżej jest tak, tak? No może rzeczywiście. No, ja kiedyś pamiętam, że można było i kajakiem przepłynąć. Jak Google Maps pokazywało, to kajakiem również można było się do Stanów Zjednoczonych dostać. To oczywiście tylko dla tych najbardziej wysportowanych, ale oczywiście wszystko jest możliwe. Także no właśnie, tutaj musimy wyszukać jakieś dobre połączenie i na pewno tam trafimy. Czyli Hawaje. Piękny pomysł, Michale.
2: Mamy skarbonkę. Michał wymyślił, że zbieranie, kupujemy zabawy, tylko zbieramy pieniądze na Hawaje.
0: O, no myślę, że to już jest plan, czyli może na przyszłe wakacje się uda.
2: No, zeszłe mieliśmy na Etnie. Właśnie w ten dzień byliśmy na Etnie.
1: A jeszcze niedługo jedziemy tam, gdzie mają plastikowe pieniądze.
0: No ale wiesz, Michale, że na Hawajach też są wulkany.
1: O. Wiem.
0: No. I to nawet
1: tak,
0: takie
1: to
0: całkiem...
1: Tak, to było tak mocnych, pamiętasz?
3: Nie.
0: No właśnie, także jeżeli Etna ci się spodobała, to na Hawajach również będziesz mógł te wulkany zobaczyć. A oprócz tego znalazłam taką informację, że alfabet hawajski jest dosyć łatwy, bo ma tylko 12 liter. Nie wiem, jak oni to robią, że się porozumiewają, ale może tam nie trzeba za dużo mówić, bo tam wszystko jest tak piękne, że nie da się tego opisać słowami, więc rzeczywiście może te 12 liter im wystarczy. Michale, bardzo pięknie dziękuję ci za ten pomysł, aby wyjechać na Hawaje i teraz z Hawajów będzie nam trochę bliżej, żeby wyruszyć już w inne, bardziej egzotyczne miejsca, także za chwilkę ruszamy dalej. Michale, teraz jeszcze możesz pozdrowienia wysłać w świat.
2: Pozdrawiamy. No to mama powie. Pozdrawiamy wszystkie dzieci będące z przedszkola Michałka i na wakacjach. O. I wszystkie dzieci ze szkół.
0: Bardzo tak? Pozdrawiamy i rowerzystów jeszcze chyba pozdrawiamy, tak?
2: A, tak. Wszystkich, którzy dzisiaj się wybrali na rower. Tak.
0: No właśnie, piękna pogoda, więc rzeczywiście warto się tym cieszyć. Także Michale, nie smuć się na razie. Myślę, że Słowacja też jest świetnym pomysłem, a na te Hawaje trzeba trochę pozbierać i na pewno też się uda wyruszyć. Może okaże się, że spotkacie tam Stitcha.
2: O tak. Pewnie tak.
0: Wszystkiego dobrego, udanej podróży. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia, pa, pa. No dobrze, czyli w takim razie Hawaje to nasz pierwszy punkt na mapie świata. A gdzie jeszcze chcielibyście wyruszyć? Nasz telefon niezmiennie to 22 645 20 55.

Mama Afryka, czyli piosenka z filmu Pustyni i w Puszczy, pewnie kojarzycie tę wspaniałą historię o Stasiu i Nel, którzy w Afryce przeżywali różne przygody. Stąd właśnie Afryka, ale my nie będziemy

0: Będziemy teraz odwiedzać Afryki, bo już z Asią wyruszamy w kolejną podróż. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Asiu. Powiedz, dokąd ty chciałabyś najbardziej polecieć na świecie?
1: Do Japonii.
0: Do Japonii. Skąd pomysł, żeby właśnie Japonię odwiedzić?
1: Bo tam na wiosnę kwitną, kwitnie ładnie wiśnie.
0: Tak, pięknie kwitną te wiśnie. Muszę ci powiedzieć, że sama widziałam te wiśnie i rzeczywiście jest to bardzo bajkowy, kiedy tak ogląda się te Japonie. W różnych miejscach te wiśnie kwitną i rzeczywiście jest pięknie, ale powiem ci, że u nas wiosną, kiedy tak kwitną te różne gatunki drzew, też jest naprawdę pięknie. No ale warto pojechać do Japonii nie tylko z okazji tych kwitnących wiśni, ale myślę, że różne inne też jeszcze są ciekawe miejsca, które można zwiedzić. Czy jeszcze gdzieś chciałabyś pojechać konkretnie do Japonii?
1: Nie.
0: Bo na przykład przede wszystkim no to Tokio, czyli stolica Japonii, to jest miejsce, które warto odwiedzić. Bardzo, bardzo zaludnione miasto. Bardzo dużo ludzi tam jest. Wszędzie tłok i mnóstwo takich miejsc, gdzie raczej nie będziemy sami. No ale możemy oczywiście pojechać gdzieś poza Tokio, a tam już są trochę bardziej przestrzenne miejsca i możemy tam na przykład pojechać na górę Fuji. Słyszałeś kiedyś o takiej górze?
1: Nie.
0: To jest wulkan i tam na przykład znajduje się jeden z największych, najbardziej znanych w Japonii parków narodowych. No ale oczywiście Japonia jest piękna, bo możemy pojechać na północ i tam będzie trochę zimniej, a na południe będzie tak trochę tropikalnie jak w Afryce, więc mimo, że Japonia jest takim wąskim krajem, to jednak warto zobaczyć ją od góry do dołu i wtedy zobaczyć różne strefy klimatyczne, które tam się znajdują. Piękny pomysł, aby odwiedzić Japonię. A co najbardziej chciałabyś z tej Japonii przywieźć? Jakąś pamiątkę na przykład chciałabyś stamtąd przywieźć?
1: Tak, co magnes.
0: Magnes. A na przykład chciałabyś założyć takie prawdziwe kimono?
1: Ja mam prawdziwe kimono.
0: Masz prawdziwe kimono? A skąd ty wzięłaś takie prawdziwe kimono? Ktoś ci je ofiarował?
1: Nie, ćwiczę karate.
0: A, czyli to jest takie sportowe kimono. No tak, no to już dzięki tej dyscyplinie trochę wiesz pewnie już o Japonii, co?
1: Tak.
0: Mhm. Czyli może też będzie okazja, żeby tam pojechać i zobaczyć, jak tam wyglądają te sporty walki.
1: No.
0: Mhm. A czy wiesz, jak się witają w Japonii?
1: Nie.
0: Nie. No tu dużo jest tutaj tych różnych słów, bo rano mówimy inaczej, w ciągu dnia mówimy inaczej, także no tutaj myślę, że tych słów byłoby sporo, ale myślę, że jeżeli nawet się ukłonimy albo uśmiechniemy, to będzie całkiem przyjemnie, także może właśnie trochę też japońskich słówek będzie można się nauczyć, zanim tam pojedziemy. Asiu, przepiękny pomysł, aby wyruszyć do Japonii, czyli z Hawaj lecimy teraz do Japonii, Tokio i okolice, a może właśnie bardziej egzotyczne miejsca odwiedzimy, czyli właśnie Fuji, albo na przykład góry, lasy, albo też możemy popłynąć gdzieś na plaży jakąś łódką i zobaczyć okolice. Piękna sprawa. Czyli lecimy z tobą do Japonii i oglądamy wszystkie miejsca, które są właśnie takie ciekawe. Bardzo się cieszę. Czy chciałabyś w takim razie pozdrowić kogoś, może kogoś z Japonii, a może po prostu wysłać swoje pozdrowienia do najbliższych?
1: Chciałabym pozdrowić moich trenerów, mojego psa, moją mamę, mojego tatę, całe polskie radio dzieciom i cały świat.
0: Pozdrawiamy w takim razie. A jak mają na imię twoi trenerzy?
1: Trenerka Agata i trener Robert.
0: O, no to w takim razie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że może nas słuchają.
1: Jeszcze bym chciała pozdrowić krasnoludki.
0: O, w takim razie pozdrawiamy krasnoludki i żegnamy się tak tradycyjnie po japońsku. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. To była Asia, która zabrała nas ze sobą do Japonii. Piękna sprawa. Myślę, że Japonia rzeczywiście jest

na mapie wielu osób, które właśnie podróżują po świecie, no ale Japonia jest dosyć daleko, 16 godzin lotu, żeby przedostać się na drugi koniec świata, ale warto, warto, myślę, że naprawdę tam można byłoby się świetnie bawić. Także co teraz? Gdzie kolejni słuchacze chcą nas zabrać? Już teraz w audycji Hej Przygodo wyruszamy z Japonii, już powoli rozgrzewamy silniki naszego samolotu i dokąd teraz? Dokąd teraz, drodzy słuchacze? 22 645 20 55.

0: Ptaszkowie nam teraz śpiewali, a już teraz w naszej audycji Hej Przygodo kolejni słuchacze, a właściwie to słuchaczki. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak macie na imię, drogie słuchaczki?
1: Olga.
0: Olga i Iga, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłyście. I gdzie się teraz wybieramy?
1: Do Afryki, do Parku Narodowego. Do Afryki, do Parku Narodowego w Afryce.
0: O, no to pięknie, czyli Park Narodowy Afryka. Tam jest bardzo dużo parków narodowych. Czy jakieś konkretne miejsce masz na myśli, czy po prostu...
1: Tak, no? Tak, ten, w którym są białe lwy.
0: Białe lwy, ojej, ależ to musi być piękne. Białe lwy to na pewno bardzo piękne zwierzęta. Ciekawe, czy one się bardzo różnią od tych naszych żółtych. Wiecie coś o tych białych lwach?
1: Tak. Wydaje mi się, że one są trochę mniejsze i się też kolorem różnią.
0: Mhm. Park Narodowy Krugera to jest miejsce, gdzie przebywają białe lwy. No myślę, że to na pewno byłoby wyjątkowe spotkać takiego lwa. No zobaczymy, czy uda nam się, ale przejedziemy przez ten park i sprawdzimy, jakie te lwy są. Czy są duże, czy małe, czy są groźne, a może nie tak do końca. A oprócz tego tam w Afryce jest mnóstwo jeszcze innych dzikich zwierząt. Czy jeszcze inne chciałybyście zobaczyć?
1: Na pewno też te lamparty.
0: O właśnie, lamparty. A oprócz tego słonie, lwy, nosorożce i może jeszcze właśnie gepardy.
1: Tak.
0: Mhm. Albo goryle górskie. O, to na przykład w Ugandzie, w takim bardzo gęstym lesie deszczowym znajdują się górskie goryle. Ależ to by było wspaniałe zobaczyć takie górskie goryle na żywo. No oczywiście musielibyśmy być bardzo ostrożni, żeby z jednej strony ich nie wystraszyć, a z drugiej strony też, no, żeby nie sprowokować jakiejś draki. No ale myślę, że jeżeli będziemy grzecznie siedzieć w naszym jeepie, takim podróżniczym, to będzie wszystko w porządku. A może jeszcze zobaczymy w Afryce jakieś piękne miejsca, na przykład park, gdzie znajdują się lasy deszczowe, albo na przykład wybierzemy się na sawannę, albo do dżungli. Co wy na to?
1: Tak, w sumie fajnie byłoby też zobaczyć baobaby.
0: O właśnie, baobaby, czyli olbrzymie drzewa, które rosną po kilkaset lat i naprawdę wyglądają staro, nawet jak są młode. No niesamowite miejsce. No właśnie, Afryka, czyli piękne kraje, Uganda, Kenia, Tanzania, a oprócz tego Botswana, RPA, Rwanda. Wszędzie tam znajdują się różne parki narodowe i można by było tak przejechać tą Afrykę z północy na południe albo ze wschodu na zachód. Całą zobaczyć najlepiej.
1: No... Fajnie by było, chociaż się trzeba szczepić.
0: No na pewno, tak, bo tam jednak trochę inny klimat panuje i rzeczywiście można trochę narazić się na różne niebezpieczeństwa, ale my będziemy ostrożni. Będziemy oglądać tą Afrykę z okien naszego jeepa i postaramy się, aby było bezpiecznie. A powiedz, Olgo, czy ty może czytałaś kiedyś taką książkę Afrykę Kazika?
1: Nie.
0: O,
1: no chociaż to będzie nasza lektura w trzeciej
0: klasie. No właśnie, właśnie. Tak myślałam, że to była albo będzie twoja lektura. Afryka Kazika to książka, gdzie Kazik jedzie rowerem po całej Afryce i odwiedza różne ciekawe miejsca, więc może to będzie też taki pomysł na to, aby tę Afrykę odwiedzić.
1: Możliwe.
0: No właśnie, a oprócz tego pozostają nam na razie jakieś książki, atlasy, internet, no i filmy przyrodnicze, gdzie możemy pooglądać, jak te zwierzęta się zachowują. Myślę, że może nawet dokładniej zobaczymy te zwierzęta niż na żywo, bo na żywo to często gdzieś tam tylko w oddali przez lornetkę możemy zobaczyć jakieś dzikusy, a tutaj właśnie te zwierzęta są bliżej, więc możemy je zobaczyć, jak one

0: się tak naprawdę zachowują. Olgo, bardzo pięknie dziękuję za ten pomysł, aby wybrać się do Afryki. Zobacz, jak nam się pięknie ułożyło. Na razie była już Ameryka Północna, Azja z Japonią, no i akurat Afryka, czyli wszystkie trzy kontynenty już nam się na razie pokazały. Może jeszcze kolejne, bo mamy przecież tych kontynentów jeszcze trochę, więc może gdzieś jeszcze wyruszymy, a tymczasem może chciałybyście kogoś pozdrowić.
1: Pewno dziadków. Cześć, kogoś. Całą Olgi szkołę i moje przedszkole.
0: O, pozdrawiamy w takim razie. Mhm.
1: A po... całe radio dzieciom i kota.
0: Kota, jak ma na imię ten kot?
1: Elton.
0: O, pięknie. Pozdrawiamy w takim razie również waszego futrzaka. A czy powiedzcie jeszcze tylko, gdzie to przedszkole się znajduje, żeby wszyscy wiedzieli i słyszeli?
1: Bekomiu.
0: O, no to w takim razie już teraz wszystko wiemy. Dziewczynki, bardzo wam dziękuję za tę wspólną podróż do Afryki po różnych parkach narodowych. Mam nadzieję, że może będzie okazja kiedyś tam wyruszyć naprawdę, bo pewnie w Afryce jeszcze nie byłyście.
1: Nie.
0: No właśnie. No to Afryka w sumie nie jest aż tak daleko jak Ameryka Północna albo Azja z Japonią, więc może akurat przynajmniej do tej północnej części Afryki uda się pojechać, bo Egipt i Tunezja są bardzo otwarte na turystów, chociaż tam akurat nie uda się pewnie za wiele tych zwierząt egzotycznych zobaczyć. No ale kto wie, kto wie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do usłyszenia, do widzenia.
0: No to skoro już odbyliśmy taką długą podróż do Afryki, to może teraz kolejna podróż, ale to za chwilę. Na razie piosenka i zaraz usłyszymy się z kolejnymi słuchaczami.

0: Witaj, przygodo, w naszej audycji Hej, przygodo, tych przygód nie brakuje, bo od godziny 12 podróżujemy po całym świecie i mamy już kolejny pomysł na daleką wyprawę. No może nie aż tak daleką jak do tej pory, ale też bardzo piękną i wspaniałą. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mamy teraz przed mikrofonem dwóch chłopców, Tadeusz i Amadeusz. Witamy was bardzo serdecznie.
1: Tymoteusz.
0: Tymoteusz i Amadeusz.
1: Tak.
0: Tak, wszystko się zgadza. Dobrze. Drodzy chłopcy, jaką wy zaproponujecie nam teraz podróż? Dokąd się wybieramy?
1: Do Londynu.
0: Do Londynu. Bardzo proszę. W takim razie Londyn teraz na nas czeka i wybieramy się. Tam akurat w Londynie parków narodowych nie ma, chociaż jest trochę terenów zielonych. A wy już byliście kiedyś w Londynie, czy jeszcze nie?
1: Byliśmy.
0: No to opowiadajcie, jak wasza przygoda w Londynie przebiegała? Co tam widzieliście ciekawego?
1: Tower Bridge, jak się otwiera.
0: Mhm.

0: London Eye i pojechaliśmy jedno kółko.
1: Mhm.
0: I byliśmy w niektórych muzeach.
1: Kilka muzeów też się udało odwiedzić, tak?
0: Tak.
1: No dobrze, ale to ja w takim razie zapytam o ten London Eye, czyli oko Londynu, olbrzymia atrakcja. To jest taka wielka karuzela, prawda?
0: Tak.
1: No i jak wam się udało? Krzyczeliście głośno, jak tam byliście na samej górze?
0: Nie.
1: Nie, tak na spokojnie.
0: Tak.
1: Tak, ale nie bałeś się, jak tam wchodziłeś?
0: Bałem.
1: Nie, czy tak?
0: A tak bałeś się, czy nie?
1: A, czyli dzielni jesteście, tak? No ale wysokość jest bardzo, bardzo duża, no ale też pewnie wszystko widać. Cały Londyn pewnie z samej góry widać, co?
0: Tak. Mhm. To dokładnie
1: jest. Mhm. A co jeszcze wam się tak najbardziej podobało w tym Londynie?
0: Mi się najbardziej podobało to. Zdała
1: żyć. Mhm. Jak się podnosi?
0: Ma kierowcę.
1: Tu nie ma kierowcy. O! To jak on jechał bez kierowcy?
0: Autobusem.
1: Aha, czerwony autobus oczywiście, czyli taka też bardzo popularna atrakcja.
0: Mhm. Kierowaliśmy.
1: Sami kierowaliście?
0: Tak.
1: O, pięknie, czyli
0: byliśmy
1: przyspieszony kurs.
0: Na górnym piętrze.
1: Mhm.
0: I jeszcze na dole przystawili i autobusowej, no to pan nam pozwolił się do kabiny.
1: Ojej, no to bardzo miły pan, że wam pozwolił wejść, bo myślę, że w takiej kabinie to pewnie nawet w Polsce nie byliście w autobusie, a tutaj w Londynie mogliście zobaczyć, tak?
0: Tak.
1: No właśnie. A czy byliście może w jakimś parku też? Bo w Londynie też jest kilka parków.
0: Tak, byliśmy.
1: Mhm.
0: Parku Świętego Jakuba.
1: O, Park Świętego Jakuba, też piękne miejsce.
0: Jeszcze jest takie drzewo, noga płonie się nazywa.
1: Takie wielkie? I takie grube?
0: Takie wielkie i wygląda dokładnie jak noga płonia.
1: O, no to dobrze wymyślili, rzeczywiście. Czyli tam też warto jest zajrzeć. A poza Londynem też jeszcze gdzieś byliście? Czy raczej Londyn was głównie zainteresował?
0: Tylko Londyn.
1: No tak, no Londyn jest tak dużym miastem, że rzeczywiście potrzeba pewnie kilku dni, żeby te największe atrakcje zobaczyć. Mhm.
0: Ale byliśmy w Pradze.
1: W Pradze też byliście, tak?
0: Tak.
1: Czyli w Czechach, tak? Bo Praga to stolica Czech.
0: Tak.
1: Mhm. I tam też pewnie dużo atrakcji. Co najbardziej wam się podobało w Pradze?
0: Most Karola.
1: No oczywiście, bardzo znana atrakcja. Mhm.
0: I zamek.
1: I zwiedzaliście w środku?
0: Liczba.
1: O tak, mhm. A Krecika też widzieliście?
0: Widzieliśmy Kreta, ale nie widzieli.
1: No tak, no Krecik, czyli popularna bajka właśnie stamtąd. Bardzo wiele takich maskotek tam można znaleźć w Pradze i też to może być na przykład pamiątka. A czy te wasze podróże do Pragi i do Londynu odbyły się w tym roku, czy wcześniej?
0: Wcześniej.
1: Wcześniej. A w te wakacje...
0: W tym roku.
1: W tym roku. A, czyli to świeża sprawa. A powiedzcie, czy jeszcze gdzieś się wybieracie?
0: Nie.
1: Na razie teraz trochę trzeba odpocząć. No rzeczywiście taka podróż do Pragi czeskiej albo właśnie do Londynu to pewnie dużo atrakcji i trzeba też trochę pocieszyć się tym na miejscu. Poopowiadać może bliskim, babciom, dziadkom, wujkom, ciociom, co tam widzieliście, kiedy byliście na takiej wycieczce. Wspaniale. Drodzy chłopcy, bardzo wam dziękuję za ten telefon. Bardzo miło mi się z wami rozmawiało. Bardzo się cieszę, że odwiedziliśmy też europejskie miejsca, europejskie kraje, czyli Londyn i Czechy. A czy teraz chcielibyście kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Kogo?
0: Naszą rodzinę. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. I panią.
1: O, bardzo dziękuję. Ja was również pozdrawiam.
0: A teraz Anę pozdrowi. Pragę i Londyn.

0: O, pozdrawiamy Pragę i Londyn, czyli wszystkich mieszkańców z tych właśnie miast, tak? Bardzo podoba mi się twoje pozdrowienie.
1: Mhm. O, i jeszcze ja, dzieci ze szkoły.
0: Szkoły też pozdrawiamy, tak?
1: Tak.
0: A gdzie wasze szkoły się znajdują?
1: We Wrocławiu.
0: No to w takim razie...
1: A dokładnie mamy dom, dokładnie przy szkole.
0: O, no to w takim razie już wkrótce będziecie się mogli zobaczyć ze swoimi kolegami i koleżankami, a tymczasem pozdrawiamy waszą szkołę we Wrocławiu i może cały Wrocław też pozdrowimy, co? Bardzo wam dziękuję, drodzy chłopcy, za rozmowę. Dobrego dnia, do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. I to była rozmowa z naszymi słuchaczami Tymoteuszem i Amadeuszem, którzy zaprowadzili nas i oprowadzili po Londynie, a potem jeszcze na chwilę nawet zajrzeliśmy do czeskiej Pragi, więc już mamy nawet Europę odhaczoną, bo byliśmy dzisiaj w wielu miejscach już w pierwszej godzinie naszej audycji. Już na samym początku zabrał nas na Hawaje Michał, później polecieliśmy na drugi koniec świata, do Japonii. I tam naszą podróżniczką była Asia, a potem Olga i Ida zabrały nas jeszcze do Afryki. No a teraz właśnie Tymoteusz i Amadeusz oprowadzili nas po Londynie, który już całkiem nieźle poznali po swojej wycieczce, którą odbyli w tym roku. No i na chwilę do czeskiej Pragi również udało nam się zajrzeć. Także drodzy słuchacze, tyle wspaniałych miejsc udało nam się odwiedzić w pierwszej godzinie, to co się będzie działo w drugiej godzinie. Bo już dobiega powoli końca godzina 13. 4 minuty nam zostało do końca tej godziny, ale po godzinie 13 słyszymy się znowu i mam nadzieję, że jeszcze się gdzieś wybierzemy, bo przecież takich miejsc na świecie, których warto odwiedzić, jest tak dużo. Wszystkie te miejsca czekają tylko na to, abyśmy odważyli się, spakowali i wybrali w jakieś niesamowite miejsce. Także, drodzy słuchacze, za kilka minut słyszymy się znowu, a wy już wymyślajcie sobie w głowie, dokąd jeszcze możemy pojechać. Nasz telefon do studia to 22 645 2055 i słyszymy się już za chwilę.

0: Guidonio, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
1: O tak, Guidonio, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
5: Autopromocja.

0: I tak jak w tej piosence, trochę przyspieszamy tempo, bo już druga godzina naszej audycji trwa. 2 minuty po godzinie 13 trwa audycja Hej Przygodo, a my dzisiaj naprawdę bardzo duże odległości pokonujemy w naszej audycji, ale wszystko oczywiście ekologicznie, bo siedzimy przed radioodbiornikami i wyobrażamy sobie te miejsca, które moglibyśmy odwiedzić. Były już na naszej mapie Hawaje, Japonia, Afryka, Londyn, a już teraz kolejna słuchaczka się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Końskich.
0: O, z Końskich. Pozdrawiamy w takim razie Końskie. I dokąd wybieramy się razem z tobą teraz? Dokąd chciałabyś pojechać?
1: Do Warszawy.
0: Do Warszawy.
1: Odwiedzić moją... Nie koleżankę, no wiesz kogo? Helenkę.
0: Helenka, kim jest Helenka?
1: Helenka jest moją... Kim ona jest?
2: Siostrzenicą.
0: O, wspaniale. Masz jesteś w tak młodym wieku, już masz siostrzenicę. Czy to może jednak twoja kuzynka?
1: I mam też brata... Młodszego Ignasia.
0: No pięknie. I razem z Ignasiem byście wyruszyli do Warszawy?
1: Z Ignasiem i z Helenką.
0: No właśnie, Helenka mogłaby was oprowadzić, bo ona tutaj mieszka w Warszawie, tak?
1: Mieszka w Warszawie i mieszka też i przyjeżdża do nas do Końskich czasem za 2 tygodnie do nas znowu przyjedzie, bo była u nas.
0: O, no właśnie. Czyli w Końskich na pewno tam macie mnóstwo atrakcji, co można robić w Końskich, a w Warszawie też z pewnością. Co najbardziej lubisz robić w Warszawie, kiedy odwiedzisz swoją kuzynkę?
1: Lubię oglądać telewizję i się bawić z wujkiem i z ciocią.
0: Mm-hmm.

0: A czy na przykład zwiedzałaś też trochę Warszawę? Byłaś w jakichś ciekawych miejscach?
1: Przyjechaliśmy kiedyś tam w niedzielę, no i byliśmy w kościele i potem pojechaliśmy do zoo.
0: O, zoo, no właśnie, warszawskie zoo to na pewno jeden z głównych

0: bardzo dużo takich gatunków zwierząt, jakich nie spotkamy w innych ogrodach zoologicznych, no i oczywiście w Polsce, bo to też dużo egzotycznych zwierząt. A byłaś może kiedyś na samym szczycie Pałacu Kultury?
1: Chyba nie.
0: No właśnie, to może udałoby się na przykład na Pałac Kultury jeszcze wjechać taką wielką windą. Na szczęście po schodach nie trzeba wchodzić, tylko taką windą wjeżdżamy na samą górę i tam naprawdę dużo widać. Więc może właśnie taka wizyta na Pałacu Kultury, a może na przykład Łazienki Królewskie albo Zamek Królewski mogłabyś też odwiedzić. Piękne też miejsca. Może właśnie udałoby się tam też pojechać. Co ty na to?
1: Tak.
0: No nie właśnie.
1: Mogliśmy odwiedzić taką jaskinię, gdzie mogłyby jeszcze zostać diamenty.
0: O, jaskinia z diamentami. To nawet ja nie wiem, gdzie to jest, ale to w takim razie muszę poszukać. Może gdzieś tam jest w naszej okolicy jakaś jaskinia z diamentami. No ja najczęściej do takiej jaskini, która się nazywa Metro, wchodzę. Tam diamentów co prawda nie ma, chociaż no, różne sytuacje się zdarzają. No, wiele osób twierdzi, że przejazd warszawskim metrem też jest całkiem fajną atrakcją, bo to jedyne metro w Polsce. Jechałaś kiedyś metrem?
1: Jechaliśmy z ciocią, ale wtedy ciocia jeszcze nie miała córki.
0: A, rozumiem, czyli wtedy jeszcze byliście w pomniejszonym składzie, a teraz już możecie razem ze swoją kuzynką podróżować. Wspaniale. Czyli rozumiem, że czasem ona przyjeżdża do ciebie i się bawicie w końskich, a czasami ty do niej i też możecie ciekawie spędzać czas w Warszawie. A co ciekawego w końskich warto zobaczyć?
1: Warto zobaczyć taką
0: Ja słyszałam, że tam jest taki piękny pomnik konia.
1: No, też jest taki bardzo fajny. No i my koło Biedronki jest taka sztuczna krowa i można na nią wsiąść, ale nie jedzie, tylko jest sztuczna. I też jest fajna.
0: I mleka też nie daje.
1: I możemy jechać i zaplanowaliśmy jechać jutro
2: do Skomielnej Czarnej.
1: Do Skomielnej Czarnej.
0: Skomielna Czarna. A co tam ciekawego się znajduje? Czyli pewnie trochę więcej ciszy i spokoju, może też na łonie natury trochę będzie można odpocząć, tak?
1: Tak.
0: O, piękne. Piękne plany macie w takim razie. Zosiu, bardzo ci dziękuję za twój telefon. Myślę, że do Warszawy z pewnością warto się wybrać. Ja osobiście bardzo zapraszam. Halo, tak?
2: No
0: jeszcze
2: radio chcieliśmy kiedyś odwiedzić. Tak,
0: no właśnie, Zosiu? Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że koniecznie, jeżeli będziecie teraz gdzieś z wizytą u swojej kuzynki albo tak po prostu, może na jakieś zakupy albo na przykład do zoo, to zapraszamy do Polskiego Radia Dzieciom i też będzie to ciekawa pewnie atrakcja.
1: A my będziemy w Sylwestra, planujemy też jechać do Warszawy, odwiedzić, bo Helenkę.
0: No to już jesteśmy umówieni, tak?
1: I chcę, żeby puścić piosenkę Luczka i Pipka z Minecrafta.
0: O, to wiesz co, to w takim razie mam dla ciebie zadanie, żeby zadzwonić do nas w środę o godzinie 18, bo wtedy jest koncert życzeń i wtedy takie piosenki zamawiamy i można dowoli wybierać sobie, jakie piosenki chcielibyście usłyszeć. A tymczasem ja mam dla ciebie jedną dedykację. Co powiesz na to? Nie. Zdecydowanie nie. Tak?
1: Mhm.
0: No to powiedz w takim razie, co byś chciała usłyszeć jeszcze raz?
1: Piosenkę o Luczku i Pipku.
0: A, to widzisz, to tej akurat nie mamy, bo tak patrzyłam tutaj w naszym wielkim worku piosenek i akurat ta nie jest w tym worku, więc może jakaś inna.
1: To czereśnie.
0: Czereśnie. Lubisz czereśnie i lubisz ich jeść i słuchać pewnie, co?
1: Nie lubię czereśni jeść, ale lubię ich kostek.
0: O, to jaką piosenkę najbardziej?

0: bardziej lubisz z zespołu Czereśnie?
1: O zwierzętach.
0: O zwierzętach. No dobrze, to w takim razie to już pewnie dużo prostsze do wykonania. W takim razie, Zosiu, teraz jeszcze pozdrowienia. Kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Mojego chomika, mojego kota, babcię, dziadka i całą moją rodzinę. I całe Polskie Radio dzieciom.
0: No i już w takim razie popłynęły wspaniałe pozdrowienia od Zosi Skońskich. Bardzo ci dziękuję, Zosiu, za telefon. I już teraz specjalnie do ciebie, dla ciebie piosenka zespołu Czereśnie. Do usłyszenia, dziękuję, pa, pa.
1: Pa, pa.

I w ten sposób czereśnie nam się przedstawiły. Jesteśmy czereśnie. To piosenka, która specjalnie dla Zosi Skońskich została zadedykowana. A już teraz posłuchajcie. O! To jest głos gry, która już za chwilę trafi do jednego z naszych słuchaczy. Przed chwilą Daria mi przyniosła taką wspaniałą grę, która się nazywa Rzutem po Polsce. To jest gra złożona z dwóch gier planszowych, przyrodnicza i turystyczna, możliwość na to, aby poznać Polskę i jej przepiękne parki narodowe. Jest to gra, gdzie potrzebne są kostki i potrzebne są pionki, a oprócz tego wspaniała grafika, więc już za chwilę właśnie ta gra powędruje do któregoś z naszych słuchaczy, kto będzie znał odpowiedź na nasze pytanie. No to w takim razie teraz uwaga, uwaga, słuchajcie uważnie. Więc jest to miejsce w Ameryce Północnej. Byliśmy tam już na początku naszej audycji.

0: z Michałem, ale jeszcze raz wybierzemy się do tego miejsca, bo tam znajduje się bardzo piękny park. I teraz o jaki park chodzi? Czy jest już ktoś, kto wie, o jakim ja parku mówię? No właśnie, zaraz się dowiemy. Mamy słuchacza, który dodzwonił się do nas, nie wiedząc jeszcze, o jaki park chodzi. No to w takim razie dowiedzmy się, czy on już wie, o jakim parku będziemy mówić. To na pewno będzie bardzo trudne, bo parków w Ameryce, parków narodowych jest tam całkiem sporo, a ja jeszcze nie powiedziałam, o jaki park chodzi, ale już mamy telefon, więc może to jest ktoś, kto bardzo, bardzo chce dostać od nas grę, ale mimo wszystko nawet nie wie jeszcze, o jaki park chodzi. Więc zaraz się przekonamy, czy ten park znajduje się na północy, czy na południu Ameryki Północnej. To z pewnością nie będzie takie łatwe, ale słuchajcie uważnie, więc halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Kto się do nas dodzwonił?
1: A dodzwoniła się cała ekipa, dorosły Bartosz i czwórka dzieci. Ala, Franek, Misia i Paweł, i Ala i Franek chcą opowiedzieć, gdzie chcą jechać.
0: O, dokąd chcecie jechać? Powiedzcie.
2: Ja, Franek, chciałam pojechać do Tatrzańskiego Parku Narodowego.
0: O, dobrze, czyli Franek chce nas zabrać do Tatrzańskiego Parku Narodowego. A dlaczego właśnie tam, Franku?
2: Bo chcę zobaczyć wilki.
0: Wilki chcesz zobaczyć? O, czy to myślisz, że to będzie bezpieczne, aby takie wilki podglądać? Nie boisz się wilków?
2: Nie, ale niezbyt.
0: Niezbyt. No, generalnie podobno wilki nie są jakimiś żarłocznymi stworzeniami, które jak tylko widzą człowieka i nie jest to czerwony kapturek, to od razu właśnie zjadają. No tak, jeżeli nie jesteś czerwonym kapturkiem, to masz duże szanse, że właśnie będziesz mógł je trochę poobserwować, bo wilki generalnie boją się ludzi, prawda?
2: Prawda, boją się.
0: No właśnie, więc rzeczywiście może to będzie okazja, aby podpatrzeć takie wilki w Tatrzańskim Parku Narodowym. A kto jeszcze dokąd chciałby jechać? Bo wiem, że jest was tam całkiem sporo, więc może dajmy głos jeszcze kolejnej osobie.
3: Ja bym chciała pojechać do Muzeum Motoryzacji.
0: O, Muzeum Motoryzacji. Kilka takich muzeów jest w Polsce. Jakieś konkretne byś chciała odwiedzić?
3: Nie.
0: Nie, ale po prostu interesują cię samochody.
3: Tak.
0: Mhm. Czy może na przykład...
3: A,
0: stare samochody. A motory, traktory i inne motoryzacyjne sprzęty też cię interesują, czy tylko samochody?
3: Najbardziej
0: stare samochody. Mhm. A masz jakiś ulubiony... Masz jakiś ulubiony stary samochód?
1: Ala tu powiedziała, że rowery i powozy stare.
0: O, stare powozy i rowery, pięknie. No tak, no to rzeczywiście można pewnie trochę się zagłębić w przeszłość, jak te dawniej te rowery wyglądały, takie z takim wielkim kołem na przykład, to były śmieszne rowery. Albo na przykład na trzech kółkach. Ciekawe, jak na takich rowerach się jeździ. Fantastycznie, dobrze, czyli w takim razie już teraz wiemy, że Tatry, Muzeum Motoryzacji, a kolejna osoba, dokąd by chciała jeszcze pojechać? Kto tam jeszcze jest z wami?
1: Jest jeszcze Michalina, ale ona tak się zastanawia i troszkę przysypia. Może Pawciu byś powiedział, co? Chciałbyś gdzieś pojechać?
4: Ja bym chciała.
1: Nie, ta dwójka pozostała, to tak się przysłuchuje tylko.
0: Rozumiem, ja dobrze. Czyli oni pojadą razem z pozostałymi dziećmi?
1: Tak, chyba nie mają wyboru.
4: Ja bym chciała chyba jechać do Tatrzańskiego.
0: Tatrzański, no właśnie, czyli jednak tutaj zgodność jest całkiem duża, więc najpierw Tatry, a może właśnie później Muzeum Motoryzacji. Czyli tata już wie, dokąd ma jechać, tak?
1: No, chyba tak, chyba to będą te Tatry. Ja to jestem wujkiem tutaj, także...
0: No to pięknie, to taką większą ekipą podróżujecie, ale tak ogólnie to plan jest jaki? Dokąd macie teraz pojechać?
1: Teraz jedziemy do babci.
0: Do babci.
1: Do Nowogrodzica. Tam,
0: Mhm, pewnie.

0: na jakiś wspaniały obiad do babci.
1: Tak, na niedzielny obiadek jedziemy sobie.
0: I pewnie będzie rosół.
1: No pewnie tak. Jak znając polską piękną tradycję, to rosołem to bez rosołu się nie obejdzie.
0: No ale to jest miłe. Jeszcze raz powiedz.
2: Ja myślę, że będą pierogi.
0: Och, i to jest bardzo dobre. Ja bym też głosowała za pierogami. Rosół oczywiście jako taki tradycyjny pierwsze danie może być, ale pierogi oczywiście. A z czym te pierogi? O, jeszcze nie wiadomo z czym te pierogi. Zdania są podzielone. Jeszcze raz? Ze śmietaną. A, rozumiem. Czyli takie pierogi na słodko. Mogą być z jagodami, mogą być z serem, byleby była śmietana na górze, tak?
3: Tak, też ruskie ze śmietaną.
0: O, ruskie ze śmietaną, to ciekawe. No ale pewnie też się da. Ja ruskie wolałabym na przykład z jakąś cebulką i skwareczkami, ale może śmietana też by się mogła do tego dopasować. Też się tak robi. Daria mi podpowiada, że mogą być na słodko. No dobrze, to ja się nie w takim razie nie kłócę, byleby były pierogi. Ja bardzo chętnie również mogę skorzystać, bo ja pierogi zawsze i wszędzie. Czyli w takim razie, no nie wiem, czy będzie jeszcze możliwość, żeby babcia zmieniła plany, jeżeli tych pierogów nie zrobiła, ale może jutro, albo może za tydzień byłyby pierogi, tak? Trzeba takie zamówienie do babci złożyć.
1: Tak, babcia jest otwarta zawsze na zamówienia, a nawet w zamrażarce ma chyba jakieś awaryjne pierogi na każdą porę dnia i nocy.
0: Wspaniała babcia.
1: O,
0: wspaniała babcia, awaryjne pierogi, to mi się bardzo podoba. Drodzy słuchacze, w takim razie nie rozłączajcie się jeszcze, bo tutaj nasza wydawczyni Daria ma dla was jeszcze słówko, a tymczasem życzę wam bardzo dobrej podróży i pysznego obiadu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa, pa. Nasi słuchacze z drogi zadzwonili, żeby się pochwalić tym, dokąd chcieliby jeszcze wyruszyć. Wiemy już, że Tatry i Muzeum Motoryzacji to są ich kolejne destynacje, ale ja wracam jeszcze do naszego konkursu i do zabawy, bo można wygrać grę Rzutem po Polsce, a gra będzie należała tylko do tej osoby, która odpowie poprawnie na nasze pytanie, czyli Ameryka Północna. To jest pierwsze miejsce, dokąd się wybieramy, a dokładniej to będzie również Park Narodowy. Piękny park, znajdują się tutaj i góry, i jeziora, i rzeki, i lasy, i doliny, czyli wszystko to, co niezwykłe na ziemi, ale to, co warto wiedzieć, to tam znajdują się również takie bardziej miejsca niezwykłe, bo w miejscach, gdzie ziemia jest bardziej aktywna, możemy zobaczyć gorące źródła, błotne sadzawki, a nawet gejzery, czyli miejsca, w których gorąca woda i para wydostają się z ziemi i możecie sobie wyobrazić nagle takie szu i przez las wydostaje się powietrze, taka para wodna, gorąca woda, wylatuje, wystrzeliwuje do góry. I to nie jest żadna magia. Tak właśnie jest w tym Parku Narodowym, a oprócz tego w tym parku żyją również bizony, wilki, łosie, niedźwiedzie. No właśnie, jeden bardzo niezwykły niedźwiedź tam kiedyś żył. Co prawda to tylko taka legenda podobno, ale może była to prawda. Ten niedźwiedź nazywał się Yogi, a park był nazwany Yellowstone, czyli odnosił się do tego parku, do którego właśnie teraz będziemy się wybierać. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Czekam na wasze telefony i poprawne odpowiedzi.

0: Już teraz Lena i Liza Litwińskie zaśpiewały nam piosenkę o starym lesie, gdzie myślę, że wszyscy bardzo dobrze usłyszeli ten akordeon, który tam przygrywał w tle. A my wracamy do naszej zabawy, do wygrania gry po Polsce, rzutem po Polsce. To jest gra, która już teraz, mam nadzieję, że trafi do słuchacza, który będzie znał poprawną odpowiedź na nasze pytanie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami Nikodem. Witam cię bardzo, Nikodemie. Dzień dobry, dzień dobry. Słyszymy się dobrze?
1: Dzień dobry.
0: Tak, słyszymy się. Dobrze. Nikodemie, powiedz, czy ty wiesz, o jaki park narodowy pytałam przed piosenką?
1: Yellowstone.
0: Yellowstone, dokładnie, to jest ten park. Czy ty wiesz może, jak wygląda, gdzie znajduje się ten park Yellowstone?
1: Na północy USA.
0: Tak, dokładnie. I to jest najstarszy park narodowy na świecie, gdzie właśnie można oglądać te gejzery, gorące źródła, wulkany błotne, no i oczywiście wodospady. A może przy odrobinie szczęścia udałoby się takiego misia Jogi spotkać. Czy ty wiesz,
1: tak,
0: Nikodemie, kim był misi Jogi?
1: Tak, takie skojarzenie z misiem Jogi.
0: No właśnie, ale wiesz, kim był misi Jogi, bo to taka już dawna, stara bajka.
1: Chyba był misiem, który kradł turystom jedzenia?
0: Tak, właśnie, bo tam do tego parku Yellowstone przychodzili różni turyści, rozkładali swoje kocyki i chcieli zjeść kanapki, a ten miś Jogi, który był oczywiście ciągle głodny, przychodził i im tam podbierał z tych koszyków.

0: zakupów, różne pyszne rzeczy, a ganiał go oczywiście strażnik Smith, który nie lubił, kiedy ktoś komuś coś podkrada. No i taka była zabawa w tej bajce, więc bardzo ciekawa zresztą była ta bajka, ale to bardzo wiele lat temu była znana, teraz pewnie trochę mniej, ale miś Jogi oczywiście przeszedł do historii jako ten taki nienażarty misiek, który ciągle robił pod górkę różnym turystom. Powiedz, Nikodemie, gdzie teraz spędzasz wakacje?
1: No, na razie jestem u taty.
0: Mhm. A w jakim mieście?
1: W Lublinie.
0: W Lublinie, no to świetnie. Pozdrawiamy w takim razie Lublin. A czy byłeś kiedyś może w Ameryce, tak daleko, daleko od Polski?
1: Nie, jeszcze nie, nigdy jeszcze nie,
0: nie byłeś. Może właśnie będzie okazja. Kiedyś, jak właśnie może będziesz miał okazję wybrać się do tego parku Yellowstone. Myślę, że to rzeczywiście musi być piękna przygoda. A czy w Polsce byłeś kiedyś w jakimś parku narodowym?
1: Nie, jeszcze nie, ale chyba będę miał kiedyś tam okazję polecieć do Kanady.
0: O, no właśnie, tam też są piękne miejsca, które warto odwiedzić. No to teraz w takim razie, Nikodemie, już pakujemy do ciebie tę grę rzutem po Polsce i może przynajmniej grając w tę grę będziesz mógł odwiedzić te parki narodowe, które są zawarte i na pewno warto, więc może akurat dzięki tej grze będziesz mógł też przenieść się do takich miejsc później w rzeczywistości. Co ty na to?
1: Tak.
0: Tak, no to w
1: bardzo
0: takim
1: dziękuję.
0: Razie. Bardzo się cieszę w takim razie, Nikodemie, że odpowiedziałeś poprawnie na nasze pytanie. Taka gra to myślę, że może być całkiem niezła rozrywka. Od 2 do 4 osób może usiąść do tej gry, także myślę, że jakąś tam osobę jeszcze można przygarnąć i we czwórkę na przykład zagrać. Czyli na razie bylibyście wy z tatą, a może ktoś jeszcze do was dołączy, tak?
1: Może babcia.
0: O, babcia, no właśnie. Babci też może się spodoba taka gra. Może też była w jakimś parku narodowym i wtedy będzie mogła opowiedzieć o swoich wrażeniach. A może wy również też się gdzieś wybierzecie. Nikodemie, bardzo się cieszę w takim razie. Czy chciałbyś kogoś jeszcze pozdrowić?
1: Chciałbym pozdrowić całe radio dzieciom, wszystkich słuchaczy, całą moją rodzinę i też bardzo bym chciał pozdrowić wszystkich. Jakie kraje, jakie mówiono dzisiaj, bo ogólnie ja tam już od 9 chyba to raz.
0: Oj, to nam bardzo miło, pięknie, czyli od 9, od samego rana jesteś z nami dzisiaj.
1: Tak, przerwami, bo jeszcze byłem w kościele i potem zacząłem słuchać, jak przyszliśmy do mieszkania.
0: No pewnie, czyli krótki spacerek i z powrotem można wrócić do słuchania Polskiego Radia Dzieciom, a tutaj się dzieje, dużo się dzieje, bo teraz właśnie w naszej audycji podróżujemy, a ty byłeś w ogóle gdzieś za granicą, w jakichś miejscach, które warto byłoby odwiedzić, które mógłbyś polecić?
1: Byłem na Wyspach Kanaryjskich, ale jak byłem bardzo mały. Mhm. Byłem jeszcze w Egipcie, w Hiszpanii, Chyba tyle, nie pamiętam.
0: Wspaniałe kierunki, no właśnie, Egipt, Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie. A czy któreś najbardziej spodobało ci się i zapadło ci w pamięć z tych miejsc?
1: Chyba Hiszpania.
0: O, no tak, ja też bardzo lubię Hiszpanię, także myślę, że polecamy z pewnością też wybrać się do Hiszpanii. A gdybyś teraz mógł sobie wymyślić jakiekolwiek inne miejsce na świecie, dokąd chciałbyś się wybrać, to gdzie by to było?
1: Albo bym chciał do Ameryki, albo do Japonii, ale bym chciał też trochę jeszcze pozwiedzać Niemczech.
0: O, i Niemcy, no pewnie. No ja oczywiście też Polskę pewnie warto pozwiedzać, bo myślę, że nawet jeżeli odwiedzamy inne zagraniczne kraje, to jednak w Polsce jest jeszcze wiele takich miejsc, które pewnie gdzieś czekają na nas, żeby je odwiedzić. Nikodemie, bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś. Miło mi było cię poznać. A teraz życzę ci dobrego popołudnia. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: No właśnie, i w ten sposób już dowiedzieliśmy się, że ten park Yellowstone jest bardzo pięknym miejscem, wartym z pewnością odwiedzenia. Tam właśnie znajdują się te wszystkie niezwykłe gejzery, te niezwykłe wodospady, wulkany, no i oczywiście 67 gatunków ssaków. Nie tylko właśnie bizony, niedźwiedzie, wilki, jelenie, łosie,

ale również mnóstwo innych takich, które z pewnością nie spotkacie w Polsce, bo na przykład ten bizon, to taka wielka, kudłata krowa, one są hodowane w Polsce. Są takie miejsca, gdzie znajdują się takie stada bizonów, no ale tam żyją na wolności. No a oprócz tego jeszcze inne wspaniałe miejsca, więc oczywiście polecamy Wam Park Yellowstone. Może gdzieś tam w pobliżu Miś Yogi jeszcze się gdzieś skrada i czeka na nasze koszyki piknikowe, także miejcie się na baczności, ale Park Yellowstone oczywiście bardzo polecamy do oglądania.

0: Chyba każdy z was już słyszał o Kolumbie.
1: O Kolumbie każdy coś powiedzieć umie.
2: O Kolumbie wyrażamy się z zachwytem.
0: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
3: Amerykę?

0: Krzyś nowego szlaku, więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka?

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wyprykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak.

nasze Eldorado, czyli miejsce, gdzie możemy się tak naprawdę zrelaksować. To piosenka za nami, a już teraz 44 minuty po godzinie 13. Wciąż trwa jeszcze nasza audycja Hej Przygodo, gdzie podróżujemy po całym świecie. Dodzwonili do nas kolejni słuchacze. Halo, halo, dzień dobry.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kto się do nas zadzwonił, powiedzcie?
0: Kacper i Franek.
1: Kacper i Franek, tak?
0: Tak.
1: Tak, pozdrawiamy w takim razie was. Skąd do nas dzwonicie? Gdzie jesteście teraz?
0: Białystok.
1: Białystok. W takim razie pozdrawiamy Białystok. Koło was też jest mnóstwo ciekawych miejsc do zwiedzania, choćby Puszcza Białowieska, tak, chłopcy? Pewnie wielokrotnie już byliście
2: tak,
1: w Puszczy Białowieskiej. O właśnie, no właśnie, są żubry, czyli to dobrze, bo po to jest właśnie Puszcza Białowieska, żeby chronić te żubry i żeby mogły tam się czuć bezpiecznie. A wy, gdybyście chcieli dokądś wyruszyć z Białegostoku, to dokąd byście chcieli pojechać?
0: Ja chciałam do Legolandu. Ja też!
1: O, Legoland w takim razie, czyli Francja, tak?
0: Tak.
2: Chodzi o Legoland w Danii.
1: W Danii, no tak, dobrze. To również tam jeszcze możemy zobaczyć i pobawić się świetnie. A co najbardziej was tam w tym Legolandzie interesuje? Co byście tam chcieli zobaczyć?
0: Bo tam jest dużo takich fajnych rzeczy i tam są takie fajne atrakcje z Lego. Tam są samochody z Lego, tam są takie...
3: Nie ma dinozaury,
0: ale są chyba... No nie wiem, ale tam są rzeczy...
1: Wszystko to, co z klocków można zbudować.
0: Z Lego i tam są jakieś samoloty z Lego, tam gdzie można na nich jadzieć i coś. Te samo łódki, tam gdzie statek piracki, nawet jest chyba ten...
2: Także jest dużo różnych...
0: Tak.
1: No właśnie, czyli jeżeli tylko sobie możecie coś wyobrazić, to wszystko to można zbudować z klocków właśnie tam, dokąd chcecie pojechać, tak? Czyli rozumiem, że jesteście wielkimi fanami układania budowli z klocków.
0: No, my bardzo lubimy.
1: A macie na przykład ulubione rzeczy, które lubicie układać? Na przykład miasta, budynki, jakieś...
0: Nie, my mamy najlepsze takie Minecrafta.
1: A, rozumiem. Czyli tutaj gra i te wszystkie postacie z gier układacie z klocków. Ale tam słyszałam, że chyba jeszcze twój brat mówił o dinozaurach. Dinozaury też można układać z klocków, prawda?
0: No, można.
1: Można, no właśnie. Czyli taka wizyta w Legolandzie to jest coś, co najbardziej by was teraz interesowało. Jeden dzień wystarczy, czy trochę dłużej?
2: Ja myślę, że cały weekend trzeba zaplanować.
1: A może nawet całe życie można by było tam spędzić i pewnie się jeszcze nie nudzić, co? Cały dzień, no pewnie, od rana do wieczora, cały dzień rozrywek w Legolandzie. Ojej, ależ wam zazdroszczę. No pewnie, to jest wspaniały pomysł. Czyli teraz tylko trzeba odłożyć jakąś kwotę. Może uda się coś zaoszczędzić z kieszonkowego, może coś tam rodzice dołożą i taka wyprawa wspólna do Legolandu to byłaby wspaniała przygoda. Na przyszłe wakacje pewnie, co?
0: Jeszcze, bo Mikołaj nam dał te listy, żeby ruszyć do Legolanda.
1: A, czyli to Mikołaj wam podpowiedział, żeby tam pojechać.
0: Tak.
1: Mm-hmm. No tam sprytne.
0: Nie mieliśmy takiego pomysłu.
1: No właśnie, ale to ten Mikołaj mógłby jeszcze te bilety załączyć do Legolandu, co?
2: No, to musi zabrać napisać listy niedługo. Mam nadzieję, że się uda.
1: O właśnie, właśnie, no tak. Trzeba jakiś bardzo taki gęsty list napisać do Mikołaja i może właśnie się uda, może Mikołaj tym razem trochę będzie bardziej łaskawie na to patrzył i może wyśle wam taki bilet do Legolandu. Ależ to by było wspaniałe. Drodzy słuchacze, w takim razie mam nadzieję, że uda wam się tam wyruszyć. Trzymam kciuki, abyście tam kiedyś pojechali. A teraz, czy chcielibyście jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Ja chyba chcę całe polskie radio dziecią i swoich kolegów ze szkola.
3: Ja też całe radio dziecią i ze szkola.
1: Pozdrawiamy w takim razie kolegów z przedszkola w Białymstoku i bardzo dziękujemy za pozdrowienia. My również was bardzo gorąco pozdrawiamy. Jeszcze zostały nam 2 tygodnie wakacji. Czy jeszcze macie jakieś plany na wakacje teraz do końca?
0: Nie, bo my jutro idziemy do przedszkola.
1: A, do przedszkola, rozumiem. No ale to przedszkole też pewnie jest bardzo wspaniałym miejscem do tego, aby się świetnie bawić, co?
0: Tak,
1: no właśnie, takie przedszkole to skarb. Drodzy słuchacze, bardzo wam dziękuję i udanego popołudnia wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
2: Pa, pa.
1: No tak, czyli już wiemy...

dokąd nasi kolejni słuchacze chcieliby się wybrać, a my powoli już kończymy naszą podróż w audycji Hej Przygodo, ależ tych przygód mamy na swoim koncie. Myślę, że nasz paszport jest już teraz pełen pieczątek z tych miejsc, do których nam się udało dojechać. Przypomnę, na samym początku naszej audycji zadzwonił Michał, który marzy o tym, aby pojechać na Hawaje. Później Asia powiedziała nam, że bardzo, bardzo marzy o tym, aby wyruszyć do Japonii. A później zadzwoniły do nas Olga i Ida, dwie siostry, które marzą o podróży do Afryki i tam wiele tych parków narodowych zwiedziliśmy, ale tam przede wszystkim ten park, gdzie żyją białe lwy, to jest miejsce, do którego one chciałyby pojechać. Następnie zadzwonił do nas Tymoteusz i Amadeusz, którzy opowiedzieli nam o swojej wizycie w Londynie i na chwilę zajrzeliśmy też do czeskiej Pragi. Bardzo piękne miejsca i na pewno dużo wspomnień zostało im właśnie z takiej wyprawy. Mieliśmy też słuchaczkę Zosię, która bardzo lubi podróżować z Końskich do Warszawy, gdzie mieszka jej kuzynka i myślę, że kiedy następnym razem wybierze się do Warszawy, to może nawet odwiedzi nasze Polskie Radio Dzieciom. My zawsze Was zapraszamy, więc jeżeli macie taką możliwość, to dajcie nam znać, a my z pewnością zaprosimy Was do naszego studia. Później zadzwoniła do nas jeszcze rodzinka, która jechała do babci na obiad i tam wśród nich znalazł się Franek, który chciałby pojechać w Tatry i oglądać i podglądać wilki, a jego siostra do Muzeum Motoryzacji chciałaby pojechać, bo jest fanką rowerów i innych starych pojazdów i powozów. No a teraz rozmawialiśmy jeszcze z naszymi słuchaczami, którzy mówili o wyprawie do Legolandu. Po drodze jeszcze zahaczyliśmy też o park Yellowstone, gdzie słynny miś Yogi podkradał wszystkim tym odwiedzającym, nieuważnym swoje koszyki piknikowe i w ten sposób on był najedzony, ale już inni nie. Na szczęście tam strażnik Smith cały czas czuwa, mam nadzieję, nad tym, aby wszyscy odwiedzający park Yellowstone wychodzili najedzeni i zadowoleni, a miś Yogi myślę, że poradzi sobie sam, jeśli chodzi o zdobywanie pożywienia. Na tym kończymy naszą wspaniałą podróż po wszystkich pięknych miejscach na świecie. Jest ich tak dużo, że myślę, że nie starczyłoby naszej audycji, aby wymienić wszystkie. No ale mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, abyśmy wspólnie trochę mogli popodróżować. Tymczasem bardzo Wam dziękuję. Ja muszę powiedzieć, że jestem już trochę zmęczona tymi podróżami, bo oczywiście podróże kształcą, ale z pewnością też trochę męczą. Także odpocznijcie sobie. Miłego popołudnia Wam życzę. Do usłyszenia, mówi Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
0: Autopromocja.

deszczu spływają po szybach. Na ulicy wciąż wody przybywa, już zielonej rzeki wstęga. Do połowy okna sięga, aż tu nagle spoza szyby błyska złote oko ryby. Gapią się na mnie kuzyni śledzia, czuję się jakbym w akwarium siedział. Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci patrzą na mnie, kiedy zmarzę swój krokieci. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek z ciekawością patrzą, kiedy jem obiadek. Ryby robią rybie miny zadziwione, kiedy karmię moją tresowaną wronę. Słońce grzeje jak wielka suszarka, znika woda w ogrodach i parkach. Już przez okno nie zagląda ani szczupak, ani flądra. Lecz od dzisiaj

w nim rodzina? Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci. Patrzę, jakim życie płynie w wodnym świecie. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek. Zaraz dam im coś smacznego na obiadek. Jak wspaniale mieć akwarium szmaragdowe, a w nim ryby kolorowe i bajkowe. Mama ryba, tata ryba, ryby dzieci. Patrzę, jakim życie płynie w wodnym świecie. Wujek ryba, ciocia ryba, ryba dziadek. Zaraz dam im coś smacznego na obiadek. Jak wspaniale mieć akwarium szmaragdowe.

0: tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
0: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeologii.

0: Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Kom, kom, rere, kom, kom, cześć dzieciaki, rozrabiaki, wiecie kto mówi, to mówię ja, wasza przyjaciółka, żaba Monika, która pojawia się i znika.
4: O, dzień dobry, witam was bardzo serdelkowo, to ja wasz kulfoniasty kulfon, opowiadacz bajasi, legendziarz, gawędziarz, dudziarz, tudzież organista.
3: Dobrze, niech będzie. Drogie, kochane dzieci, dziś wam opowiemy przepiękną opowieść pod tytułem Jak stary góral uratował zmiję.
4: Jak to uratował zmiję? Wziął i uratował ją.
3: Później się wszystkie dzieci dowiedzą, o co chodziło. Tak, trzeba zacząć od początku.
4: No dobrze. Na początku to były góry.
3: Nie, na początku to się napracował stary góral.
4: A, tak się stary góral napracował, że aż...
3: On pracował w kopalni.
4: Nie, no jak w kopalni? On pracował przy owcach.
3: Przecież górale mogą wszędzie pracować.
4: Ale góral to pracuje przy owcach szczególnie.
3: Przy owcach?
4: No to on tylko.
3: A przy kozach na przykład to nie może pracować góral?
4: Nie. Bo ja widziałem, że jako górale zawsze przy owcach pracują.
3: A wiesz, że górale jeszcze...
4: A ty wiesz, że górale robią, z czego robią bunt?
3: Z mleka.
4: Owczego.
3: A ty wiesz, że górale robią jeszcze pamiątki góralskie? No, i sprzedają na przykład ciupagi.
4: No to on się narobił przy pamiątkach.
3: On w pamiątkarstwie pracował?
4: Tak. To był góral, który pracował w pamiątkach. Poszedł do lasu, wycinał drzewo, z tego drzewa robił laski takie oraz kierpce wyrabiał.
3: Z tego drzewa?
4: Z łyka.
3: Nie, to było inaczej.
4: A jak było?
3: Napracował się stary góral w lesie co niemiara.
4: A, czyli w lesie pracował. To dobrze powiedziałem, że w lesie pracował.
3: I zawsze wracał do domu utrudzony i głodny.
4: Tak.
3: Bo on był głodnym góralem.
4: Nie, no jak się napracował, to był głodny, no.
3: A wiesz, że górale to mają chyba spory apetyt.
4: Nie, a ty wiesz, że górale to zawsze jest tak, że zasiali górale owies?
3: Oni owsem żyją?
4: Żyto albo żyto.
3: Nie, ale ten góral, właśnie on pracował przy wyrębie lasu.
4: Aha.
3: No i tak się napracował, że wracał utrudzony i głodny.
4: Bardzo głodny. I koło skały za potokiem przystanął na chwilę, gdyż był utrudzony.
3: Przystanął, gdyż musiał zdjąć kapelusz i podrapać się po głowie.
4: I wtedy posłyszał jakiś niewyraźny i lekko przyduszony głos.
3: Taki...
5: Pomóż mi, dobry człowieku, pomóż, a ja ci za to zapłacę.
3: Tak. No i wtedy właśnie ten góral zrobił takie oczy, otworzył szeroko.
4: Co góral zrobił? Patrzył góral dookoła.
3: Ale... Oczy miał wytrzeszczone.
4: Patrzy góral dookoła, oczy ma wytrzeszczone i słucha uważnie.
3: No tak.
4: Aż wreszcie co?
3: No wreszcie zobaczył zmiję.
4: Ogromną.
3: A zmija była przytłuczona ogromnym głazem, który spadł z wysokiej góry.
4: Tak.
3: I zmija...
4: A wiesz, do czego ten głaz był podobny?
3: Nie
4: głaz
3: wiem.
4: Był podobny do grubej skrzyżali.
3: A co to jest skrzyżala?
4: Nie wiem.
3: No to po co mówisz?
4: Bo tak górale napisali, ale zaraz mogę ci powiedzieć, co to jest skrzyżala.
3: No dobra, a ja będę w tym czasie dalej.
4: Nic nie mów dalej.
3: Powiem
4: nie,
3: dalej.
4: Zanim, nie zgadzam się,
3: zanim
4: absolutnie.
3: Znajdziesz to, wiesz to. No i ta zmija była taka przyduszona i mój tak jak mnie...
4: Poczekaj, bo już prawie znalazłem.
3: Jak mnie uratujesz i odsuniesz ten głaz góralu biedny, utrudzony bardzo i głodny, no to ci za to dam nagrodę.
4: Tak?
3: Mówi, odpłacę ci się czymś, tak. A góral mówi, no dobrze, ale jak sam tu nie dam rady tego głazu wielkiego odwalić. I poszedł do lasu i ściął olbrzymią sosnę. Jak ściął sosnę, to co za pomocą tej sosny...
4: Nie, bo ja tutaj patrzę, a ty w tym czasie całą bajkę opowiesz.
3: Nie, nie opowiem. Opowiesz. Za pomocą tej sosny zrobił taką dźwignię prostą.
4: To... Nie, to najpierw poszedł, znalazł drugi kamień, który podłożył. Żeby zrobić dźwignię, to musi na czymś oprzeć to.
3: No właśnie, tak zrobił.
4: No,
3: poszedł, zrobił dźwignię. A dźwignia to wygląda tak jak huśtawka dzieci. Wiecie, są takie huśtawki.
4: I zaczął się z tą zmiją huśtać.
3: Nie, sam się zaczął huśtać na tym ściętnym drzewie. Jak się tak huśtnął, to odwalił ten olbrzymi kamień.
4: A wtedy zmija wyskoczyła spod tego kamienia?
3: Nie, wtedy zmija wyskoczyła i okazało się, że to jest zaklęta królewna.
4: Nie, to była normalnie zmija, która podskoczyła do tego górala.
3: I złapała go za szyję.
4: O, tak, i działa go...
3: I zaczęła go dusić. Haha, to był pyton, a nie zmija.
4: To był boa.
3: Boa dusiciel.

0: Poładusiciel to był. Nie, nie, nie, to była zmija. Górska.
1: Ja wolę, żeby to był poładusiciel.
0: Dlaczego była? Jak tam nie było, była
1: górka. I ona mówi, widzisz teraz... Ale zobacz, nie ma. Bo ta zmija powiedziała ludzkim głosem. W nagrodę, góralu, że mnie uwolniłeś, to cię uduszę.
0: Nie,
1: bo jestem boadusiciel.
0: Nie, nie jest boadusiciel.

0: Są jadowie. A. Zygzakowata to była.
1: To powiedziała tak.
0: A wiesz, po czym można poznać żmiję?
1: Zygzakowatą?
0: No.
1: Po zygzaku.
0: No. I właśnie ona miała taki zygzak i powiedziała, widzisz, że jestem jadowita, a góral mówi, widzę. Mówi, ugryzę cię.
1: W podzięce.
0: A on mówi, ale zaraz.
1: Ale ja, zaraz, ja nie chcę.
0: Dlaczego masz mnie gryźć w podzięce?
1: Bo ja inaczej nie umiem odpłacić
0: się. Bo wszyscy tak robią, mówi. Wszyscy, wiesz? Mówi, za dobry czyn trzeba odpłacić się złym czynem. A on mówi, a nieprawda, nie ludzie prawda. Są dobrzy.
1: Chodź z mi, opójdziemy dalej, może nas ktoś rozsądzi, czy powinnaś mnie ugryźć, czy nie.
0: To nie on tak powiedział, jako żmija powiedziała. Mówi, dobrze, mówi, jak znajdziesz trójkę sędziów, którzy nas rozsądzą i powiedzą, że za dobro się płaci dobrem, to ja cię puszczę wolno, powiedziała żmija.
1: No i właśnie, poszli sobie dalej, patrzą, a tu stoi przywiązany do drzewa pies i skomli. I ten góral się tak zdenerwował, mówi, co to za paskudni ludzie, żeby zostawić nie, psa. Nie,
0: podchodzi do tego psa i mówi, co się stało, mój piesko? A mówi, jakiś, mówi, straszliwy, mówi, buc, mówi, przywiązał.
1: Nie, nie buc, tylko przywiązał mnie właściciel, tak. Który nie chciał mnie używić, mnie tu przywiązał.
0: Tak.
1: A on mówi, to ja cię odwiążę.
0: Odwiążę cię, piesku, nie bój się, wszystko będzie dobrze. Znajdziemy tego złego człowieka i ukażemy go.
1: I poszli razem.
0: I poszli razem. Poszedł tak, pies, gazda,
1: żmija, i żmija. Gazda i spotkali potem konia.
0: Też przywiązany tak. Był.
1: Przywiązany był koń, tak.
0: Koń do drzewa był przywiązany i on się pyta, koniu,
1: wyjadł już wszystkie liście.
0: Tak, mój koniu, a dlaczego ty tu stoisz? Bo gospodarz mnie przywiązał, mówi, żebym tu w lesie się żywił.
1: I jeszcze powiedział do mnie ten gospodarz, ty stary koniu, ty zostań stary, tu.
0: Zostań tu, tak.
1: Tak, mój się przezywał jeszcze ten gospodarz.
0: No tak. No. I on, i ten koń mówi, ja już tu zjadłem wszystko. Mówi, ja nie mogę wrócić do domu, bo mnie gospodarz nie chce wpuścić.
1: Nie chce mnie wpuścić. Pukam i pukam.
0: Nie chce mnie wpuścić.
1: Tak? Zawsze mówi tak, kto tam puka? To tak. Ja, koń, wynocha.
0: Do lasu.
1: Do lasu, paść.
0: Może cię wilki zjedzą.
1: Tak, to. No i właśnie on, ten koń, zapłakał ten koń.
0: I zapłakał koń.
1: Z szczerymi
0: otarł
1: łzami.
0: Otarł mu łzy. I nosa mu utarł.
1: Tak, nosa mu utarł, bo miał katar jeszcze ten koń.
0: Ten koń, tak, bo był przeziębiony, bo stał na dworzu
1: stał
0: tyle
1: na dworzu
0: czasu.
1: Chyba miesiąc.
0: No, i koń mówi, widzisz, jaki jacy są źli ludzie? Ale mówi, ale ty jesteś dobrym człowiekiem.
1: Dobry jesteś góralu.
0: Mój, jestem dobrym góralu.
1: Ale mówisz, mija jest podła, jak cię chciała ukąsić.
0: No tak, mówi, ty żmija i co, chcesz go ugryźć dalej? A żmija mówi, no tak, wachą
1: się. Nie.
0: Wachą
1: się. Ona powiedziała, że chcę go ugryźć.
0: Ale dlaczego?
1: Muszę, no bo ona nie umiała się odwdzięczyć w inny sposób.
0: No nie, bo żmija powiedziała tak, widzisz, ty góralu, mówi, tutaj psa ktoś uwiązał do drzewa i zostawił.
1: Ludzie są niedobrzy.
0: Niedobrzy. Mówi, tu konia zostawili.
1: A tu na to list. Przychodzi, mówi, dzień dobry.
0: Dzień dobry, mówi.
1: Tak, czy macie dla mnie jakąś kurę świeżą?
0: A nie, list jeszcze nic nie powiedział. Mówi, widzę jakieś zgromadzenie.
1: Jak
0: mówi.
1: To jeszcze nic nie powiedział? Właśnie powiedział.
0: No właśnie, ale nie o kurę, tylko powiedział, mówi, dzień dobry, mówi, widzę to jakieś zgromadzenie. O co się rozchodzi? A góral mówi, ta oto żmija chce mnie ugryźć, dlatego że uratowałem jej życie, bo była przywalona kamieniem. A ten mówi, spokojnie, mówi, zaraz, mówi, pójdźmy do miejsca, gdzie to było, mówi.
1: Tak, i jeszcze dodał ten list nawet na koniec tak. Jest was pięciu i dla pięciu będzie dzisiaj poprosięciu.
0: Jakich pięciu ich było?
1: Pięciu?
0: Trójka była. No.
1: Lis, góral, koń, pies i żmija. Pięciu.
0: Lis, żmija, lis, koń,
1: pies.
0: Nie, pies, koń, lis, żmija i góral.
1: No to pięciu.
0: Ale tylko
1: i dla pięciu będzie dzisiaj po prosięciu.
0: Po żadnym prosięciu nie będzie gadać głupoty.
1: Tak, głupoty.
0: Chodzi o to, że ten list powiedział, mówi, zaraz, mój sekundę, nie wiem, o co się tu rozchodzi, a żmija wysyczała, mówi, musisz rozsądzić. Ja twierdzę, że ludzie się są niedobrzy, odwdzięczają się za dobroć złem i ja też to zrobiłam góralowi, jeżeli...
1: Zrobię. A wtedy
0: nie, ale list
1: mówi, powiedział, zróbmy jeszcze raz, jak to było. Żmija kładzie tutaj,
0: początku.
1: My cię przywalimy kamieniem.
0: Tak, i będziemy cię ratować.
1: I wtedy żmija się położyła i mówi tak, dokładnie, mocniej, bo wtedy byłam mocno przywalona.
0: Tak, i on przywalił ją tym
1: mocno,
0: kamieniem.
1: A do górala puścił oko.
0: Mówi, ależ mi przywalił.
1: Ale mnie, jestem taka przywalona, że ho, ho.
0: A góral mówi, a widzisz, chciałaś mnie zjeść, to teraz będziesz leżała przywalona kamieniem.
1: Tak, i do widzenia.
0: Ale a żmija mówi, zaraz, mówi, nie, darujcie mi życie, a obiecuję, że już nigdy nie będę za dobroć.
1: Nie będę kąsała.
0: Nie będę za

0: dobroć odwdzięczała się złem. A pies mówi, tak, tak, darujmy mu życie. Darujmy.
1: Tylko jej.
0: Jej, darujmy jej, tak. Jej życie.
1: A ona powiedziała, pierwszy raz ja słyszę, żeby pies mówił.
0: A to żmij był, czy żmija?
1: No nie wiem. To no. Była dusiciel do duchu.
0: Nie, nie, to był tylko żmija, była zygzakowata. Dobrze. I wszyscy usiedli i powiedzieli tak, no, nie, głosujemy.
1: Rozpalili ognisko najpierw.
0: Nie, i zwierzęta ustaliły, że darują jej życie, bo za dobroć trzeba dobrem odpłacać.
1: Tak, i mieli do widzenia i żyli długo i szczęśliwie.
0: Tak, i wy pamiętajcie, że macie być dobrzy.
1: Tak, i myjcie zęby.
0: I nogi, do widzenia.
1: Do widzenia.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: wyciągnąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideał. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. Koroną

dziś do stóp.

0: do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
1: Autopromocja.

0: Znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdziesz za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: dar to ty. Otwórz drzwi.
1: I oczy też. Czy kogoś widzisz? Czy ktoś tam jest?
2: O tak! Ja!
3: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo zostanę żałno. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Zatuję zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawki.

0: i chcą całe tabuny!
1: Jak się w tym wszystkim połapać?
2: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę!
3: Wiecie co? Już czas obecności!

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal.

wszelkie zmyj dokładnie. Daj mi starość, w mig mnie zbrzyć. Uczyń tę powinność ładnie, swą magię

0: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.
1: Asy mamy psie, no śmiało, przypatrz się. O życie bój trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie mam

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
7: Całe szczęście, że mamy specjalną mapę.
8: O tak, mamy mapę i globus.
7: Mamy mapę, globus i szpilkę.
8: Jesteśmy przygotowani na wyprawę. Mamy mapę, globus i szpilkę.
7: Co i specjalny jeszcze? Śmiglasty zakrętnik.
8: No właśnie, do czego służy śmiglasty zakrętnik?
7: Do rozpoczynania!
8: No tak! Piękna nasza Polska cała.
7: Piękna, cudna i wspaniała.
8: Cii, Smog usłyszał.
7: Miś, nie słyszy.
8: Cii, bo zaraz już się zacznie.
7: To za ścianą drapią myszy.
8: Będą wioski i miasteczka.
7: Kanapeczki i ciasteczka.
8: Tu nie chodzi o jedzonko.
7: A śliweczka, winogronko.
8: Słyszysz, jak nas woła głośno?
7: Co takiego, drogi smoku?
8: Czy ci w uszach kwiatki rosną?
7: Na dobranoc, tak bliżej zmroku.
8: Nie ma czasu dziś na spanie.
7: Jeśli zechcesz do głośnika...
8: Łóżko zbliżyć swe kochanie...
7: Nuda przy nas szybko znika.
8: Gdy użyjesz wyobraźni.
7: Mamy to opracowane.
8: Kto się z nami zaprzyjaźni?
7: Zwiedzi miejsca mało znane.
8: I znane również odwiedzimy.
7: Opisane w przewodnikach.
8: Tam, gdzie piękne lata zimy.
7: Gdzie na trzcinach gra muzyka.
8: Szykuj się więc na podróże.
7: Już nie mogę się doczekać.
8: Będą małe, średnie, duże.
7: Te podcasty dla człowieka?
8: Najmniejszego, lecz nie tylko.
7: Czeka na nas supermapa.
8: Zaznaczymy miejsce szpilką.
7: Byle im się nie dać złapać.
8: Podejrzymy ich po cichu.
7: Wynalazek dla ludzkości.
8: Co znaleźliśmy na strychu?
7: Nie odkryją nas dorośli.
8: Chatka dziadka w środku lasu.
7: A w niej mapa? Album stary?
8: Szybciej, bo zabraknie czasu.
7: Na audycję Czary Mary.
8: Na podcasty z Polski rodem.
7: Bardzo proszę, smoki przodem.
8: Piękna nasza Polska cała.
7: Piękna, cudna i wspaniała.

0: Słyszałeś, Michasiu? To zawsze się powtarza.
1: Ale nie wiem, co takiego, Adasiu, się powtarza?
0: No taki dziwny dźwięk, jakby z rury czy z trąby.
1: Nie wiem, co to było, bo ja mam trochę inaczej.
0: Ale coś słyszysz albo czujesz?
1: Nie wiem dlaczego, ale zawsze, kiedy tędy przechodzimy, coś...
0: Mnie też. Wyobrażasz sobie?
1: Ale co ciebie też, bo nie zdążyłem powiedzieć.
0: Mówiłeś, że kiedy przechodzisz tędy, to ciebie ciach, to mnie też.
1: Tak, ale akurat mnie jakby, wiesz...
0: Mam tak samo. Jakby wyskakiwał na mnie jakiś duch i robił uuuu.
1: Co nie? Żadne uuuu.
0: A na ciebie nie wyskakuje i nie straszy?
1: Nie, nic takiego, najwyżej trochę.

0: Burczy.
1: Burczy?
0: No burczy.
1: Jak to burczy? Co to za duch, co burczy?
0: To żaden duch. W brzuszku mi burczy. Z głodu. Ale tak głośno.
1: O! I znowu ten przerażający dźwięk. Nie mów, że nie słyszałeś.
0: To mój brzuszek. Mówiłem ci, że zawsze w tym miejscu łapie mnie głód.
1: To dziwne. Mnie coś straszy. Ciebie ściga głód. Dlaczego tak jest?
0: Może dlatego, że obok jest kuchnia, a w niej pyszne niespodzianki.
1: Niespodzianki zjadłeś tydzień temu, pamiętasz? 4 batoniki.
0: Naprawdę? Bo ja prawie nie pamiętam.
1: Jak to nie pamiętasz? Obiecałeś, że mi oddasz moje.
0: Nie pamiętam już smaku, bo to musiało być, to ponad tydzień.
1: Całe szczęście, że Wojtek też lubi sobie co nieco przegryźć.
0: Naprawdę? Mhm. I myślisz, że może mieć gdzieś schowane jakieś...
1: Ty naprawdę jesteś głodny, misiaku.
0: Jak VIP, jak koń, jak wieloryb, jak...
1: Słyszałem, zostawiłem batoniki u Wojtka. Możemy na chwilę zejść i wziąć.
0: Ale przecież jestem ci już winny 2 batoniki.
1: Jakie 2? Sam zjadłeś ostatnie 4, a nie 2. Bo każdy był inny.
0: A inny w smaku był. To tak, ale one były identyczne.
1: Czyli jesteś mi winien 4.
0: Tylko 2, bo drugie 2 z tych 4 były przecież moje.
1: Ale zjadłeś wszystkie po cichu i beze mnie.
0: Bo wówczas akurat przechodziłem obok, tak jak teraz. I wtedy coś mnie...
1: Tak, słyszałem. Coś cię wystraszyło.
0: Wszystko pomyliłeś. To ciebie straszy szeleszczący duch, a mnie tylko głód.
1: Jak zaburczy, to niech sobie burczy. Nie przejmuj się tym. Zaciśnij zęby i idź dalej.
0: I tak zrobiłem.
1: Brawo, Michasiu. Widzisz? Jak chcesz, to umiesz.
0: Pewnie, że tak. Zacisnąłem zęby na batoniku i poszedłem dalej.
1: I już jesteśmy pod gabinetem Wojtka. Zajrzę na chwilę i zaraz do ciebie wracam.
0: Ciekawe, co tam znajdzie Adaś. Ciekawe, jakie batoniki lubi Wojtek. Czy takie jak ja, czy jakieś inne, czy...
1: Michasiu, spójrz, co znalazłem, zobacz sam.
0: Ale szybko wróciłeś, czyli batoniki leżały na biurku?
1: Jakie batoniki? O czym ty mówisz? Lepiej na to popatrz.
0: No, i nic nie widzę, gdzie te batoniki?
1: Popatrz na ścianę, Michasiu, tam patrz.
0: Ale dużo... obrazków, rysunków, zdjęć. Mm-mm. Jak myślisz, o co może chodzić?
1: To na pewno ich mapa wakacyjna. Tu widocznie wszystko zaplanowali.
0: Czyli to mapa? To mapa czy plan? Bo już nie rozumiem.
1: Mapa z planem do... chyba skarbu. Tak, na pewno do skarbu. O, nawet są jakieś podpisy.
0: Przecież wakacje już się kończą. Może to mapa miejsc... gdzie już byli?
1: Albo już byli, albo tam, gdzie dopiero będą. I znowu bez nas.
0: Wiem, kto nam może w tym pomóc. Zrobimy zdjęcia i pokażemy dziadkowi, dobra?
1: Super, Michasiu, doskonały pomysł. Dziadek Ignacy to rozszyfruje, jestem tego pewny.
0: Będzie trudno trochę. Zobacz, ilu tu jest ludzi na zdjęciach. I jakieś pomniki, jakieś rysunki.
1: I to z wielu różnych miast. Nawet krajów.
0: Właśnie.
1: Nie będzie łatwo.
0: Nie ma co, biegniemy do lasu. Do chatki dziadka Ignacego.
1: Biegnijmy. Ciekawe, czy jest w domu.
0: Zapukajmy do drzwi, to się dowiemy.
1: No tak, to prawda. Dziadku Michasia!
0: Dziadku!
1: Halo, dziadku Michasia!
0: Dziadku!
2: O, no jestem. A cóż to się stało takiego, że tak się dobijacie, he?
1: Oj, dziadku Michasia, żebyś ty wiedział.
2: Jacy zadyszani. O, to musieliście tu gnać jak opętani, co?
0: Dziadku, bo my zrobiliśmy trochę zdjęć.
1: I chcemy, żebyś nam pomógł, dziadku.
2: A widzę, że chcecie, bo aż tchu złapać nie możecie. No, to mówcie, co się stało.
1: Oj, stało się, dziadku Michasia.

0: I Kasia, stało, i to coś bardzo poważnego się stało. Nasi dorośli...
1: No może lepiej wejdźcie do środka. Nasi dorośli... Siadajcie. Macie na myśli waszych opiekunów, tak?
0: Tak, no.
2: Leszka i Wojtka, bo oni to zrobili.
0: Oni to zrobili.
1: Ale co zrobili?
0: Dziadku Michasia, oni znowu gdzieś wyruszyli.
2: Pojechali na wakacje bez nas.
0: Bez nas.
1: Zaraz, zaraz. Który już raz mi o tym mówicie? No, jakbyście zapomnieli, że dorośli pracują.
0: No i tak, wiemy, że jeżdżą po Polsce z festynami Polskiego Radia Dzieciom.
2: Ale tym razem to zaplanowali coś poważniejszego.
0: I trochę się martwimy.
1: Myślę, że nie powinniście ich tak oskarżać. Może się pomyliliście.
0: A zdjęcia na tablicy w gabinecie Wojtka to co?
2: Proszę, sam zobacz, dziadku. Proszę, popatrz na te zdjęcia, proszę.
0: Popatrz.
1: Ale skąd je wzięliście? No tak nie wolno, ktoś może przecież...
0: Michaś zrobił te zdjęcia przed chwilą w gabinecie Wojtka.
2: Na ścianie wisi taka wielka, kurkowa tablica, a do niej są przypięte o...
0: Kartki, karteczki, karteluszki, całe mnóstwo. Proszę, zobacz sam.
1: Ciekawe. No bardzo ciekawe. Tak jak się spodziewałem.
0: Czego się spodziewałeś?
2: A to już wiesz, dziadku, gdzie oni są? Wiesz już, co takiego zaplanowali?
0: I czy nic im nie grozi? I czy powinniśmy się pośpieszyć?
1: Spokojnie, basałyki. Na pewno nic im nie grozi. Na pewno, spokojnie.
2: A ten wielki napis na ścianie, co może oznaczać?
0: Ten o wzruszonej ziemi? Babcia Janeczka w ogródku wzrusza ziemię łopatką.
2: A ty, dziadku, dałeś mi kiedyś do wzruszania ziemi taką blaszkę na kiju.
1: To była motyka. I nie chodzi ani o łopatę, ani o motykę.
0: No to o co chodzi, dziadku Michasia? No
2: czym można jeszcze wzruszać ziemię?
1: Wy myślicie o spulchnianiu ziemi, żeby w niej coś posadzić, tak?
0: Babcia Janeczka wzrusza, spulchnia, sadzi kwiatki albo warzywa.
1: A tu chodzi o coś wielkiego, ogromnego, największego.
0: O co?
2: I są w to zamieszani Wojtek z Leszkiem?
1: Wszyscy jesteśmy w to zamieszani, czy mamy na to ochotę, czy nie. Na wszystkich nas działa to tak samo. Ziemia na nas działa.
0: Nic nie rozumiem.
2: Ale na nas też, dziadku? My przecież nic nie zrobiliśmy.
0: Naprawdę to dorośli wciąż kombinują, jak wyjechać bez nas. Taka jest prawda.
1: Ze zdjęć, które pokazaliście mi, wynika, że Wojtek z Leszkiem ruszyli jego śladem.
0: Jego śladem, czyli czyim śladem?
2: To jakieś pieski gończe z nich, czy co?
0: Nic nie rozumiem.
1: Zupełnie inaczej. Przeczytajcie cały napis, a nie tylko wzruszył ziemię, proszę. No, o tam. Wyżej.
0: Jest jakaś wyżej linijka.
2: Jeszcze niżej jest, zobacz. No, jeszcze niżej.
0: Ale jest też i wyżej.
1: Dlatego przeczytajcie teraz wszystkie. Od góry do dołu. Proszę.
0: Dobrze, proszę bardzo. Trzymał słońce? Ruszył ziemię?
2: A pod spodem dopisek Polskiego zrodziło plemię.
0: Jakie plemię?
1: No tak jest. Czy już was oświeciło? O obrotach ciał niebieskich Kopernika.
2: Kopernika. To ten pan z pomników i z rysunków na tablicy w gabinecie Wojtka?
0: Ale jak ma to dotyczyć nas wszystkich?
2: No właśnie.
0: Mamy się wzruszać
2: jak?
0: Wszyscy?
1: Kiedyś wierzono, że to Ziemia jest środkiem wszechświata, a Słońce krąży dookoła.
0: A tak
1: czyli,
0: nie
1: że
0: jest?
1: Ziemia niby...
2: Przecież już dzieci wiedzą, że jest inaczej.
0: No tu może coś mi się pomyliło, no.
1: Ale w czasach, kiedy żył największy polski astronom, nie wiedziano tego i uważano, że Ziemia stoi, a Słońce krąży.
0: I pan Kopernik powiedział wszystkim prawdę, bo ją poznał, tak?
1: Mikołaj Kopernik to wybitny polski astronom, matematyk, prawnik, lekarz i ekonomista. Urodzony 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Twórca teorii heliocentrycznej i autor poświęconego jej dzieła o obrotach sfer niebieskich.
0: No część słów zrozumiałem.
2: A co takiego się obraca w tych sferach, dziadku?
1: dawno napisał o tym, że Ziemia się obraca dookoła Słońca i dopiero

0: erą wówczas.
1: A wówczas zaczęto mówić, że słońce się nie rusza, a ziemia się kręci dookoła słońca.
2: Aha, czy tak? Czyli że to niby, że wstrzymał słońce, a ruszył

0: bez o tym myślę. Aha. Bo urodził się w Polsce.
1: Tak jest.
2: Urodził się w Toruniu, a to później studiował na Akademii Krakowskiej, na Uniwersytecie w Bolonii, w Padwie, w Ferrarze, we Włoszech.
1: A czego się uczył, dziadku?
2: Studiował nauki matematyczno-przyrodnicze, geografię, astronomię, prawo, medycynę, ekonomię, dyplomację. O, był bardzo wszechstronny.
0: Ty, to był bardzo też mądry ten Kopernik.
2: Oczywiście, doskonały prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz, astronom, matematyk, ekonomista, kartograf, filolog. O, długo, długo można by wymieniać. I
0: jeszcze słońcolog. Co się
2: Heliolog,
0: stało?
2: Tak.
1: To już
0: Badał
1: wiem.
0: Słońce.
1: To już wiem. Wiem, dzięki twojej mapie, dziadku, że przeniesiemy się tam, gdzie pan Kopernik.
0: Aha, to co? To dobry pomysł, Michasiu. Tu pomożesz nam, dziadku, znaleźć to miejsce, gdzie wetkniemy szpilę?
2: To nie będzie takie proste.
0: Dlaczego?
2: Jak już wiecie, jeździł no nie tylko po Polsce.
1: Ale Wojtek z Leszkiem są w Polsce. To te uniwersytety odwiedzimy innym razem, co on tam we Włoszech był.
0: A dziadku Michasia, z jakimi miastami pan Mikołaj Kopernik był związany w Polsce?
2: A ojciec astronoma, Mikołaj Starszy, wywodził się z krakowskiej linii rodziny, no, która została przyjęta do prawa miejskiego pod koniec XIV wieku. Został opisany w 1448 roku jako krakowski kupiec, prowadził handel miedzią, niemieckiego kupfer, i stąd pewnie Kupfernik i stąd Kopernik. Takich zaczęto nazywać.
0: To znaczy, że Wojtek z Leszkiem mogą być w Krakowie?
2: Raczej nie. Kopernik dość długo był jednak w Lidzbarku Warmińskim, we Fromburku.
1: Urodził się w Toruniu, a potem w Krakowie był tatuś, on w Lidzbarku, we Fromburku. No nieźle.
2: Mhm. Ale był związany też z Olsztynem, bywał w Grudziądzu, w Królewcu, w Norymberdze.
0: Tych miast robi się coraz więcej. To gdzie oni właściwie są, no? Może przy pomniku Kopernika?
2: To też niczego nam nie ułatwi. Pomniki są poza Polską, we Włoszech, we Francji, w Niemczech, w Austrii, w Anglii, w USA, w Kanadzie, w Brazylii, w Argentynie, w Kolumbii, a nawet w Chinach. A w Polsce to ho, ho, ho!
0: I Wojtek z Leszkiem, tak sobie teraz myślę, prowadzą festyny w Polsce. Tu chodzi tylko o jakieś polskie pomniki.
1: Dziadku, a wiesz, gdzie są pomniki Kopernika w Polsce?
2: Oczywiście. Właśnie. Kilka w Toruniu, kilka w Krakowie, w Olsztynie, w Lidzbarku Warmińskim i we Fromborku.
0: Jejku.
1: No nareszcie. To na początku musimy do tych miast. No
2: ale to nie koniec. Są jeszcze w Warszawie, w Grudziądzu, we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Malborku, w Łodzi, w Iławie, we Włocławku, w Piotrkowie i w Chorzowie. Ale się rozgadałem, a tymczasem ciasto czeka.
0: Ciasto?
1: Jakie ciasto, dziadku? Chwilka. Pachnie kosmicznie.
2: Zobaczcie. Na środku złota kula Słońca, a dookoła planety.
0: Małe te planety, ale ta już może być.
2: To akurat największa w Układzie Słonecznym. Jowisz. No, częstujcie się.
0: Nigdy ich nie znajdziemy. Wojtek z Leszkiem mogą być wszędzie.
1: Oni się super bawią z panem Kopernikiem, a my tutaj zjadamy jakieś...
0: No...
2: A dlaczego od razu nie powiedzieliście, że chcecie ich znaleźć? Są na zdjęciach.
0: Kto jest na zdjęciach? Patrzyliśmy, na żadnym nie było ani Wojtka, ani Leszka.
2: I kto tu jest nieuważny, basałyki?
0: No kto, no
2: jak
0: kto?
2: Jak byk na środku tablicy, proszę.
1: Ale gdzie?
0: Gdzie?
1: Nie widzę. A, jest.
0: Gdzie?
1: Jak byk. Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu.
0: To do mnie byk. Słusznie. No tak, urodził się w Toruniu ten pan Kopernik. Dlatego pewnie tam zrobili festyn Polskiego Radia Dzieciom.
1: Hurra! Dziadku, jesteś kochany. Bez ciebie byśmy...
0: Nie mieli takich pyszności ani magicznej mapy.
2: O, popatrzcie. Tu jest Wisła, tutaj Toruń, a w środku dom Kopernika.
1: Wtykamy szpileczkę i przykładamy za Dasiem palce.
0: I jeszcze tylko zaklęcie i przeniesiemy się tam.
2: Aha, tylko pamiętajcie, że takie podróżowanie jest podróżowaniem z szybkim powrotem.
0: Wiemy.
1: Wiemy, dziadku. To co? Pośpieszymy się, smoku. Jesteś gotowy?
0: Gotowy, gotowy. To do zobaczenia, dziadku Michasia.
2: Aha, uważajcie na siebie i chłopaki, przywieźcie mi pierniczki, co?
0: Pierniczki. Dobrze, postaramy się nie zapomnieć.
1: Uwaga, do zaklęcia.
2: Nasza magiczna mapo miła, czy uprzejmość byś nam uczyniła i w to miejsce nas zaprowadziła, gdzie

0: Michał.
1: Michasiu, chyba źle wylądowaliśmy, tu jest woda.
0: O, nie marudź, smoku, tylko trochę zamoczyłeś łapki.
1: Całe szczęście, że jest to ciepła woda. To jakieś jezioro? Całkiem duże.
0: Nie? To Wisła, zobacz. Tylko, że w Toruniu jest szersza niż w Krakowie i nawet w Warszawie to mi dziadek.
1: I słyszysz? Stamtąd słychać muzykę.
0: Muzykę?
1: Aha. I chyba słyszę głos Wojtka.
0: I Leszka.
1: Tak, na zmianę mówią.
0: No to ruszajmy w tamtą
1: Ruszamy
0: stronę.
1: W tamtą stronę.
0: Oho, będzie trochę, to się nazywa podgórka.
1: Niech schodzi.
0: Idziemy, ruszamy.
1: Tak. Ale tu jest super. Podoba mi się ten stary dom.
0: A Dasiu, tu chyba wszystkie domy są stare. Tu i tu i... Zobacz, zobacz. A w tym chyba mieszkał Kopernik, zobacz. W tym?
1: Aha. O, chyba Leszek z Wojtkiem nas zobaczyli. Oni idą do nas.
0: Halo, tu jesteśmy. Tutaj.
2: Witajcie, chłopcy. Dopiero dotarliście?
0: Aha, bo nie powiedzieliście nam, dokąd jedziecie.
1: Musieliśmy się wszystkiego dowiadywać od dziadka Ignacego.
3: Tak trudno było znaleźć miejsce związane z Kopernikiem?
1: No tak, myśleliśmy o tych...
0: Bo wiemy o Fromborku i Lidzbarku.
1: Tak, i nawet o Olsztynie i Krakowie wiemy.
3: O, brawo. Czyli dziadek już co nieco wam opowiedział, tak?
2: Wreszcie wybraliśmy Toruń, bo tu się Kopernik urodził.
3: A Toruń jest fantastycznym miastem, pełnym atrakcji. Widzieliście już jego dom?
1: Jaki dom? Dookoła są tu same domy i to bardzo stare domy.
3: A ten inny dom, który miał runąć do Wisły, dzięki któremu Toruń tak się nazywa?
2: Toruń to bardzo stare miasto, które dzięki położeniu nad Wisłą zbudowało potęgę na handlu.
3: Nawet niedawno gościli w Toruniu Festiwal Wisły. Święto o tyle wyjątkowe,
2: że Toruń świętuje akurat rok flisactwa, a sama tradycja flisacza została stosunkowo niedawno wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
3: Wtedy, dawno, dawno temu, po Wiśle pływały drewniane statki i łodzie, było pyszne jedzenie.
1: Popłynęlibyśmy w rejs, co nie, Michasiu?
0: Pewnie.
1: Gdybyśmy wiedzieli.
0: I podjedlibyśmy trochę na tym festynie.
1: Tego smacznego...
0: Aha. Dziadek poprosił o kilka pierniczków.
2: Bardzo proszę, zabierzcie ze sobą. W Toruniu pierników jest bardzo dużo.
3: Dziadek już wiele razy odwiedzał Toruń, stąd zna i pomniki, i pierniki.
2: Gdybyście byli dłużej, moglibyście również odwiedzić niewidzialny dom.
0: Ale jak to niewidzialny? To jakbyśmy go zobaczyli?
2: Na tym polega jego wyjątkowość. Zasłaniacie oczy i pozostałymi zmysłami
3: odkrywacie tajemnicę niewidzialnego domu.
1: Coś takiego. A co jeszcze możemy odwiedzić? Bo Wisłę już odwiedziliśmy i wciąż mamy ją w butach.
0: Właśnie. I czy jest coś do zjedzenia oprócz pierniczków?
2: Znaleźliśmy tu też lokal, w którym można spróbować specjałów sprzed lat.
0: A, już się nie mogę doczekać.
2: Zapraszamy do Krzywej Wieży, do odwiedzenia ruin Zamku Krzyżackiego,
3: który stał tu w czasach naszego wielkiego astronoma.
2: Żywe Muzeum Piernika, Muzeum Etnograficzne.
3: O, dom Kopernika, Planetarium, Toruński Ratusz.
2: Historia Torunia sięga roku 1237. Był to ważny port dla towarów do morza i z morza.
3: A historia niektórych domów sięga aż czasów średniowiecznych.
0: O, no nie! Akurat kiedy chcieliśmy tu zostać!
2: Spokojnie, chłopcy, spokojnie. Następnym razem zostaniecie tu dłużej.
3: Dziś tylko zaostrzyliśmy wam apetyt na Toruń, prawda?
1: Na pewno wrócimy na długo, bo żeby zwiedzić, trzeba wielu dni.
3: Do zobaczenia w domu, chłopcy.
2: Uważajcie na siebie.
1: Będziemy. A u dziadka czeka pyszny układ słoneczny.
0: Ja zamawiam Jowisza.
1: Ja już zaklepałem Jowisza. Możesz wziąć Marsa.
0: Mars jest mniejszy.
1: Rys.
3: Dobrze, już wracajcie. Mapa coraz bardziej się niepokoi.
2: O czym rozmawialiście, basałbyki?
0: Nie, tylko przypominaliśmy sobie zaklęcie
1: przed
0: podróżą.
1: Tak, przypominaliśmy sobie. To co, palce na szpilę i wracamy.
0: Do zaklęcia 3, 4.
4: Nasza magiczna mapo miła, czy uprzejmość byś nam uczyniła i w to miejsce nas zaprosiła.

0: prowadziła, gdzie w mapie perłowa szpila utkwiła.
1: Że już stąd znikamy.
2: Ach, nie możemy dłużej zostać.
1: Teraz poodpoczywamy.
2: I coś zjemy. Sprawa prosta.
1: Na jedzenie masz humorek?
2: Jestem głodny, nic nie jadłem.
1: Obiad deser pod wieczorek.
2: Ale znowu z sił opadłem.
1: A jak ci się podobało?
2: Bardzo. Dokąd jeszcze pojedziemy?
1: Pięknie było. Czasu mało.
2: Szpilkę w mapę znów wetkniemy?
1: Chcecie z nami znów wyruszyć?
2: Pochylimy się nad mapą.
1: Szpilka mnie zaczyna kusić.
2: Bardzo lubię takie lato.
1: Oj tak.
3: To było spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
4: i pomysłowym misiem Michasiem. A jeśli macie pomysły, dokąd zaprosić jeszcze smoka i misia, napiszcie.
3: Poproście o pomoc rodziców, którzy mamy nadzieję
4: razem z wami wysłuchali relacji z podróży po Polsce misia i smoka. Misia Michasia
3: i smoka Adasia.
4: Podcast podróżniczy zatytułowany
3: Kto wzruszył ziemię?
4: Do usłyszenia.
3: Pa, pa!
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: waflach, sokach, ciastkach i brzoskwiniach.
1: Ale rano buzia spuchła mu jak dynia.
0: Pulfoncie, umyłeś zęby?
2: Wreszcie zapomniałem.
0: Uważaj, bo

0: Śliczny był i biały, teraz w dziurach biedak cały.
1: Jak stara donica.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

Za oknem straszna zawierucha, za oknem leje. Odgłosu grzmotów pilnie słucham i mam nadzieję, że choć błyska

Bo gdy za oknem wszystko moknie, to w domu sucho. I gdy za oknem czasem krzmotnie, nadstawiam ucho. Słucham jak na parapecie swą opowieść deszcz mi plecie, gdy pioruny tańczą mi po całym niebie.

0: autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest powtórka programu.
3: Hop, siup i już 18.
4: Letnie poczytanki.
3: Apetyczny stosik książek leży tuż obok. Wystarczy sięgnąć i zatopić się w lekturze. Jak trafi się na jedną z nich, nawet po omacku można sięgać. Słuchajcie, może spróbujecie na przykład wyciągnąć rękę w kierunku regału z książkami albo nocnego stolika i wziąć to, co pierwsze wpadnie wam w rękę i na przykład dzisiaj przed snem poczytać właśnie tę książkę, którą chwyciliście. Można też na przykład otworzyć na obojętnie której stronie, no i sprawdzić, jaka to historia została po omacku, na oślep przez was wybrana. A ten stosik książek, który ja mam pod ręką, raz, dwa, łączy nazwisko autora. Być może go znacie, bo poza tym, że ten pisarz pisze, no taki jest zawód pisarza, że pisze, to dużo czasu spędza też w podróży, jeżdżąc po Polsce na spotkania z czytelnikami. I tak sprawdziłam sobie, gdzie to ostatnio można go było spotkać. W Kielcach, w Mszczonowie, w Świnoujściu też był nasz gość, w Makowie, odwiedził też Opoczno, Skierniewice. I tak sobie wyobraziłam, że zawsze ma chyba małą walizeczkę z książkami, ze szczoteczką do zębów, z świeżym t-shirtem. Stoi ta walizeczka przy drzwiach, a może to plecak jest? Nie wiem, będę miała okazję zapytać, żeby chwycić go w garść i móc wyruszyć w drogę. Kto do nas zajrzy, z kim porozmawiamy o książkach? No poczekajcie chwilę, zaraz się dowiecie i sprawa się wyjaśni. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, zapraszamy was na...
4: Letnie poczytanki.

0: No to ja mogę już powiedzieć gościowi dzień dobry.
1: A gość też może powiedzieć dzień dobry?
0: No, jak gość chce, to może powiedzieć.
1: No to dzień dobry.
0: Może pan powiedzieć też cześć, albo hej, albo witajcie,
1: nie,
0: albo
1: no,
0: cieszę się, że...
1: Nie, jeszcze trochę onieśmielony, no to myślę, że tak na początku to dzień dobry, a hej powiem, jak się będziemy rozstawać.
0: I tak po szwedzku. Tak po szwedzku. No dobrze, to teraz obawiam się, że teraz pana jeszcze bardziej onieśmielę, bo chciałam tak zacząć naszą audycję. Już pojawił się w naszym studiu pisarz, autor powieści, opowiadań, wierszy, pan od Angielskiego, kiedyś można było...
1: Czasy.
0: No tak, ale można tak było pana kiedyś nazwać. Tłumacz, cały czas aktualny, prawda? Laureat wielu nagród. Ostatnio otrzymał pan tytuł autor dziecięcej radości.
1: Ha, no rzeczywiście. To była piękna impreza w szkole na Pradze. Piękny medal, dostałem piękną uroczystość. Bardzo wzruszające to było.
0: Duża radość, prawda?
1: No pewnie.
0: No, myślę, że nie mniejsza niż ta radość, której dostarcza pan jako pisarz swoim czytelnikom. I to już od lat. Nie będę tam wymieniała od ilu, ale książek, jakby pan tak spojrzał na książki przez siebie napisane, to zajmują one półkę, dłuższą półkę czy bardzo długą półkę?
1: Dłuższą półkę.
0: Dłuższa półka. Ale ta bardzo długa to w perspektywie...
1: Jak odpowiednio ustawić, to myślę, że i zajmą i te bardzo długo, tak.
0: Powiedziałam też, dopiero zapowiadając pana odwiedziny w naszym studiu, że nasi słuchacze też mogą pana znać, ponieważ jest pan znanym podróżnikiem. Podróżuje pan właśnie z plecakiem, czy z walizeczką pełną książek na spotkania z czytelnikami. Co tam pan ze sobą nosi?
1: Ostatnio najchętniej jeżdżę na rowerze. No jak się jeździ na rowerze, no to takie są specjalne sakwy do bagażnika z tyłu przyczepione.
0: Całkiem pojemne.
1: Tak, no i do tych sakw jeszcze swoje tam wszystkie rzeczy, które mi są potrzebne, plus taką spotkaniową walizeczkę, w której różne niespodzianki też się mieszczą.
0: No właśnie, więc jeżeli nasi słuchacze są mieszkańcami takich miejscowości jak Świnoujście, Maków, Opoczno, Skierniewice, Mszczonów, Kielce, Opole, mogłabym jeszcze
1: lub
0: tak
1: dziesiątki
0: wymieniać, innych, wymieniać, tak? To być może spotkali osobiście, tak jak ja teraz, widzę przed sobą Pawła Berensewicza.
1: Bardzo mi miło, dzień dobry.
0: Dzień dobry. No właśnie, czyli jeździ pan na rowerze, to już wiemy. Raczej nie maluchem ze względu na wzrost, takim samochodem, który kiedyś jeździł po polskich drogach, prawda? Pamięta pan jeszcze taki...
1: A jeździłem kiedyś maluchem.
0: Na tylnym siedzeniu, kiedyś... jako chłopiec.
1: Nie, już jako całkiem duży chłopiec, równie duży jak teraz i jakoś się mieściłem, ale teraz rzeczywiście, teraz już troszkę większym samochodem jeżdżę, jak już nie jeżdżę rowerem, ale też nie jakimś tam takim ogromną ciężarówką, nie, nie.
0: Odwiedza pan pewnie w czasie roku szkolnego te wszystkie miejscowości, żeby spotykać się a to w szkołach, a to w bibliotekach, a to w różnych klubach, w domach kultury ze swoimi czytelnikami, a w czasie wakacji, jak pan spędza wakacje, siedząc w własnym domu i odpoczywając po tych wyjazdach? Czy też pan lubi pojeździć sobie po...
1: Lubię... W wakacje z żoną jeździmy co roku w góry, chodzimy po górach. Ja jestem bardziej rowerowy.

0: Żona jest bardziej górska, więc wakacje to jest taki czas dla żony. No ale ja też bardzo lubię po górach pochodzić, także miło sobie spędzamy czas w różnych pięknych miejscach, w różnych górach. Także część wakacji to góry. No a część wakacji, no to jest też taki czas, żeby przysiąść i troszkę popisać, a przynajmniej pomyśleć, co by tutaj nie napisać. Także
1: no właśnie, właśnie, tak.
0: Ważny czas.
1: To tym bardziej cieszymy się w takim razie, że znalazł pan czas między jednym wyjazdem, tym rowerowym, a tym wypadem w góry, żeby zajrzeć do naszego warszawskiego studia, studia Polskiego Radia Dzieciom. Tak pomyślałam sobie, że pewnie jak pan spotyka się ze swoimi czytelnikami, to oni mają jakieś życzenia do pana.
0: Życzenia mają. Ja zwykle opowiadam im o różnych moich książkach i najczęściej mają życzenia, żeby im wygadać, jak się książka skończyła, a ja tych życzeń nigdy nie spełniam, także zostawiam ich w niepewności i w takiej, no, takim dylemacie, no co tu zrobić, czy przeczytać tę książkę, czy jednak nigdy w życiu nie poznać jego zakończenia. Także wyobrażam sobie, że wychodzą tacy rozdarci wewnętrznie.
1: No, trzeba sięgnąć do książki.
0: Trzeba sięgnąć po książkę i ją przeczytać. No, mam nadzieję, że w wielu przypadkach jednak ta ciekawość zwycięża i po tę książkę sięgają, ale ciekaw jestem właśnie, jaki jest procent.
1: A ja jestem ciekawa z kolei, czy zdarzają się takie życzenia, że wie pan co, bo na przykład ja mam takiego psa i chciałbym, żeby ten pies trafił do książki. Wskoczył do książki.
0: O psie nie przypominam sobie, natomiast bardzo często jest życzenie, niech pan napisze coś o naszej klasie. To się bardzo często pojawia. No ja wtedy proszę, żeby mnie przekonali, że mówię, że spotykam się z bardzo, bardzo wieloma klasami. Jakbym o każdej klasie mają napisać, no to nie byłaby bardzo, bardzo wielka półka na regale, tylko cała biblioteka, więc muszą mnie przekonać, dlaczego akurat ich klasa jest szczególna i bardziej interesująca i bardziej zasługująca na książkę niż inne. Ciężko to idzie, ciężko to idzie. Jeszcze na razie chyba nikt mnie nie przekonał, ale trzeba próbować, może kiedyś się uda, może kiedyś trafię na jakąś taką niezwykle ciekawą i książkową klasę. Zobaczymy, zobaczymy.
1: Ale mam wrażenie, że ta ostatnio przez pana napisana książka to spełnienie życzeń grupy przedszkolnej.
0: Mówi pani o pierwszym dniu w Szczypawkach. To jest przede wszystkim spełnienie mojego życzenia i mojego marzenia, żeby napisać książkę dla przedszkolaków. Ja piszę dla dzieciaków w różnym wieku, zwykle jednak ze szkoły podstawowej. Tym razem postanowiłem napisać dla przedszkolaków. No ciekaw jestem, jak przedszkolaki tę książkę odbierają. No jest, nazwałbym ją taką przygodową książką dla przedszkolaków.
1: Tak, zdecydowanie tak. W dodatku tytuł jest bardzo intrygujący, bo podejrzewam, że nie jeden na hasło pierwszy dzień w Szczypawkach może się trochę tak wzdrygnąć.
0: Nie, to tego akurat się nie trzeba bać specjalnie. Rzecz się dzieje w przedszkolu Radosny Robaczek, a w przedszkolu Radosny Robaczek wszystko jest robaczkowe, także nazwy grup też są robaczkowe. Mali, chociaż przepraszam za to słowo mali, w przedszkolu, jeśli chodzi o małość i dużość, to ludzie są bardzo, bardzo tacy wyczuleni, więc nie powinienem mówić mali, tylko ci tacy mniej duzi chodzą do pchełek, ci średnio duzi chodzą właśnie do szczypawek, a ci już najwięksi, bardzo duzi, to już w ogóle są chrabąszcze.
1: No tak, i czym się różnią szczypawki od pchełek? A pchełki i szczybawki od chrabąszczy?
0: No to, oprócz dużości, no to się, tak, aha.
1: To chciałam taki zrobić tak zwany suspens, czyli chciałam tak się zatrzymać na chwilę, żeby uwaga naszych słuchaczy została przykuta. W każdym razie ja powiem, że za chwileczkę wam powiemy, czym się różnią szczypawki od pchełek, a pchełki i szczypawki od chrabąszczy, bo rozmawiamy dzisiaj o najnowszej książce Pawła Berensewicza, zatytułowanej Pierwszy dzień w Szczypawkach. Uwaga, uwaga! I tę książkę i kilka innych dla trochę starszych czytelników będzie można dzisiaj zdobyć. Może nawet uda nam się z Darią namówić pana Pawła, żeby złożył swój autograf zamaszysty w tych książkach, więc będzie można zdobyć te książki. Natomiast jakie zadanie będzie na was czekało, tego też się dowiecie już za chwilę.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom i audycji
1: Letnie Poczytanki.
0: Zachęcamy Was w tej czwartkowej wieczornej audycji do wakacyjnego, leniwego czytania, bo wakacyjne czytanie, takie mam przynajmniej wrażenie, jest zupełnie innym czytaniem niż to czytanie w ciągu roku szkolnego albo roku przedszkolnego, wtedy kiedy czyta się raczej tak troszkę z obowiązku, bo coś trzeba przeczytać, bo ktoś nam kazał, bo musimy sięgnąć po jakąś książkę i czasami nawet tak z założenia ta książka nam się nie podoba, bo jest obowiązkowa. A w czasie wakacji można sobie pozwolić na nowe znajomości książkowe albo odświeżanie starych znajomości książkowych, albo, i to jest, słuchajcie, przeze mnie przepraktykowane, sięganie po te książki, które czytaliśmy jako lekturę szkolną i wtedy nam się średnio podobały i nagle ta lektura książkowa okazuje się świetnym przyjacielem. Pan Paweł Berensewicz dzisiaj gości w naszym studiu i tak słucha i kiwa głową. Zgadza się pan z tymi wakacyjnymi czytaniami, że inne od roku szkolnego?
2: Zgadzam się zdecydowanie. Zgadzam się i też sobie lubię w czasie wakacji poczytać. Chociaż jak na przykład jedzie się gdzieś na wakacje w jakieś góry, czy na wycieczkę, czy na rowery, no to najfajniejsze są takie wakacje, kiedy już nawet na czytanie nie ma czasu. To ja tak powiem, może to wbrew swoim własnym interesom.
0: Albo nie ma sił, bo człowiek jest taki
2: zmęczony, już taki zmęczony,
0: że zasypia dokładnie. Smacznym, dobrym, zdrowym snem.
2: Ale przed snem, tak chociażby z pół stroniczki warto sobie przeczytać. No jak się ma siłę na jedną, to też dobrze. Ale ja po takiej dobrej wyprawie rowerowej to tak pół stroniczki już śpię.
0: A potem z apetytem się sięga rano na przykład, tak żeby jest. Doczytać, co tam było, co nas ominęło. A ma pan jakieś ulubione miejsce do czytania? Balkon albo fotel, albo we własnym domu?
2: No, w domu najchętniej czytam, albo taki fotel w pokoju. No albo właśnie w łóżku tuż przed spaniem, tylko że to jest niebezpieczne, bo właśnie bardzo łatwo obudzić się rano z tą książką,
0: którą na nosie.
2: Na nosie.
0: A miejsce do pisania ma pan swoje?
2: No, miejsce do pisania akurat to jest zwykłe biurko ze zwykłym komputerem w zwykłym pokoju.
0: I tak wchodzi ktoś tam przypadkowy i myśli sobie, takie zwykłe biurko i zwykły komputer, a jakby ten komputer odpalić, gdyby go włączyć, to tam skarby, prawda? Dla pisarza.
2: Różne wymyślone rzeczy. Fajnie.

0: Mniejsze lub mniej fajne są, tak.
1: Skoro już tak rozmawiamy o tym, co pan lubi, czego pan nie lubi, to lubi pan owady, szczypawki, chrabąszcze, co tam jeszcze plącze mi się w głowie, jakieś stonogi, gąsienice?
0: Lubię, ale zwykle na łące, jak one są. W domu niekoniecznie, ale już na przykład pisać o owadach. O robaczkach, tak jak tutaj było w Wesołym Robaczku. Bardzo, bardzo lubię. Bardzo.
1: No i myślę, że też świetne zadanie dał pan ilustratorce tej książki.
0: Piękne ilustracje, prawda? Mm-hmm. Pani Magda Kozioł-Nowak. Piękne, piękne ilustracje robaczkowe. Jak nie wiem, tak nie rozmawiałem z panią Magdą na ten temat, ale tak patrzę na te robaczki, od których się roi w książce i myślę sobie, że się pani Magda też musiała fajnie bawić przy tej książce, co mnie bardzo cieszy.
1: A co wyróżnia, panie Pawle, to przedszkole opisane przez pana w książce Pierwszy dzień w Szczypawkach od innych przedszkoli, od na przykład przedszkola, do którego pan chodził, kiedy był pan pięcioletnim Pawłem?
0: No, oczywiście nie było takich fajnych nazw. Myśmy nie byli Szczypawkami, Pchełkami, byliśmy chyba...
1: Krokodyle?
0: Nie, chyba maluchy, średniaki, starszaki, no takie nudne jakieś tam rzeczy. Nie było nic takiego robaczkowego. No ale przede wszystkim w życiu nie przeżyłem takich przygód, jak Szczypawki w przedszkolu Radosny Robaczek. To absolutnie nie. To
1: no właśnie, bo mieliśmy odpowiedzieć na pytanie, czym różnią się szczypawki od pchełek, a pchełki i szczypawki od chrabąszczy. Mm-hmm. Czym?
0: No przede wszystkim właśnie wielkością przygód. Jak się jest pchełką, to ma się takie, no takie... pchełkowe przygody.
1: Na miarę pchełki.
0: Na miarę pchełki, to jest oczywiste. Jak się natomiast już staje szczypawką, to i przygody wtedy już takie się bardziej szczypawkowe robią. Natomiast jak się już jest chrabąszczem, to nawet mi nie starczyło wyobraźni do tego, żeby opisać te przygody i w książce na razie jeszcze nie ma. Może też trzeba będzie jakąś drugą część o przygodach w chrabąszczach napisać. Teraz mi przyszło do głowy. O, to by było ciekawe.
1: A proszę bardzo, jacy inspirujący bywamy w letnich poczytankach. No właśnie, to jest taka historia, słuchajcie, którą opisał pan Paweł Berensewicz, w której jest dywan, jest szóstka dzieci, tatuś z brodą, ale też... ja na to szczególnie zwróciłam uwagę. Pojawiają się tam niezwykłe postaci w rodzaju szwedzkiego tyczkarza. Ja nawet chyba wiem, kogo miał pan na myśli.
0: Tak?
1: Chyba tak mi się wydaje.
0: No dobrze, ale to
1: dobrze
0: nie wiem.
1: Dobrze go pan opisał.
0: Zdradzamy czy nie zdradzamy?
1: Nie, chyba nie.
0: No to nie zdradzamy.
1: Nie, ja się domyślam. Pan pewnie wie. Słuchacze też mogą się domyślać. Kto tam jeszcze się pojawia? Pani Wioletka, która strzyże puchate chmurki, jest też.
0: Jest pani... Ciekawy zawód, prawda?
1: Tak.
0: Fryzjerka chmur.
1: Tak, musiał pan spotkać jakąś taką... A, tak? Fryzjerka chmur.
0: No w wyobraźni, tak.
1: Jest pani Teresa od Szczekacza. Pan Tadeusz od prądu też jest.
0: Pan Tadeusz od prądu, elektryk. Tak, rzeczywiście naprawia elektryczność i też zupełnie nieświadomie wkracza tutaj w przygody naszych szczypawek i odgrywa bardzo ważną rolę.
1: No i jeszcze jest moja ulubiona postać, pani Irenka. Pani Irenka, specjalistka od śniadań, obiadów i podwieczorków.
0: Jeździ takim rajdowym, wyścigowym wózkiem pełnym...
1: Slalomem jeździ,
0: slalomem,
1: słuchajcie.
0: Slalomem pełnym misek, kubeczków, łyżeczek, waz z zupą mleczną i innymi różnymi.
1: Przepraszam, wzdrygnęłam się. No właśnie, panią Irenkę lubię, tylko ta zupa mleczna troszkę mi tak...
0: No więc prawdopodobnie nie jadła pani nigdy zupy mlecznej zaserwowanej przez panią Irenkę i takie są konsekwencje.
1: Prawdopodobnie. No w każdym razie pani Irenka robi dużo dobrego dla szóstki naszych bohaterów. Bez niej ta przygoda potoczyłaby się być może zupełnie inaczej. I tak powiem, oczywiście nie będziemy wam, słuchajcie, zdradzać, co się dzieje w tej historii, ale tak myślę, że ta opowieść chyba się panu przyśniła. Jak już tak pan zasnął z tą książką na nosie, z jedną ze swoich lektur przedsennych, to chyba to się panu musiało przyśnić.
0: No, to ja mam problem ze snami, bo mi się różne rzeczy fajne śnią, ale nigdy w życiu ich potem nie pamiętam. Chyba, że tak jest, że je zapominam, a potem one w tych książkach wracają, tak może być na przykład.
1: A, to ale, jest, no. Tak, to jest jakiś pomysł. Na pewno myślę, że ta książka jest idealnym wsparciem dla tych wszystkich przedszkolaków, które być może od września

0: powędrują do jakiejś grupy szczypawek.
1: Na przykład szczypawek.
0: Albo sprężynek.
1: O, też fajnie.
0: Te sprężynki też nie wzięły się znikąd, słuchajcie, tylko z takiego konkursu, który pan Paweł ogłosił u siebie, konkursu na różne nazwy grup przedszkolnych i chyba sprężynki zwyciężyły, prawda?
1: Sprężynki zwyciężyły, ale ileż tam było pomysłów, naprawdę fantastycznych pomysłów. Strasznie z ciężkim sercem musiałem jedne wybrać i sobie tak pomyślałem, że jakbym znowu musiał być przedszkolakiem, to najbardziej bym chciał być sprężynką właśnie.
0: A chciałby pan być znowu przedszkolakiem?
1: Nie. Nie, nie chciałbym już być. Nie.
0: To już za panem, tak?
1: No to już za mną. No, to jest ciężka praca być przedszkolakiem, a później w pierwszej klasie i w tych następnych klasach. Okropnie ciężka praca. Ja już się napracowałem. No a już wolę być dorosłym. Chociaż miło wspominam oczywiście te wszystkie lata, ale... Raz mi wystarczy.
0: A ja bym chciała.
1: Tak?
0: Tak przenieść się. Tylko właśnie zawsze się zastanawiam, czy jakbym się tam przeniosła do tych czasów dawniejszych, to byłabym taką sobą dzisiejszą.
1: No właśnie.
0: Jednak nie?
1: Czy to by pani wiedziała już wszystko, co pani wie teraz?
0: Byłabym taką mądrą. Nikt by mnie lubił chyba wtedy, jakbym była taka przemądrzała, mądralińska. Nie.
1: No, ale to by wtedy pani wiedziała, że nikt by pani nie lubił i starałaby się nie być taka właśnie, więc myślę, że jest na to jakieś rozwiązanie.
0: No ciekawe. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę, a mam nadzieję, że macie ochotę, to poprosimy może teraz pana Pawła Berensewicza, autora, o przeczytanie samego początku tej historii. Uwaga, uwaga.
1: Tylko proszę mnie pilnować, żebym się nie rozpędził i nie przeczytał wszystkiego, bo ja aż mi świeży język, żeby tutaj wygadać za dużo. Także jak się rozpędzę za bardzo, to proszę tylko stop powiedzieć i ja wtedy zatrzymuję się.
0: Dobrze. A zaczniemy może od naszego sygnału. Także uwaga, uwaga. Najpierw sygnał, a potem pan Paweł Berensewicz przeczyta fragment swojej najnowszej książki Pierwszy dzień w szczypawkach.
2: Letnie poczytanki.
1: Rozdział pierwszy, w którym Marta zostaje prawdziwą szczypawką. W wakacje przedszkole radosny robaczek, do którego Marta wcześniej chodziła jako pchełka, pełniło letni dyżur. Między morzem a Mazurami Marta spędziła tam 2 tygodnie w grupie pani Uli, czyli tej od szczypawek. Kim więc w tym czasie była? Oczywiście już nie pchełką. Ten etap w życiu Marty zakończył się bezpowrotnie, ale przecież jeszcze chyba nie do końca szczypawką. Chociaż taką trochę szczypawką, to może jednak już tak. Jak myślicie?
2: Letnie poczytanki.
0: Czytał autor
1: Paweł Berensewicz, który jest też, przepraszam, ja się wcinam przez cały ten, ciekaw jestem bardzo, czy nasi czytelnicy też przeżywają taki niepokój w czasie tych letnich dyżurów w przedszkolu, bo ja pamiętam właśnie, jak byłem w przedszkolu, to było bardzo ważne, żeby ustalić, czy już nadal jestem maluchem, czy już jestem średniakiem. Bardzo to była taka ważna sprawa dla mnie. Ciekawy jestem, czy nasi słuchacze też mają, czy miewali w przedszkolu takie problemy.
0: No tak, tak, bo to tak pewnie się dąży zawsze do tego, żeby być tam szczebelek wyżej.
1: No tak, i już się wie, że no, pierwszą grupę pchełek już się skończyło, było zakończenie, pożegnanie i tak dalej. Chciałoby się już być szczypawką, no ale jednak tak gdzieś w głębi serca jakieś chyba wątpliwości się ma. To jest taki niepokojący czas.
0: A ja teraz chcę wprowadzić jeszcze dodatkowy niepokój, bo będę miała zadanie dla naszych słuchaczy. Powiedziałam, że pan Paweł Berensewicz pojawił się dzisiaj z bardzo apetycznym stosikiem książek, bo ta właśnie, o której do tej pory rozmawialiśmy, to tylko jedna z wielu, jak słyszeliście, zajmujących tę dłuższą półkę w domu pana Pawła. No więc te książki czekają na naszych słuchaczy. I tych troszkę starszych, i tych troszkę młodszych, i dla szczypawek, i dla chrabąszczy. I sprężynki też mogą się tutaj na jakąś książkę załapać, podskoczyć do nas i zdobyć taką książkę, może nawet z autografem. Ale zadanie jest takie. Wymyślcie, to nie będzie łatwe, pierwsze zdanie książki, którą moglibyście napisać, chcielibyście napisać. Jakaś podpowiedź, panie Pawle? Pan jest ekspertem do spraw pierwszych zdań książkowych. Co tutaj może naprowadzić naszych słuchaczy? Oczywiście nie ma jednego dobrego zdania. Każdy może mieć swoje.
1: Ja szczerze mówiąc miałem nadzieję, że to ja tutaj jakieś dobre pomysły pożyczę.

0: sobie, bo zawsze wymyślanie pierwszego zdania to jest najtrudniejsze zadanie, także tutaj sobie tak jechałem i myślałem, ha, a może jakieś dobre pierwsze zdanie mi się uda od słuchaczy usłyszeć.
1: Ale byłaby to radość dla kogoś, gdyby wziął do ręki pana następną albo jeszcze następną książkę, zajrzał do środka, a tam...
0: Pierwsze zdanie, no ale to tak... cudze pierwsze zdanie, no to tak by było.
1: Można by wstęp zrobić wtedy.
0: No może.
1: Pewnego letniego popołudnia usłyszałem od... I tu padnie imię. No słuchajcie, zadanie przed wami, mam nadzieję, że sprawi wam trochę radości. Tylko jedno zdanie, tylko albo aż jedno zdanie. 226452055 z panem Pawłem Berensewiczem. Dzisiaj czekamy na chętnych, na książkomaniaków, na tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że są książkomaniakami. Czekają też książki, które pan Paweł ze sobą przyniósł. Oczywiście książki autorstwa naszego dzisiejszego gościa. 226452055.

0: To Ola Pawłowska zaśpiewała piosenkę zatytułowaną Małe, a my dzisiaj i do mniejszych, i do większych, i do zupełnie dorosłych mówimy, rozmawiamy z panem Pawłem Berensewiczem, który jest gościem Polskiego Radia Dzieciom. Pan Paweł Berensewicz przyszedł ze swoją najnowszą książką zatytułowaną, przypomni pan?
1: Pierwszy dzień w szczypawkach.
0: Pierwszy dzień w szczypawkach. Ciekawa jestem, do jakiej grupy w swoim przedszkolu chodzi Gabrysia. Dzień dobry, Gabrysiu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, Gabrysiu. Czy ty jesteś...
2: Dzień dobry.
0: O, i mama Gabrysi jest też. Bardzo nam miło was gościć. Podobno po raz pierwszy dzisiaj debiutujecie u nas na antenie.
2: Tak.
0: O, poczekajcie, poczekajcie. To tutaj coś specjalnego zupełnie przygotowały dla was krasnoludki. Uwaga, krasnale, gotowi jesteście?
2: Oh,

0: One
1: to krasnale, to nie my. To one są tutaj takie, mają chyba jakiś 9. albo 10. zmysł krasnalkowy. Pani mamo, Gabrysiu, czy Gabrysia jest w przedszkolu?
2: Czy Gabrysia teraz jest w przedszkolu?
3: Nie, ty.
4: Nie. Mam wakacje od przedszkola.
3: A przed wakacjami byłaś w przedszkolu?
4: Tak.
3: A zdradzisz nam, w jakiej grupie?
4: Jestem w Liskach.
3: Liski, no proszę. No
1: dobre.
3: To już blisko. To czyli nie robaczkowe przedszkole, tylko takie...
1: Leśne.
3: Leśne czy zwierzątkowe przedszkole. Mhm.
1: Ale Gabrysiu, ty byłaś w Liskach?
4: Szkółkam.
1: Tak?
4: Tak.
1: Byłaś w Liskach, czy teraz pójdziesz do Lisków od września?
4: Byłam.
1: A będziesz w jakiej grupie?
4: Co? Też będę w Liskach.
1: Też tak można, prawda? Że zawsze jest się w Liskach i już. Tylko te Liski raz są młodsze, potem są trochę starsze, a potem są już takie zupełnie...
3: Lisy.
1: Takie lisy. Wszystko wiedzą, wszystkie miejsca znają w przedszkolu. A jakie inne grupy są, Gabrysiu, w twoim przedszkolu? Są Liski, to już wiemy.
4: Języki. One są najmłodsze.
1: A ciekawa jestem, czy są dziki. Czy są dziki jakieś?
4: Nie.
3: Żubry stawią.
4: O. Słoneczka.
1: Słoneczka.
4: Słoneczka. I
1: sówki. Sówki. Sówki. No to też jest, bo dzieci z sówek mogą latać po całym przedszkolu na przykład.
3: No już bardzo mądre głowy mają.
1: Tak. I no. Kto tam znowu lata po korytarzu? A to sówki latają. Oczywiście, że tak.
4: Sówki są najstarsze.
1: A pan Paweł się domyślił tego.
3: Domyśliłem się i myślę, że skoro chodzisz do takiego fajnego przedszkola, to pierwszy dzień w Szczypawkach to będzie właśnie dla ciebie książka. Myślę, że doskonale się odnajdziesz w tej książce i atmosferę tego przedszkola, radosny robaczek, doskonale poczujesz.
1: A czy ty, Gabrysiu, już troszeczkę czytasz? Sama potrafisz?
2: Może powiemy, gdzie właśnie jesteśmy, gdzie przyjechałyśmy.
4: Do biblioteki.
1: No, świetnie. Pan Paweł świetnie zna to miejsce. Pan Paweł w bibliotekach pewnie spędza...
3: W różnych bibliotekach bywałem, tak.
1: Aha. No i co tam wypożyczacie? Jaką książkę wypożyczyłyście dzisiaj, pani mamo, Gabrysiu?
4: Baśkę. Ale już oddajemy, bo już wypożyczyliśmy. W Komornikach.
2: Przeczytałyśmy dwie, tak? Mhm. Księgi, wielkie księgi Basi.
1: To ja chyba nawet znam tą miejscowość. Bibliotekę też chyba znam w tych Komornikach. Jeśli to te Komorniki, o których myślę.
3: Pod Poznaniem.
1: Pan Paweł,
2: tak jest.
1: Proszę bardzo. Bywamy w tych samych miejscach, w tych samych miejscowościach, w tych samych bibliotekach. A pani mamo, Gabrysiu, czy wy macie pomysł na pierwsze zdanie w książce? Bo książka już do was wędruje. O, to słuchamy.
2: Jest, nie, Gabrysia, tak. Gabrysia ma pomysł, jak najbardziej. Mam nadzieję też, że się spotkamy w Komornikach lub nie. Nie tylko, a Gabrysia to już przekazuje swój pomysł na pierwsze zdanie książki.
4: Dawno, dawno temu, takie dnia ma górami, takie dnia ma lasami, była sobie piękna książniczka.
3: Księżniczka, no tak, to już sobie wyobrażam, co będzie dalej.
1: A wiecie, co ja usłyszałam? Była sobie piękna książniczka.
3: No, też
1: no, bo
3: mogłoby
1: księżniczka,
3: być.
1: Bo w bibliotekach mogą mieszkać książniczki.
2: To będzie świetny pomysł.
1: Książniczka Gabrysia. Ja już nawet mam imię dla tej książniczki. Bardzo wam dziękujemy za świetne pierwsze zdanie. Myślę, że to może być otwarcie albo baśni, albo zupełnie innej historii, jakiejś bardziej współczesnej. Pan Paweł cały czas tak kiwa głową, słuchajcie. Tak? Coś sobie notuje w głowie.
3: Nic nie mówi, zapisuje. Dokładnie tak.
1: Bardzo wam, dziewczyny, dziękujemy za miły telefon. Pozdrówcie panią bibliotekarkę.
2: Oczywiście, przekażemy. Dziękujemy.
1: Polskie Radio Dzieciom jest zaprzyjaźnione z wieloma bibliotekami, no i też ma wielu książkomaniaków wśród słuchaczy.
3: Książniczki.
1: Tak, też tam są. Pozdrawiamy was serdecznie i do usłyszenia. Dobrego. Wypatruj, książniczko Gabrysiu, wypatruj listonosza z przesyłką.
4: Okej.
2: Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy.
3: Miło nam, do widzenia.
2: Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
3: Tak jest.

0: Do widzenia.
1: Do widzenia.
0: Dziękujemy serdecznie.
2: I do usłyszenia w takim razie kiedyś jeszcze w Polskim Radiu Dzieciom. Przypomnę, że pan Paweł Berensewicz, autor książek, wśród nich tej najnowszej, która już wiadomo, że powędruje jeden z egzemplarzy do naszej księżniczki Gabrysi.
1: Do komornik, czy komorników?
2: Do komornik.
1: Do komornik.
2: Do komornik. Jest dzisiaj razem z nami. No i czekamy razem z książkami na telefony od innych słuchaczy. Może macie też pomysł, tak jak Gabrysia i jej mama, na pierwsze zdanie w książce. 226452055. A jak to jest z tymi pierwszymi zdaniami, panie Pawle? To jest kluczowa sprawa dla pisarza?
1: Często tak jest, że to jest tak jak taki rozbieg przy skoku. Jak już się rozbiegniesz porządnie, pierwsze zdanie napiszesz, to potem już idzie. A czasem tak jest, że się zaczyna gdzieś od środka i pierwsze zdanie się wymyśla dopiero na końcu. Różnie, różnie to bywa.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę tak.
2: Pierwsze zdanie na końcu.
1: No. Czasem się zaczyna od środka. No i potem się człowiek zastanawia, jakby tutaj czytelnika zachęcić, czym tutaj zanęcić, jakie to fajne pierwsze zdanie wymyślić. Zmienia się, poprawia, wymyśla następne, dopisuje się. Już kiedyś niby było pierwsze, ale się dopisuje jeszcze pierwszejsze i jeszcze pierwszejsze. Tak czasem też bywa.
2: I potem się na przykład losuje,
1: na przykład.
2: Raz, dwa, nie, wyliczanka.
1: Tak też może być.
2: Dobrze, to zajrzyjmy, słuchajcie, do jednej z książek pana Pawła Berensewicza. O, na przykład do tej tutaj. Ona ma świetny po pierwsze tytuł, bo zatytułowana jest Poczet psujów polskich.
1: Poczet psujów polskich.
2: Czyli przewrotna historia wynalazków. I tu pierwsze zdanie w tej książce brzmi tak. Mam na imię Maciek i podobno są obawy, co ze mnie wyrośnie.
1: Bywa tak często, prawda? To rodzice tak często mówią, coś z ciebie wyrośnie, coś z ciebie wyrośnie. Chyba każdy słysza, mi się wydaje, takie w swoim życiu takie pytania. No a potem jakoś się wyrosło na ludzi, także jak usłyszycie kiedyś takie pytanie, to się nie martwcie. Każdy to słyszał i każdy wyrósł.
2: No, no właśnie, wyrasta się.
1: Wyrasta się.
2: Wyrasta się. A tak. Do nas telefonuje Marysia. Halo, halo, dzień dobry Maryś. Marusia dzwoni, przepraszam. Mhm. Dzień dobry Marusiu.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Cześć. Czy ty jesteś w wieku przedszkolnym, czy już chodzisz do szkoły, Marusiu?
3: Już właśnie pójdę do szkoły.
2: A, czyli już wszystkie grupy przedszkolne za tobą, zaliczone.
3: Tak.
1: A jakie u ciebie były grupy przedszkolne? Jak się nazywały?
3: U mnie było tak, że się w ogóle była pierwsza grupa, druga grupa, trzecia grupa, czwarta grupa.
1: Czyli tak matematycznie po prostu, tak?
3: Tak.
1: No, też dobrze, też może być.
2: I zobacz, i teraz trafisz do szkoły i znów będziesz pierwsza klasa.
3: Tak.
2: Klasa pierwsza, a potem druga, a potem tylko na trzeciej się nie skończy, Marusiu. Będzie jeszcze czwarta, piąta, siódma, i potem jeszcze ciąg dalszy prawdopodobnie. Marusiu, my dzisiaj czekamy z panem Pawłem Berensewiczem na pierwsze zdanie książki. Na jaki pomysł wpadłaś? Powiesz nam?
3: Wpadłam na taki pomysł. Nareszcie wakacje.
1: Nareszcie wakacje z takim wielkim wykrzyknikiem, nie? Uff, nareszcie wakacje. Czuję klimat tej książki. Czuję.
2: No, to niesie za sobą i przygodę,
1: no.
2: I nowe znajomości, i radość.
1: No i jeszcze chyba taki ciężar tego, co było wcześniej, prawda? Takie zmęczenie dobrze spełnionym obowiązkiem, tak myślę.
2: O, ciekawe. Marusiu, a jak twoje wakacje? Bo one cały czas trwają jeszcze. Jakie są te twoje wakacje?
3: Tak, teraz jadę do Poręby. Mam plan wakacje w planach do Białki. No i tak.
1: No, no.
2: Ciekawa jestem,
3: czy
2: pan Paweł zna Porębę albo Białkę?
1: Białka taka w Tatrach, tatrzańska Białka?
3: Tak.
1: To znam, a Poręba to... Nie wiem, gdzie jest Poręba. A może wiem, tylko zapomniałem. W Jurze Krakowskim. To wiem, tak, to tam też byłem.
2: Mhm. O, świetnie. To nie wiem, czy tam złapie cię książka, czy raczej jak już wrócisz do domu, to będzie na ciebie czekała taka karteczka w skrzynce na listy i prośba o odbiór książki z poczty, Marusiu. Tylko teraz się zastanawiam. Panie Pawle, tak pomyślałam sobie, że dla naszej słuchaczki Marusi może ta książka Od ducha...
1: Od ducha do ducha.
2: Do ducha. Czy jeszcze troszkę nie? Poczekamy.
1: No, myślę, że o tych psujach.

0: dla Marusi. Poczet psujów polskich, myślę, że byłby znakomity.
1: Poczet psujów polskich. W takim razie powędruje do ciebie, Marusiu. Będziesz ją czytać może z tatą, bo tata tam słyszę, jest zainteresowany książkami chyba, prawda, panie tato?
2: Tak, zdecydowanie. A Marusia nie ma nocy, żeby Marusia usnęła bez czytania książki. Mm-hmm. Także mamy już bardzo dużo zaliczonych. Aktualnie mamy doktora do listy. A teraz czytamy pana Kleksa.
0: No, znam ten typ, co nie zasypia bez książek, tak.
1: Tak, ale to taka poważna literatura, więc myślę, że idealnie dopasuje się do tej do tych książek Poczet psujów polskich. Pawła Berensewicza. Książka będzie do was frunąć z autografem autora. Pozdrawiamy was serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
3: Bardzo dziękujemy.
0: I świetnych dalszych wakacji życzymy.
3: Dziękujemy.
1: A z nami jeszcze zostaje przez kilkanaście minut pan Paweł Berensewicz, więc gdybyście mieli ochotę jeszcze pochwalić się pierwszym zdaniem, które właśnie wymyśliliście, no to dwa zdania już mamy i wszystkie są świetnymi otwarciami nowych historii, więc może macie jakiś pomysł na pierwsze zdanie książki 22 645 20 55.

No, jak wszystko dobrze się toczy, to czas naprawdę płynie błyskawicznie. Już 10 minut zostało do godziny 19, czyli do końca pierwszej godziny audycji, która się nazywa Letnie Poczytanki. Tak powinnam była ja powiedzieć w takim razie. A naszym gościem w Letnich Poczytankach jest dzisiaj pan Paweł Berensewicz, autor książki

0: książek, pisarz, także poeta i tłumacz. Oj, czego ten pan Paweł nie robił? Kiedyś był nawet nauczycielem języka angielskiego w szkole. Był pan surowym nauczycielem.
1: Wióry leciały.
0: Tak, tak myślałam właśnie. Trzeba było i akcentu pilnować, i wymowa, a wymowa angielska jest trudna, to takie tak się sepleni czasami. Ale my nie będziemy seplenić po angielsku, tylko powiemy zupełnie zwyczajnie i po polsku dzień dobry, bo dzwoni do nas Wanda. Cześć, Wando.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wando, czy ty jesteś książkomaniaczką? Lubisz czytać książki?
2: Trochę.
0: A co tam ostatnio czytasz? Przyznasz się nam?
2: Ostatnio czytam Kapitan Mops.
1: Kapitan Mops. To jest podróżnicza książka?
2: No tak. Tak, pół na pół.
1: Tak, pół na pół można powiedzieć.
0: Ale bohaterem jest pies?
2: Tak.
0: Mopsik. Tak, pomyślałam sobie, że chyba tak. Czy ty, Wandziu, masz pomysł na pierwsze zdanie w swojej książce?
2: Tak.
0: Zdradzisz to zdanie?
2: Tak.
0: No to słuchamy w takim razie.
2: Cześć, tutaj kolejna przygoda Spidermana. To komiks, mam nadzieję, że będzie się dobrze czytało. Będzie także i Gwen.
1: To co jeszcze, co będzie także?
0: Gwen?
2: Tak.
1: Gwen, to jakaś postać ze Spidermana pewnie, tak?
2: Tak.
0: Czyli ty lubisz takie super bohaterskie opowieści, tak?
2: Tak, pół na pół. Spidermana akurat bardzo lubię, ale inne to zależy.
1: To zależy od tego, czy mają fajne pierwsze zdania i drugie, trzecie i wszystkie też pewnie.
0: A to byłaby książka komiksowa, Wandziu? Czy taka książka, gdzie owszem ilustracje są, ale jakby troszkę tekstu też jest w tej książce?
2: Raczej komiksowa.
1: A ja jestem, nie znam się na Spidermanach, to musisz mi powiedzieć, Gwen to jest znajoma Spidermana jakaś? Czy to jest...
2: Tak, jakby Spiderman, tylko że dziewczyna i biała.
1: Aha. I oni współpracują? W jednej książce się mogą pojawić, czy w każdej w innej?
2: Mogą się w jednej. Ale są części, gdzie nie ma.
1: Ale są części, gdzie nie ma Gwen, tak? A tutaj specjalnie powiedziałaś, że Gwen też będzie. To już wiemy.
0: Wandziu, a ty masz jakąś supermoc?
2: Tak.
0: Jaką?
2: Że bardzo lubię rysować.
0: Powiem ci, że ja chciałam mieć kiedyś taką supermoc, żeby to, co narysuję, wyskakiwało z kartki.
2: To też by było fajne.
1: Mnie by wystarczyło, żeby w ogóle umieć rysować. Nawet już niech nie wyskakuje, byleby wyglądało tak, jak miało wyglądać. No ale ja niestety nie mam takiej supermocy.
0: Ale na pewno ma pan jakąś supermoc, panie Pawle.
1: No,
0: jest pan pisarzem.
1: No ale wydaje mi się, że supermocy to są tajne, chyba nie powinno się.
0: Aha, dobrze. Tak
1: mi
0: to
1: się
0: ja przepraszam, że Wandzie zapytałam o jej supermoc. Być może to była taka przykrywka.
1: No, tak myślę.
0: Taka umiejętność, którą Wandzia sprytnie i inteligentnie mi odpowiedziała. Wandziu, no bardzo ci dziękujemy za to długie pierwsze zdanie, które wprowadziło nas w opowieść superbohaterską z Supermanem i Gwen w rolach głównych. Ciekawa jest Spidermanem.
1: Spidermanem,
0: to też inna postać.
2: Jeszcze chciałabym dodać, że jest książka, w której jest, że rysuje tam dziewczynka Karolcia. Jest druga część, no i to, co narysuje, to wyskakuje.
1: I był jeszcze kiedyś taki film Zaczarowany ołówek. Pamiętam, jak ja byłem mały, to na dobranockę można było o Zaczarowanym ołówku oglądać i tam też był taki chłopiec, miał taki specjalny ołówek i co narysował, to wyskakiwało. Fantastyczne.
0: Tak, tak, to prawda. Teraz mamy drukarki 3D, które podobno robią coś podobnego, ale początki były właśnie takie rysunkowe. Wandziu, życzymy ci wspaniałych wakacji, ciągu dalszego. No i teraz tylko zastanowimy się z panem Pawłem, którą książkę do Wandzi możemy wysłać. Jak pan myśli, panie Pawle? Też może Poczet Psujów Polskich?
1: Może być Psujów Polskich, ale ja myślę, że jak ktoś lubi Spidermany, to i od ducha do ducha też chyba powinien lubić, tak mi się wydaje. Także ja bym

0: Tak strzelał. Od Dobrze. Ducha do ducha dla Wandzi.
1: Będzie z autografem dla ciebie, Wandziu, książka od pana Pawła Berensewicza, który dzisiaj u nas gości. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Panie Pawle, jak tak sobie czytam pana książki, to myślę sobie, że pan to ma fajne życie, bo właściwie może pan być, a to przedszkolakiem, kiedy pisze pan książkę o szczypawkach, chrabąszczach i pchełkach, a to może pan być piłkarzem, kiedy pisze pan książkę Więcej niż klub.
0: Piłkarska książka, niewątpliwie. Mhm.
1: I to nawet Messim albo Ronaldo.
0: No, no, tak, tak. Rzeczywiście występują Messi i Ronaldo. No nic, to chyba zdradzę, że to może nie jest prawdziwy Messi, prawdziwy Ronaldo. No mają takie tylko pseudonimy, ale za to emocje, które przeżywają, są niesamowite. Grają w takim klubie Frutek z Pięknogóra i mają takiego swojego super przeciwnika, hat-trick Antoszów. Jak mają grać mecz z hat-trickiem Antoszów, to w nocy spać nie mogą przez całą noc po prostu. Także jeżeli ktoś z naszych słuchaczy wie, jak to jest nie spać przez całą noc przed kolejnym meczem, to ta książka jest właśnie dla niego.
1: Mm-hmm. No gdyby ktoś miał ochotę, to jeszcze przez godzinę, ponad godzinę tutaj będziemy z Darią w studiu, w audycji Letnie Poczytanki, więc będzie można po tę książkę sięgnąć. Ale muszę pana spytać, podczas ostatnich Mistrzostw Świata kibicował pan Messiemu czy Ronaldo?
0: Kibicowałem Messiemu, kibicowałem Argentynie, chociaż mecz finałowy oglądałem i był okropnie nudny. Okropnie. Całe mistrzostwa były fantastyczne. Ten mecz finałowy strasznie mnie znudził. Niestety tak było.
1: Słyszę, że jest pan kibicem piłkarskim. Zdecydowanie.
0: Jestem, jestem.
1: Zna się pan na sporcie. Ale jeszcze wracając do tego życia pisarza, który przeżywa swoje życie i cudze życie, może pan też być dziewczyną, Tośką, 11-letnią w książce 9 czerwonych X-ów.
0: To już jest prawdziwy horror, te 9 prawdziwych X-ów. Coś możemy powiedzieć
1: no możemy, tak, na temat możemy.
0: Tej książki? No i rzecz się dzieje w małym miasteczku na południu Polski. Koniec roku szkolnego. Tośka i jej koledzy robią sobie zdjęcie klasowe i rozjeżdżają się na wakacje. No i pierwszego dnia wakacji Tośka się spotyka ze swoją koleżanką Amelką. No tam sobie gadają, gadu-gadu, wielkie damy udają i w pewnym momencie Amelka, proszę sobie wyobrazić, znika. Była Amelka, nie ma Amelki, ale to jeszcze nic. Amelka znika też ze zdjęcia. A żeby było jeszcze straszniej, to po chwili znika ze zdjęcia jeszcze kolejna osoba i jeszcze kolejna osoba. Tośka, przestraszona, co się dzieje, dzwoni do tych znikniętych osób, próbuje z nimi porozmawiać, ale nikt nie odpowiada, jakby zapadli się pod ziemię. I teraz jak spojrzymy na tę okładkę, to tam jest to zdjęcie klasowe, prawda? Proszę
1: potwierdzić, jest zdjęcie
0: klasowe.
1: Klasa piąta.
0: Klasa piąta, ale na okładce samej z tego zdjęcia już zniknęło całkiem dużo osób. Już są tylko takie ciemne cienie i nad każdym z tych znikniętych osób
1: jest czerwony X.
0: Została tylko jedna osoba, Tośka. Nad nią nie ma czerwonego X-a, ale jak policzymy te czerwone X-y, to
1: jest
0: wyjdzie nam...
1: Jest 9.
0: Ale proszę dobrze policzyć. Jest na okładce.
1: Są wakacje. Proszę pana.
0: To
1: są
0: ja policzę. Na tych jest 1, 2, 3, 8 czerwonych 8. X-ów i Tośka, która jeszcze nie zniknęła i tytuł tej książki 9 czerwonych X-ów. No to proszę sobie samemu wyciągnąć wnioski.
1: A wiecie, że pana Pawła też za chwileczkę tutaj niestety już nie będzie, ale przejdzie do reżyserki, żeby zadedykować te książki, które już powędrowały do rąk naszych słuchaczek Marusi, Gabrysi i Wandzi. No a pozostałe książki też czekają, bo kolejna godzina naszej audycji przed nami. Panie Pawle, to była wielka przyjemność gościć pana w naszym studiu.
0: Mnie również było miło.
1: Cieszę się, że pan z tych gór specjalnie przyjechał na rowerze.
0: No, tak w skrócie powiedziawszy.
1: Prawie. Paweł Berensewicz, autor, pisarz opowieści, opowiadań, wierszy, tłumacz, był gościem Polskiego Radia Dzieciom. Dziękuję
0: i
1: bardzo.
0: Teraz się już czuję zupełnie swobodnie i mówię hej.
3: Letnie poczytanki.
4: Autopromocja.
5: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają?
4: Autopromocja.
6: Kultura nie śpi, kultura nie śpi.

0: nie śpi. Kultura, kultura, która nie śpi. Kultura nie śpi.
1: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: To jest powtórka programu.

0: Dawno, dawno temu minęła godzina 19. No nie, no zmyślam. Dobrze. To było raptem 5 minut temu, ale chciałam, żeby to było bardziej książkowo, bo audycja, której właśnie słuchacie, nazywa się...
1: Letnie poczytanki.
0: I spotykamy się w każdy czwartkowy wieczór między godziną 18 a 20, czyli w porze, która kończy dzień właściwie, a zaczyna przyjemny, wakacyjny wieczór. Bardzo jestem ciekawa, jak ten dzisiejszy wieczór spędzicie. Czy pod gwiazdami, pod gołym niebem? No, to byłoby wspaniałe, bo wczoraj, co prawda, była kulminacja Perseidów, czyli spadających gwiazd, ale myślę, że i dzisiaj, jeżeli popatrzycie sobie w niebo po zachodzie słońca, czyli po godzinie 20, to na pewno macie szansę na złapać jakąś gwiazdkę i wypowiedzieć życzenie. Jeżeli chodzi o życzenia, to u nas możecie mieć życzenia związane z książkami, bo pan Paweł Berensewicz już co prawda opuścił nasze studio, ale przed wyjściem podpisał wszystkie książki, które ze sobą przyniósł. I jeszcze kilka zostało dla was, dla naszych słuchaczy. Co jeszcze w tej godzinie letnich poczytanek? Będzie na pewno kolejny odcinek Ryjka, książki autorstwa Wojciecha Widłaka. Będą też, uwaga, uwaga, książkowe opowieści od paplajek.
2: Też zawsze lubiłam gazetki. Była taka gazetka Basia, o wiewiórce Basi. I w tych gazetkach też było i mnóstwo czytanek, i oczywiście były naklejki, więc super aktywność, nie tylko, żeby przykleić naklejkę na gazetce, ale na przykład na szafie, lodówce i ścianie.
0: No i takie to opowieści będziemy słyszeć od paplajek, które po dzisiejszej wizycie u Jacka w przedpołudniowej naszej audycji Śpiewnik Turystyczny poprosiłam naszych gości o parę książkowych wspomnień. No i o czym opowiadali Szymon i Asia, tego się dowiecie w tej godzinie. Będę też miała do was prośbę, pytanie, zadanie, ale to zdradzę za chwileczkę. Tymczasem przypomnę, że nasz numer telefonu to 22-645-2055, a my się nazywamy Daria Brzezińska i Justyna Majchrzak. I jesteśmy z wami jeszcze przez 52 minuty. Taka aptekarska precyzja.

0: pozdrowieniami P. Berensewicz, 13 sierpnia 26. Ależ widać, że pan Paweł ma wprawę w składaniu podpisów w książkach.
1: Letnie poczytanki.
0: Mam przed sobą i książkę Więcej niż klub, to ta piłkarska opowieść z Ronaldo i Messim w rolach głównych. I mam książkę 9 czerwonych X-ów, to jest ten horror, jak powiedział pan Paweł. Z kolei tutaj w roli głównej występuje dziewczyna, 11-letnia Tośka. Te książki mogą do was powędrować. A jakie zadanie na dzisiaj przygotowałam do audycji Letnie Poczytanki? Otóż wśród wielu, wielu książek są nie tylko te przygodowe, historyczne, obyczajowe, czy na przykład ze szczyptą magii, albo te z nutką dreszczyku, czyli jakieś powieści detektywistyczne, kryminały, albo nawet horrory czy thrillery. Ale są też inne książki. Jakie książki jeszcze możemy znaleźć na przykład na półkach biblioteki albo na waszych regałach książkowych albo na regałach książkowych u rodziców? Możecie, jeżeli jesteście u siebie w domu, teraz się tak przejść spacerkiem, pomaszerować po domu, rozejrzeć się, może do kuchni nawet zajrzeć w poszukiwaniu jakiejś książki, która nie opowiada losów bohaterów, tylko służy czemuś zupełnie innemu. Jakie książki jeszcze można znaleźć wśród wielu, wielu wspaniałych książek? 226452055. To jest audycja Letnie Poczytanki. Na zegarze 15 minut po godzinie 19 i mamy jeszcze morze wspaniałego czasu na książkowe opowieści.

0: Wiecie, kto to? No to Sza. Po co budzić ze snu psa?
1: To piosenka z projektu Kern dla dzieci z tekstami piosenki do tekstów Ludwika Jerzego Kerna, który był wielkim miłośnikiem psów. Zresztą jednego z psów opisał w swojej powieści zatytułowanej Ferdynand Wspaniały. Potem była jeszcze jedna część Zbudź się Ferdynandzie i myślę, że to książka, którą być może znacie, kojarzycie, a być może nawet tak jak ja lubicie. Ciekawa jestem, czy Helenka zna opowieść o Ferdynandzie Wspaniałym. Cześć Helenko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słyszałaś kiedyś albo czytałaś może książkę o Ferdynandzie, o psie, który...
2: Nie.
1: A, to ci polecam bardzo serdecznie. Pies, który pewnego dnia miał dosyć wylegiwania się na kanapie, wstał i ruszył w miasto. Ale uwaga, na dwóch nogach, jak człowiek, nie na czterech nogach. Wyobrażasz to sobie?
2: Tak.
1: W książkach wszystko może się wydarzyć. My dzisiaj oczywiście rozmawiamy o książkach, ale tym razem wpadłam na pomysł, żeby zapytać was o książki innego rodzaju niż te, które opisują właśnie na przykład przygody zwierząt albo ludzi, albo przenoszą nas do dawnych czasów, albo porywają nas w jakąś przygodę, albo straszą nas, jak to czasami się dzieje w kryminałach. I na jaki pomysł ty wpadłaś, Helenko?
2: Komiks lub encyklopedia.
1: To musisz mi powiedzieć, bo komiks to wiem, co to takiego. Komiks, jakby można było opisać komiks jakiemuś ufolotkowi, który przyleciałby z innej planety i nie znałby naszego świata. To jakbyś mu opowiedziała o komiksie, żeby zrozumiał, czym jest komiks?
2: To są obrazki i takie chmurki, że tak mówię.
1: Tak. I jest więcej rysunków niż tekstu, prawda?
2: Tak.
1: Bo najczęściej w tych chmurkach, w tych dymkach są krótkie zdania, czasami są też takie różne wykrzykniki, na przykład au, albo oj, albo siup. Wszystko zależy, co tam się dzieje w tym komiksie. No to mamy dobrze, mamy półkę z komiksami. Lubisz komiksy?
2: Tak.
1: A masz jakiś swój ulubiony cykl komiksowy albo jakąś książkę komiksową ulubioną?
2: Kajko i Koko.
1: Szkoła latania?
2: Tak.
1: Wiem, że to jest lektura szkolna i bardzo dobrze, że też takie pozycje trafiają do lektur szkolnych jak komiksy Janusza Chrysty. Akurat jest to komiks. Dobrze, no to mamy komiks w takim razie na naszym stosiku książek, które są inne niż wszystkie. A drugą nazwę, której użyłaś, to co to było?
2: Encyklopedia.
1: A co to takiego, encyklopedia?
2: Taka wiedza o różnych listach, przedmiotach, nazwiskach.
1: Mhm. I te hasła...
2: I wydarzenia.
1: Tak, hasła są tam ułożone, żeby było łatwo szukać, alfabetycznie. Czyli wszystko zaczyna się od haseł na literę A. Na przykład, czekaj, jakie hasło mogłoby się znaleźć na literę A? Na przykład Arabia Saudyjska. Albo, pomożesz mi, jakie może być jeszcze hasło? Apalachy, takie góry. Albo Achilles, czyli bohater.
2: Atakonta.
1: Anakonda. O, wąż z kolei. Proszę bardzo. Możemy zacząć tworzyć encyklopedię. Co ty na to?
2: Tak.

0: To mogłaby być na przykład taka encyklopedia dla dzieci. Są też takie, prawda?
1: Tak.
0: Z różnymi hasłami, które pomagają nam trochę poznać świat i różne zjawiska na świecie. A ostatnie hasła są na jaką literę? Czekaj, skoro zaczyna się wszystko na A, to ostatnią literą w naszym alfabecie jest co?
1: Z.
0: Tak, i tam będzie na przykład zaskroniec, albo zaczyna się od anakondy, kończy na zaskrońcu, może tak być. Albo na przykład Zambia, taki kraj w Afryce, albo na przykład, oj, to wiecie, to tak jak z teleturniejami, jak człowiek ogląda w telewizji, to wszystkie odpowiedzi zna od razu, a jak ma coś sam wymyślić, to jest mu trudno. Szukam jeszcze jednego hasła na literę Z. Albo ja wymyślę pierwsze, albo Helenka mi coś podrzuci. Mamy zaskrońce, mamy Zambię i na przykład Zbąszynek. Miejscowość w Polsce. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Zbąszynka, prawda?
1: Tak.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A jak tam twoje wakacje, Helenko? Co porabiasz?
1: Ja dzisiaj byłam na basenie.
0: Ile basenów przepłynęłaś?
1: To był taki na dworze z torem przeszły.
0: I z taką rwącą rzeką może, co? No, są takie różne atrakcje w takich basenach pod chmurką. A ciepło dzisiaj było tam, gdzie byłaś na basenie?
1: Tak.
0: Idealna pogoda na kąpiele. No to powiem ci, że może skorzystasz jeszcze z takiej wyprawy na basen w najbliższy weekend, bo znowu mają do nas wrócić upały, więc weekend nad basenem, albo na brzegu morza, albo nad jeziorem, to pewnie będzie idealny na taki upalny czas. Helenko, jeszcze powiedz nam, ile ty masz lat, żebym wiedziała, jaką książkę dla ciebie wybrać od pana Pawła Berensewicza. 9 lat. No to coś my tutaj wyszukamy w naszym stosiku książkowym, co na pewno ci się spodoba. A ja cię bardzo serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy albo w tej audycji, albo w innej audycji w Polskim Radiu Dzieciom. Pa, pa.
1: Pa.
0: Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o książkach, które są książkami, ale nie przygodowymi, nie obyczajowymi, nie książkami historycznymi. To mogą być na przykład właśnie encyklopedie. Jakie jeszcze tego typu książki znacie? 25 minut po godzinie 19, a to jest audycja.
2: Letnie poczytanki.

0: Rozbujała nas Alicja Janosz, a dzisiaj po godzinie 10 swoją muzyką bujały nas paplajki. Paplajki, czyli Asia Nawojska i Szymon Pałys, 2/3 tego zespołu, zajrzeli dzisiaj przed południem do śpiewnika turystycznego, do Jacka Zawady. No i tutaj prawdziwe muzykowanie było na żywo. Szymon był z gitarą, Asia była z ukulele, grali, śpiewali. No nie tańcowali po studiu, to byłoby za dużo, za to kręcił się na fotelu, kiwał się i bujał Jacek w rytm ich piosenek, a ja potem na chwileczkę porwałam jeszcze Asię i Szymona, którzy, uwaga, uwaga, za godzinę zaczynają swój koncert w Warszawie, nad Wisłą będzie można ich spotkać. Ja porwałam ich na chwileczkę do naszego malutkiego studia nagraniowego i tam zapytałam ich o ulubione książki. No i posłuchajcie, co powiedziała Asia Nawojska.
1: Ja bardzo i jak wyjeżdżam w jakąś podróż, czy to wyjeżdżam do jakiegoś miasta, czy do jakiegoś innego kraju, to dla mnie najfajniejszymi miejscami zawsze są sklepiki muzealne. I ludzie, którzy ze mną jeżdżą, czy to przyjaciele, czy rodzina, oni są załamani, ponieważ ja jestem w stanie tam spędzić bardzo dużo czasu i lubię też chodzić do muzeum tylko po to, żeby potem wejść do sklepiku i zobaczyć, co oni mają ciekawego, co ja mogę z tego muzeum zabrać do domu. Więc wszelkiego rodzaju notesiki, książki, albumy, to są rzeczy, które ja uwielbiam przechowywać i zostawiać jako taką pamiątkę tego, co przeżyłam, bo to wraca ze mną do domu i zawsze jest jakąś inspiracją, czy to na warsztaty, które prowadzę, czy to na zajęcie, czy po prostu do napisania nowej piosenki, albo przeżycia miło wieczoru.
0: W jakim sklepiku muzealnym ostatnio byłaś?
1: Ja przywiozłam wspaniałe książki z Muzeum Sztuki Współczesnej z Berlina. Kompletnie nie przejmowałam się tym, że były napisane w innych językach, ponieważ ich grafiki były tak piękne, że wiedziałam, że zabierając je dla dzieciaków na zajęcie, po prostu wszyscy z nich skorzystamy. Więc serdecznie polecam zahaczać o takie sklepiki.
0: Szymonie, rozmawiamy o książkach, nie tylko o muzyce. Czy jak byłeś małym Szymkiem, to lubiłeś czytać książki?
2: Jak Asia powiedziała o tych obrazkach, to ja właśnie zawsze szukałem książek, w których było mnóstwo obrazek, żeby nie czytać tam za dużo literek. Więc ja uwielbiałem po prostu wszystkie takie właśnie jakieś albumy i tak dalej.
0: Komiksy
2: więc...
0: może?
2: Też przez komiksy na pewno przechodziłem, ale chyba to mi zostało.
0: Ale mamy świetnych ilustratorów, więc to jest dobry wybór, żeby szukać książek z obrazkami, no. Bo to jest też kontakt ze sztuką tak naprawdę.
2: I przede wszystkim robią to oni, a nie jest to generowane przez kogoś.
0: I oby nigdy tak nie było.
2: Czegoś.
0: I oby tak nigdy nie było. Niech praca twórcza zostanie w rękach człowieka. Asiu, a pamiętasz jakąś książkę ze swojego dzieciństwa?
1: Ja w ogóle byłam takim dzieckiem, które bardzo lubiło kolekcje i kolekcjonować rzeczy. I pamiętam, że w naszym domu było bardzo dużo książeczek pod tytułem Martynka. I ona przeżywała mega dużo przygód, każda książka była w innym kolorze, więc tej Martynki było dużo, ale też zawsze lubiłam gazetki. Była taka gazetka Basia, o wiewiórce Basi. I w tych gazetkach też było i mnóstwo czytanek, i oczywiście były naklejki, więc super aktywność zawsze, nie tylko żeby przykleić naklejkę na gazetce, ale na przykład na szafie, lodówce i ścianie. To były takie dwie rzeczy, których pamiętam, że zawsze mieliśmy dużo i było do wyboru do koloru, czyli Basia i Martynka. Super dobrze to wspominam. Myślę, że mama cały czas trzyma to na strychu, mimo że nie sięgamy już po nie, to one cały czas gdzieś tam też wspomnieniem zostają.
0: Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dziękujemy.
2: Dzięki.
0: To Asia Nawojska i Szymon Pałys, czyli 2/3 zespołu Paplajki, które jeszcze zostawiły dla was pozdrowienia.
1: Hej, to my Paplajki.
2: Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
1: Do usłyszenia.
3: Mam tak samo jak ten drugi obok siebie, dużo ludzi.

0: Nastrojowa piosenka od Asi Nawojskiej, która za godzinę wystąpi na scenie, letniej scenie Desek. Tak się nazywa takie miejsce w Warszawie nad Wisłą, gdzie dzisiaj będzie można posłuchać muzyki i głosu Asi Nawojskiej i spotkać też Szymona Pałyza, a potem ruszy Asia Nawojska w dalszą drogę. Będzie też w Krakowie, będzie w Gdańsku jeszcze w czasie tych wakacji, także w kilku miejscach będzie można posłuchać, jak śpiewa. A my wracamy do książek oczywiście.
1: Letnie poczytanki.
0: Mamy stosik książek, które chętnie przekażemy w wasze ręce, podrzucimy wam na wasz regał książkowy, albo na nocny stolik, albo na biurko. W różnych miejscach można trzymać książki. A za co my te książki dzisiaj chcemy wam podrzucić? Ano za opowieść o książkach oczywiście, tylko książkach, które nie są przygodowe, obyczajowe, historyczne, czyli nie opowiadają jakiejś historii, tylko mają zupełnie inny cel. Już wiemy od Helenki, że są na przykład wśród książek encyklopedie, które systematyzują naszą wiedzę i jeżeli czegoś nie wiemy, jakieś słowo nas zaskoczy, albo chcemy się dowiedzieć, gdzie to ta Zambia leży, albo czym się różni zaskroniec od anakondy, to można sięgnąć do takiego krótkiego hasła w encyklopedii i nagle wszystko staje się jasne. A jakie jeszcze książki tego typu? Książki, nie książki, ale książki znacie. No na przykład jest taka książka, poczekajcie, jak ją otworzę, to znajdę na przykład coś takiego. Weź 10 jajek. Nie, to za dużo. Ja jestem z Poznania. Zaraz, o tu jest, dobrze. 2 jajka, 5 łyżek mąki, szczypta soli, pół szklanki mleka. I potem ciąg dalszy. Co to za książka? Jak myślicie? Może ktoś wie? Na pewno ktoś wie. 226452055. Daria i ja czekamy, a Kasia Rokicka zaśpiewa piosenkę o kocie Filemonie.

0: Jazzująco dzisiaj jest w audycji Letnie Poczytanki, w audycji, która głównie o książkach opowiada i zapraszamy do tej audycji autorów. Dzisiaj na przykład Pawła Berencewicza gościliśmy, bardzo było tutaj miło, ale pan Paweł, mimo że wyszedł, to zostawił troszkę upominków dla naszych słuchaczy i być może któraś z tych książek trafi do rąk Igora. Cześć Igorze, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Igorze, lubisz czytać książki?
1: Tak, bardzo.
0: No słyszę to. Z tego entuzjazmu w twoim głosie od razu książkomaniak pozna książkomaniaka. A jakie książki lubisz najbardziej, Igorze?
1: Chyba Makeya wszystkie.
0: Mhm. Bo tak patrzę na te tytuły, które mogłyby ci się spodobać tutaj od pana Pawła. Są kryminalne, detektywistyczne opowieści.
1: Ja bym powiedział, że ja bardziej od tego... Messi i Ronaldo,
0: tak?
1: Chyba to bym najbardziej.
0: Dobrze, powiem ci, że to taka gruba książka, zaraz ci powiem ile stron i mam nadzieję, że ty nie jękniesz. O nie! Słuchaj, ta książka ma 270 stron.
1: O, to gdzieś tyle i paniaczek, to spoko.
0: Mhm. Łykniesz w dwa wieczory, prawda?
1: Cześć. Tak.
0: No, może nawet w jeden, jak tak wpadniesz po uszy na to boisko piłkarskie razem z bohaterami książki Więcej niż klub Pawła Berencewicza. A tymczasem moje pytanie dotyczyło książki, w której możemy znaleźć takie coś jak weź dwa jajka, pięć łyżek mąki, pół szklanki mleka, szczyptę soli. Co to za książka?
1: Książka kucharska.
0: Oczywiście, że tak. Są takie książki u ciebie w domu, Igorze?
1: Oczywiście.

0: A zaglądasz do nich czasami, czy zupełnie nie?
1: Czasami tak, czasami z mamą tak.
0: I co, tam wyszukujecie z mamą? Jakie przepisy?
1: Różne.
0: A ty też lubisz troszeczkę pokucharzyć, pogotować, posmażyć, popiec?
1: Tak.
0: A co jest twoim spécialité de la maison, czyli takim twoim daniem popisowym?
1: No właśnie bardzo tak, ja umiem po prostu umiem zrobić taką bardziej francuską, bardziej taką chińską, bardziej polską.
0: No proszę, na kilka sposobów. No to rzeczywiście prawdziwy talent może z ciebie rośnie, kulinarny. Chciałbyś się kiedyś zajmować kuchnią tak profesjonalnie?
1: No tak.
0: O, no dobry moment, żeby rozwijać swoje umiejętności i potem z tych umiejętności korzystać, albo też po prostu karmić ludzi tak sobie, jako po prostu Igor, a nie kucharz zawodowy. No to Igorze, zaraz pakujemy w takim razie książkę Więcej niż klub i do ciebie będzie frunęła i mam nadzieję, że spodoba ci się to spotkanie z Ronaldem, z Ronaldo i Messim. A ty jesteś piłkarzem albo kibicem sportowym również?
1: To i to. Myślę, to gram w piłkę i kibicem też jestem.
0: A Ronaldo czy Messi?
1: Messi.
0: Aha. No proszę bardzo, czyli już 2-0 dla Messiego, ale znam takich, którzy kochają Ronaldo, więc myślę, że i tak nie musi mu być bardzo smutno. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę ci dobrego wieczora, wakacyjnego wieczora. Jak go spędzisz? Pod gwiazdami? Czy masz jakieś inne plany?
1: Raczej przyjadę, właśnie to wracamy i więc raczej to przyjadę, to dopiero będzie pierwszej, więc...
0: Aha, no to będzie może wieczór z książką na przykład, prawda?
1: No chyba to jest do pytania może.
0: Mam nadzieję, że jeszcze więcej naszych słuchaczy nabierze apetytu na swoje książki, na regałach, na półkach, na biurkach, na stolikach nocnych i po nie sięgnie dzisiaj przed snem. A my ciebie serdecznie pozdrawiamy, Igorze, i do usłyszenia.

0: Śpiewała Ewa Konstancja Bułhak, a to jest audycja?
1: Letnie poczytanki.
0: I przyszła pora na drugi odcinek naszej wakacyjnej lektury.
2: Książka na wakacje w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Wydawnictwo Media Rodzina, Wojciech Widłak, Wesoły Ryjek i Dziadek. Górska wyprawa. Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś poszliśmy z dziadkiem na górską wyprawę do schroniska. Najpierw musieliśmy pojechać, a nie pójść. Koło naszego domu nie ma gór, więc tu można chodzić tylko na zwykłe wyprawy, a nie na górskie. Na górskie można chodzić tylko tam, gdzie są góry. To wszystko wytłumaczył mi dziadek, a potem ja wytłumaczyłem żółwiowi, bo on też na pewno tego nie wiedział, tylko wstydził się zapytać. Na wyprawie każdy z nas coś niósł na plecach. Dziadek średni plecak, mój żółw przytulanka mały plecak, a ja średnio małego żółwia przytulankę. Szliśmy i oglądaliśmy drzewa i malutkie rośliny, ptaki i chmury. Było bardzo miło. Aż tu nagle coś poczułem. Zatrzymałem się. Dziadku, nogi mnie bolą, powiedziałem. Mój żółw przytulanka też się zatrzymał, ale nic nie powiedział. Może dlatego, że w ogóle rzadko mówi, a może dlatego, że jego nogi nie bolały.
4: Byłeś bardzo dzielny, Ryjku, powiedział dziadek. I przeszedłeś naprawdę ładny kawał drogi. Może jeszcze trochę ci się uda. O, do tamtego zakrętu.

0: zakręt nie był bardzo daleko, więc pomyślałem, że może spróbuję. I poszliśmy. Kiedy doszliśmy do zakrętu, dziadek powiedział:
1: Wiesz, Ryjku, kiedy twoja mama była mała, przyjeżdżaliśmy tu razem z nią
0: i z babcią.
1: Chodziła z nami na wyprawy, tak jak ty ze mną.
0: A mamę nie bolały nogi? Zapytałem.
1: Bolały,
0: odpowiedział dziadek.
1: Ale wtedy opowiadałem jej różne historie i nogi podobno trochę przestawały boleć. Spróbujemy?
0: Chciałem powiedzieć, że przecież nie ma tutaj mamy, ale okazało się, że dziadek opowiada te różne historie mnie. Były bardzo ciekawe i jakoś tak zrobiły, że nogi przestały mnie boleć. A może tylko ja o nich zapomniałem? W końcu jednak sobie przypomniałem. Bolały. Dziadku, powiedziałem, ale nogi mnie bolą. Już dalej nie pójdę. Dziadek się roześmiał i pokazał przed siebie.
1: Nie musisz,
0: powiedział.
1: Zobacz, doszliśmy do schroniska.
0: Rzeczywiście, staliśmy przed jakimś dużym drewnianym domem. Dom miał otwarte drzwi, a ze środka poczułem mój ulubiony zapach pierogów. Dziś dowiedziałem się, co pomaga, kiedy na wyprawie bolą nogi. Po pierwsze, najbliższy zakręt. Po drugie, opowieści dziadka. Po trzecie, schronisko z pierogami. A po już nie wiem które, dziadek. Bo kiedy wracaliśmy, dziadek niósł mnie na plecach. Jakbym to ja był jego żółwiem przytulanką. Hurra!
2: Był to fragment książki Wesoły Ryjek i Dziadek Wojciecha Widłaka. Wydawnictwo Media Rodzina. Na kolejny fragment zapraszamy za tydzień.
3: Tak, w audycji Letnie Poczytanki przed godziną 20 na pewno usłyszycie kolejny odcinek tej historii i powiem wam, że to takie było chyba preludium do lektury albo samodzielnej, jeśli umiecie już czytać, albo do wspólnego wieczornego czytania. To już po naszym programie.

0: I tak kończy się ta piosenka w wykonaniu Mamy śpiewamy, a mamy śpiewają piosenki do słów Ludwika Jerzego Kerna w swoim najnowszym projekcie. Polecam też teledysk do tej piosenki, bardzo, bardzo wysmakowany z rzuciem gumy w roli głównej, ale przede wszystkim polecamy Wam wspólne czytanie książek. Albo czytanie książek samodzielne, jak ktoś już zupełnie dobrze potrafi radzić sobie z drukiem. Tym bardziej, że tych książek przybywa i stale pojawiają się nowe. Dzisiaj o swojej najnowszej książce Pierwszy dzień w Szczypawkach opowiadał Paweł Berensewicz. No i mam nadzieję, że nasyciliście się trochę książkowymi opowieściami. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. Przypomnę, że to była audycja, która wróci za tydzień, czyli w czwartek po godzinie 18, a nazywa się...
1: Letnie poczytanki.
0: I mówimy Wam dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta

0: z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
2: Sandra Gałązka, Afrykańskie marzenia Mani. Czyta Patryk Bartoszewski. Mania z babcią ruszyły więc dalej na poszukiwanie zwierząt. Spotkały groźnie wyglądające lwy z potężnymi grzywami okalającymi ich głowy. Widziały też małe, urocze małpki skaczące żwawo po lianach i drzewach. Po przeciwnej stronie natomiast znajdował się goryl, który imponował wszystkim swoją wielkością i poważną miną. Babciu, te wszystkie zwierzęta są wspaniałe, ale nadal jeszcze nie spotkałyśmy hipopotama i krokodyla, powiedziała Mania. I właśnie w ich kierunku zmierzamy, wnusiu, powiedziała babcia. I rzeczywiście, chwilę później, wchodząc przez przeszklone drzwi, Mania ujrzała wielkie akwaria po sufit, albo i wyżej wypełnione wodą. Różnorodne zwierzęta pływały w nich, kolorowe lub całkiem czarne, małe i duże, ryby i inne stworzenia, takie jak kraby i krewetki. Tam też spotkały przy jednym z akwariów pana przewodnika, który właśnie zaczął opowiadać historię krokodyla mieszkającego w tym właśnie zoo.
3: Uwaga! Uwaga! Zapraszam zainteresowanych na historię naszego krokodyla Emila.
2: Przyciągał uwagę zwiedzających.
3: Krokodyl ten urodził się w naszym zoo. Był bardzo urokliwy, choć musicie wiedzieć, że dorosłe krokodyle są uznawane za jedne z najbardziej niebezpiecznych zwierząt na świecie. Mały Emil krokodyl powoli dorastał, ale był bardzo samotny. Pozostałe zwierzęta nie chciały go przyjąć do swojego stada, bo bał się pływać. A Emil nie chciał zbyt długo przebywać w wodzie i wolał spędzać czas na powierzchni. Już jako dorosły krokodyl ujrzał wychodzącą z wody piękną krokodylicę. Jak się później zapewne dowiedział, o imieniu Ewa. Krokodyl Emil musiał zakochać się bez pamięci, a i ze wzajemnością, choć przeszkodą był jego wstręt do pływania. Krokodylica jednak nie poddawała się i powoli uczyła Emila pływać. Tak oto dowiedział się, że musi używać swojego ogona jak wiosła, które doda mu prędkości. Ponadto powinien podciągnąć nogi jak najbliżej ciała, żeby pływać jeszcze szybciej. Emil dzięki swej ukochanej Ewie jest teraz najbardziej żwawym krokodylem w naszym zoo i pokochał pływanie. Potrzebował tylko trochę zachęty i pomocy w tym, żeby rozwinąć swą największą pasję. Zakończył opowieść przewodnik. Widzisz, Maniu? Czasem to, czego się najbardziej boimy, może okazać się czymś, co bardzo polubimy. Albo i największą pasją, powiedziała babcia. Tak, babciu, kiedyś też bardzo bałam się pływać, tak samo jak krokodyl Emil, ale kilka lekcji z tatą na basenie sprawiło, że czuję się w wodzie cudownie, powiedziała Mania. Czyli tak jak ryba w wodzie, dodała babcia i obie się roześmiały. Kontynuowały swoją wędrówkę po zoo. Spotkały wielkie hipopotamy z szeroko otwartymi buziami, które spacerowały po dnie szklanego basenu. Widziały też ogromne płaszczki i manty. Na koniec usiadły z lodami na ławce, żeby odpocząć po całodziennym spacerze. Babciu, spełniło się dzisiaj moje marzenie. Widziałam na żywo
2: wszelkie zwierzęta, które znałam tylko z książek.

książek i z bajek. Powiedziała szczęśliwa Mania. Wiesz, Maniu, ja jako mała dziewczynka też marzyłam, by zobaczyć na żywo te wszystkie stworzenia, o których tylko słyszałam z opowiadań. Jako dorosła już osoba postanowiłam spełnić to marzenie i wybrałam się do Afryki na taką wycieczkę jak nasza dziś, tylko znacznie dłuższą, powiedziała babcia. To stąd znasz te wszystkie ciekawostki o zwierzętach, zdumiała się Mania. Tak, dokładnie. Dlatego zabrałam cię dzisiaj w to miejsce, żebyś też spełniła swoje marzenie. Już jako mała dziewczynka, a może jako dorosła osoba również wyjedziesz na najprawdziwsze safari do Afryki, powiedziała babcia. Dzisiaj był cudowny dzień i jestem bardzo szczęśliwa. Teraz mam już kolejne marzenie, które kiedyś spełnię. Podróż do Afryki, dodała uśmiechnięta Mania. Koniec. Sandra Gałązka, Obóz Maćka. W trakcie wakacji Maciek wyjechał na obóz. Nie był pocieszony zaistniałą sytuacją, bał się spędzić pierwsze wakacje poza domem, z dala od swoich rodziców i babci. O dziwo już podczas zbiórki na szkolnym boisku, jeszcze przed wejściem do autobusu, który miał ich zawieźć na obóz, zatęsknił nawet za swoją siostrą Manią. Jedynym pocieszeniem było to, że obok niego w autobusie siedział jego najlepszy przyjaciel, Kazik. Siedzieli zajęci swoimi myślami, podjadając jabłka pokrojone i przygotowane przez mamę Kazika. Nagle usłyszeli krzywdzący ich uszy pisk mikrofonu. Chwilę później ujrzeli wstającą z siedzenia wielką czapkę, a później twarz z gęstą brodą i bujnym wąsem. Puk, puk! Usłyszeli głośne stukanie w autobusowy mikrofon. Witam wszystkich na najprawdziwszym obozie. Ja nazywam się Ernest. Jest też z nami pani Alina, powiedział Ernest, a pani Alina pomachała wszystkim z siedzenia obok. Jesteście gotowi na przygodę? Z dala od rodziców, pośrodku lasu, bez udogodnień takich jak prąd, lodówka czy telefon komórkowy? To co my będziemy robić na tym obozie bez telefonów? Powiedział szeptem zdumiony Maciek do Kazika. Panowie, widzę, że jesteście trochę przerażeni tą perspektywą, powiedział Ernest, który pojawił się niespodziewanie obok siedzeń chłopców. Nie martwcie się, kilka dni bez telefonu i internetu przyniesie na pewno więcej korzyści niż szkód. Dodał z uśmiechem. Dalszą drogę spędzili rozmyślając nad czekającym ich obozem, pierwszym takim, bez rodziców. Cóż za fascynująca przygoda. Jakiś czas później dojechali na miejsce. Maciek i Kazik złapali swoje plecaki i ustawili się na zbiórkę. Moi drodzy, zaczął mówić pan Ernest, pora na pierwszą przygodę. Czy widzicie gdzieś miejsce, gdzie możemy spać? Nie widzimy, odpowiedziały zdumione dzieci. A no właśnie, dlatego że musimy je sami stworzyć. Czas rozbić namioty na polanie, powiedział pan Ernest. Chwilę później wszyscy uczestnicy obozu przystąpili do pracy.

zapraszam Was na dalszy ciąg cyklu pod tytułem Co wymyśli Wisia dziś? Opowiada Ania Wójcikiewicz. A gdyby tak zmniejszyć się do wielkości mrówki, wsiąść do takiej kropli jak do windy i zjechać nią w dół okna? Zadumała się Wisia, obserwując deszcz spływający strugami po szybie. Za jego mglistą zasłoną majaczył widok na strome zielone zbocze otoczone strzelistymi świerkami. Tak naprawdę Wisia ma na imię Jadwiga, ale to takie poważne imię. Jeszcze będzie czas na tę powagę. Teraz wszyscy mówią na nią Wisia, bo ma dopiero i aż 7 lat. A do tego ma jasne warkoczyki, zawinięte przez mamę w zgrabne koszyczki, to jej ulubiona fryzura. Spod wesołej grzywki zadziornie spogląda na świat. Oczy ma niebieskie, jak jej najwierniejsza przyjaciółka, kotka.

Esmeralda. Dlatego może rozumieją się w lot, nawet bez słów. No i bardzo lubi dalekie wyprawy, szczególnie te w wyobraźni, kiedy to można wędrować naprawdę, gdzie dusza zapragnie, nawet w czasie. To jej pierwszy tego roku wakacyjny wyjazd w Tatry, polskie góry.

0: pierwszych wspomnień wakacyjnych. Wisia jechała z rodzicami całą noc samochodem ze swojego miasta. Dotarli wczesnym rankiem. Zdążyła już zjeść śniadanie i rozpakować rzeczy. Mama i tata odsypiają podróż, bo prowadzili na zmianę. Wisia uwielbia przyjeżdżać do tej górskiej wioski. Zna tu każdy kącik i niemal wszystkie owce gospodarzy, które pasą się na spadzistych łąkach otaczających domy. W dolinie rośnie las świerkowy i płynie strumień, a z najwyższego okna domu gaździny widać majaczące za lasem skaliste zbocza, na których gdzieniegdzie połyskują w słońcu łachy śniegu. Tata ma w tym roku zabrać tam Wisię na naprawdę wielką wyprawę. Na razie najwyższy szczyt, jaki zdobyła w zeszłym roku, to Kościelec, wznoszący się na 2114 metrów. Stromo i skaliście ponad czarnym stawem gąsienicowym. Widać z niego morze gór po słowackiej i polskiej stronie. Zakopane, wszystkie podzakopiańskie miejscowości, nawet tę gaździny Haliny i otaczające je pagórki. Wisia ma zdjęcie, na którym stoi niemal tuż nad przepaścią. Oczywiście przepasana sznurem, który był przywiązany do paska taty. Ma grube skarpety i buty do chodzenia po górach. A z plecaka wystają dwa nieduże pluszowe misie. Jeden pomarańczowy z turkusową kokardką to Atencjusz, a drugi cały turkusowy, ale bez kokardki to Emocjusz. Rzadko się z nimi rozstaje. Miny mają zadowolone, więc chyba im się podoba ta wycieczka. Dziś jednak Tatry przywitały ich deszczem. Wisia usadowiła się więc w oknie ich pokoju ze swoimi przyjaciółmi. Z wielką uwagą obserwując krople spływające po szybie, jedna po drugiej, jak małe brylanciki.
1: Ciebie to bawi?
0: Mruknął miś Atencjusz.
1: Pierwszy dzień w górach i leje od rana. Nawet na chwilę nie przestało. Nawet nie wiem, jaka to pora dnia jest, bo wszędzie jest tak samo szaro, a słońca nie widziałem ani razu od przyjazdu. Fajne wakacje się szykują.
2: Jesteś chyba bardzo, bardzo nie w sosie, Atencjuszu, westchnęła Wisia.
3: Jak zwykle zresztą, dodała cichutko kotka Esmeralda. Jej futerko ma piękny popielato-liliowy odcień, istna kocia królewna. Siedziała obok przyjaciółki, przytulnie skulona na szerokim drewnianym parapecie, podwinąwszy ładnie puchaty ogon.
1: Jak mam być w sosie? Narzekał dalej coraz bardziej rozgoryczony miś Atencjusz.
3: Słyszałaś, jak nasza gospodyni przy śniadaniu powiedziała?
1: Łot, cydniówka! Wiesz, co to znaczy?
2: Cydniówka? Żachnęła się kotka.
1: Tak, cydniówka! To po góralsku trzy dniówka, czyli trzy dni lania, przez trzy dni i noce. Nie pójdziemy w żadne Tatry, ani nawet do lasu, ani popatrzeć na owce na halach, bo pewnie się siedzą w zagrodzie. A i Józka też pewnie nie zobaczymy, bo kto by przychodził w odwiedziny w taką pogodę? No więc wszystkie obietnice rodziców możemy wsadzić między bajki, a do tego nie ma naszego hamakowego fotela, więc już nigdzie się nie możemy ruszyć. Ja idę spać!
0: Zakończył dramatycznym tonem Atencjusz, zeskoczył z okna prosto na kanapę, jakby się rzucił z przepaści i zakopał się w poduszki.
2: U gaździny Haliny na ganku jest fotel bujany. Może on też ma moc?
0: Odezwał się cichutki głosik niebieskiego misia Emocjusza.
2: To jest myśl, trzeba sprawdzić, ożywiła się Wisia. Kto ze mną idzie na ganek? Kolejno odlicz, zakomenderowała.
3: Musimy się zapytać, czy można, upomniała przezornie kotka Esmeralda.
0: Ona przebyła daleką podróż z domu w swoim koszyku i teraz co i raz się przeciągała, żeby rozprostować kości.
2: Wisia, nie czekając na odpowiedź, chwyciła Emocjusza i ruszyła w stronę schodów. Ich pokój gościnny znajdował się na piętrze.
0: Starała się iść jak najciszej po skrzypiących drewnianych stopniach, żeby nie obudzić rodziców. Z kuchni dochodziły wspaniałe zapachy. Gaździna Halina szykuje obiad góralski. Mniam, pewnie będzie kwaśnica i młode ziemniaczki ze skwarkami.
2: Czy możemy posiedzieć sobie na ganku w bujanym fotelu?
0: Zapytała grzecznie Wisia, zaglądając przez drzwi.
3: A jakże? Niech Wisia się czuje jak u siebie. odpowiedziała gospodyni z serdecznym uśmiechem, po czym

0: Pogłaskała ocierającą się o jej nogę Esmeraldę.
1: Mas, królewno, dam ci skwarkę.
0: I rzuciła kotce smakołek.
1: To była gratka.
2: Cześć, Wiśka. Słyszałem, żeś psy jechała, ale macie pogodę.
0: Rozległ się od ganka znajomy głos.
2: Józek, zawołała Wisia. Myślałam, że mnie dziś nie odwiedzisz.
1: Ja nie z cukru. W deszczu mogę chodzić, a ty?
0: Zaśmiał się chłopiec. Miał też jasną czuprynę jak Wisia, tylko krótko ostrzyżoną. Nieco dłuższa grzywka zmoczona deszczem opadała mu na czoło. Oczy miał zielone i wciąż roześmiane. Siedli oboje na ganku i rozmawiali, patrząc na ulewę. Łańcuszki kropli, jak brylanciki, zbierały się na pięknie rzeźbionym po góralsku gzymsie, wspartym na równie ładnie ozdobionych belkach. Chwile wisiały, połyskując, po czym spadały i rozpryskiwały się na balustradzie, a na ich miejsce pojawiały się nowe.
2: Pewnie się nudzisz w taki deszcz.
1: Może chcesz przyjść do mnie pograć? Ciocia da parasol, to nie zmokniesz.
2: A może sami sobie wymyślimy grę? Zadumała się Wisia.
1: Jak to sami?
3: Gdzie?
0: Zdziwił się Józek.
2: No tu, na ganku,
0: powiedziała z tajemniczym uśmiechem dziewczynka i zaczęła bujać się na bujanym fotelu.
2: Zamknij oczy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy tacy malutcy i leciutcy jak mrówka.
3: No i co?
0: Nieco niecierpliwie zapytał chłopiec, ale posłusznie trzymał zamknięte oczy i oparł się wygodnie.
2: Trombola, bombola, hopla, zaczyna się wyścig w kroplach, wyszeptała Wisia.
1: Co ty tam gadasz?
0: Zapytał Józek. Chciał jeszcze coś powiedzieć,
1: ale zatkało go zupełnie.
0: Oto siedzieli w zagłębieniu serca wyrzeźbionego na gzymsie werandy i byli tak malutcy, że krople, które wisiały przed nimi w równym rządku, wydawały się być wielkimi szklanymi kulami.
1: Co jest?
2: Zdemnąłem się?
0: Wymamrotał chłopiec z niedowierzaniem i uszczypnął się w rękę, żeby się obudzić.
2: Nie szczyp się, tylko się ścigamy.
0: Szturchnęła go Wisia i niespodziewanie wskoczyła do najbliższej kropli.
2: Kto pierwszy dotrze na drugą stronę gzymsu, to nasza misja, zawołała. No chodź, w razie czego lądowanie będzie miękkie
1: i mokre.
0: Józek wzruszył ramionami.
1: Dobra, raz się zyje,
0: zachichotał i też wskoczył do deszczowej kulki. Świat widziany przez nią tak śmiesznie się wyginał na wszystkie strony. Chłopiec zaczął przyglądać się ciekawie, ale nagle poczuł, że kropla, w której siedzą, się wydłuża.
2: Szybko, musimy skakać do następnej, bo będzie trzeba zacząć misję od nowa,
0: rozkazała Wisia poważnie i chytnęła zgrabnie do kolejnej kropli. Józek oczywiście poszedł w jej ślady i całe szczęście w ostatniej chwili, bo jak tylko skoczył, to kropla, w której byli, opadła z niewiarygodną prędkością w dół na balustradę, rozbryzgując się na wiele mniejszych wodnych kuleczek.
2: Szybciej, nie ma czasu,
0: ponaglała przyjaciela Wisia. Skakali tak z kropli do kropli coraz pewniej i szybciej, zbliżając się do drugiej strony gzymsu.
2: Pierwsza,
0: zawołała dziewczynka, skacząc w zagłębienie góralskiej rozetki.
2: O, tu możemy odpocząć.
1: Super, to jest lepsze niż komputer,
0: wysapał Józek.
1: Jaka misja następna?
0: Zapytał po chwili.
2: Teraz bardzo trudna. Musimy dostać się w kropli stąd na bujany fotel,
0: poważnie powiedziała dziewczynka.
1: Ale jak?
0: Zdziwił się chłopiec.
2: Mówiłam, że będzie trudno. Trzeba wejść do odpowiedniej kropli, spaść z nią na balustradę, a potem, jak będzie się rozpryskiwać, to wskoczyć do tej małej kropelki, która może spaść jak najbliżej fotela,
0: tłumaczyła Wisia.
2: Dobra,
0: z zapałem zawołał Józek i już skakał z powrotem z kropli do kropli, kierując się tam, gdzie stały fotele i stoliczek. Dziewczynka podążyła za nim, trochę zła, że dała się wyprzedzić.
2: Tutaj!
0: Rozległ się głos Józka i ani się obejrzała, oboje siedzieli w coraz bardziej wydłużającej się kropli. A potem dech im zaparło. Tak szybko spadała w dół, aż wszystko wokół rozmazało się jak farba na kartce, na którą wyleje się woda.
2: czujni jak ninja, wyczekiwali momentu, kiedy ich kropla się rozpryśnie i każde z nich wskoczyło do jednej z

0: maleńkich wodnych kulek, które jak wystrzelone z procy poszybowały w głąb werandy. Józek, matka na obiad woła, niesły sys! Rozległ się głos gaździny Haliny. Kiedy wyjrzała na ganek, dzieci siedziały jak skamieniałe w fotelach i patrzyły na deszcz. Idź do domu, bo matka woła, powtórzyła gospodyni. Coś tu ogłuch. Po obiedzie psyjdzies, my też zjemy, Wisiu, rodzice wstali już. Wisia i Józek spojrzeli na nią nieco nieprzytomnym wzrokiem, jakby z trudem przypominali sobie, gdzie są i kto do nich mówi. A co z ty, Józinku, taki nie dzisiejszy? Zaśmiała się gaździna, a chłopiec nieco zawstydzony zaraz się otrząsnął i wstał. To ja psejdę później, wymamrotał. Już chciał wybiec na deszcz, ale się jeszcze odwrócił, spojrzał na przyjaciółkę, mrugnął porozumiewawczo okiem i zapytał dyskretnie.
1: To kto w końcu wygrał?
2: Chyba ty, ale musimy powtórzyć tę misję, bo nam gaździna Halina przerwała,
0: powiedziała równie dyskretnie Wisia.
1: No to mamy plan!
0: Ucieszył się Józek i zniknął w strugach ulewy na podwórku.

Jest zakochana w zielonym księciu, marzy o żabim weselu.

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców.

0: Rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: to ja. Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis, a kto chce, niech ze mnie kpi.
1: Polskie Radio Dzieciom na dobranoc.

swe kochaniutkie małe smutki. Kolorowe baśnie z flotą, każdą nutką szczerą złotą.

world seem to tell me that I have a plan. Together we sang.

And I told the world that I have a plan. Together we sang.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
1: Dzień dobry, witam Was w podcaście Mama do kwadratu. Emocje. Ja się nazywam Karina Terconi. No i jak nazwa podcastu wskazuje, też jestem podwójną mamą Laury i Glorii. A dzisiaj ze mną mama też bliźniaczek, nieco starszych niż moje, bo 6-letnich. Mama Emmy i Mii, Olga Kaźmierczak. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jaka była u Ciebie ta pierwsza reakcja na informację, że będą bliźniaki? Euforia czy szok?
2: Myślałam, że to żart. Generalnie, jeżeli w pierwszej chwili, kiedy powiedział to lekarz, który miał potwierdzić ciążę na badaniu USG, w pierwszej chwili, jak wchodziliśmy z narzeczonym, no to on był taki nieprzyjemny, a potem mówi, o, bliźniaki. I jeszcze nam pokazywał na tym ekraniku, proszę tutaj spojrzeć, nic nie widzieliśmy, ani ja, ani narzeczony, więc wyszliśmy z tamtego gabinetu i tak, nie no, chyba sobie żartował. Ale spojrzeliśmy na ten wypis, no i tam było napisane, że ciąża mnoga. Mówimy, no to chyba już tutaj by sobie nie żartował. Więc tak, no szok, niedowierzanie i tyle, no bo nie było stresu, po prostu...

0: staraliśmy się dociec w tamtym czasie, w tamtym momencie, kto z nas miał bliźniaki w rodzinie, bo nikt z nas nie kojarzył, żebyśmy mieli bliźniaki w rodzinie, więc tak, tak to było.
1: No i co, były?
0: Były. Okazało się, ale dużo później, od mojej babci, jak już powiedzieliśmy o tej ciąży naszym rodzinom, bo to też tak nie było od razu, to się okazało, że moja prababka trzy razy rodziła bliźniaki, więc moja prababka była z bliźniąt, o czym nawet moja mama nie wiedziała na przykład.
1: O kurczę, ale historia.
0: Tak.
1: Czyli jednak gdzieś w genach to podwójne szczęście i podwójne wyzwanie było zapisane. A jak ty wspominasz ciążę?
0: Ja czułam się bardzo dobrze. Nie miałam jakichś dolegliwości. Generalnie no, na dużo sobie pozwalałam, też bardzo dużo przytyłam niestety. Ale czułam się dobrze. Na samym końcu, jak już przelewało nam się tam w brzuchu, tobie pewnie też, no to był to taki dziwne uczucie, że coś w środku się przelewa, zaczyna kopać, ale całą ciążę jakby wspominam bardzo dobrze, bez żadnych jakichś dolegliwości, bez złego samopoczucia, także świetnie przebiegła. Mhm. Jakbym miała drugi raz zachodzić, to pewnie bym zaszła, gdyby nie ta perspektywa, że moja prababka trzy razy bliźniaki rodziła. Gdyby ktoś mi obiecał, że będzie jedno, to bym się zastanowiła, tak? Mhm.
1: No to myślę, że nikt nie jest w stanie złożyć takiej obietnicy. A jak wspominasz ten pierwszy moment, kiedy dziewczynki były w twoich ramionach?
0: I tu to był taki okres, w którym ja to wspominam poniekąd dziwnie, bo spojrzałam na dziewczyny, one nie były mi dane od razu właśnie. I ja tak, aha, no to wy jesteście moimi córkami, a ja jestem waszą mamą. I to też było takie, że okej, jesteście na zewnątrz, jesteście na miejscu, ale nie było też jakiejś takiej euforii, jakichś takich ogromnych pokładów miłości. Mhm. Tak z dystansem.
1: Okej, okay. Czyli nie było jak w filmie, nie sypały się płatki róż z nieba i aniołki nie latały nad głową.
0: Nie. Mhm. Nie.
1: Czyli ta wasza relacja potrzebowała trochę czasu, tak, żeby się rozwinąć?
0: Tak, dokładnie tak. Na początku też był stres związany z przewijaniem malucha. Mhm. No bo jednak przewijanie malucha na lalce, a na żywym organizmie.
1: No tak, trochę się różni.
0: Tak, bardzo się różni. Także to wszystko było takie, że jest obowiązek teraz, trzeba coś zrobić, ale z dystansem. Mhm.
1: A jak ty się z tym czułaś? Miałaś taką łagodność w stosunku do siebie? Akceptowałaś tę sytuację? Czy były jakieś wyrzuty sumienia i obwinianie, że powinna na ciebie spłynąć cała lawina endorfin, instynktu macierzyńskiego i tak dalej?
0: Raczej ta pierwsza wersja, o której mówisz, że miałam dużo wyrozumiałości w ogóle do całej sytuacji. Ja generalnie całą ciążę i cały nawet ten pierwszy rok, w którym to niektórzy mogą sobie kazać karmić piersią i jak nie wychodzi, to się frustrują. Ja nie miałam takich sytuacji. Wszystko to było takie, okej, uda się, to się uda, nie uda, to się nie uda. Oczywiście ta bliskość, ona była, no bo ona była przy przytulaniu się. No nie karmiłam piersią, bo się nie udało. Tak naprawdę panie w szpitalu mi to trochę popsuły, jak się teraz okazuje, bo każda mówiła co innego. Ale miałam taką dużą, jakby to powiedzieć, wydawało mi się, że po prostu jest jak jest i tak ma być i tak jest dobrze. Mhm.
1: Czyli wierzyłaś swojej intuicji?
0: Tak, tak, na pewno. A już na pewno zaczęłam jej wierzyć bardziej, podczas gdy to był chyba trzeci miesiąc czy drugi dziewczynek. I ja znowu przeczytałam coś w jakiejś książce. Później w internecie przeczytałam, że jeżeli czytałaś książkę właśnie tej autorki, co ja przeczytałam, no to wszystko, co tam jest napisane, jest nieprawdą. Więc ja się wtedy wkurzam, bo mówię, kurczę, czemu ja mam wierzyć w takim razie? Jak tutaj mówią tak, tutaj mówią, że to, co ja właśnie przeczytałam, jest nieprawdą, to zamknęłam wszystko i zaczęłam wierzyć sobie. Mhm.
1: I to była dobra decyzja.
0: I to była dobra decyzja, tak.
1: A jakie były te wasze początki? No bo przy bliźniakach, no to jest właściwie ciągle jazda na patencie. Przynajmniej, gdy są takie naprawdę bardzo, bardzo małe. No bo nie ma jakichś wypracowanych rozwiązań, nie ma zbyt wielu gadżetów, sprzętów, które brałyby pod uwagę, że tych noworodków jest dwoje, dwie, ani jeden. Także no ciągle

0: trzeba coś kombinować? Czy dużo czasu wam zajęło wypracowanie właśnie jakiegoś takiego swojego systemu, rytmu, swoich patentów?
1: Matko, z tym rytmem to też mi przypomniałaś właśnie. To była śmieszna sytuacja, że w momencie, kiedy my myśleliśmy, że już mamy ten rytm dnia wypracowany, to były dzień, dwa, jak dziewczyny to zmieniały, nie? I to też było takie frustrujące, bo właśnie wszędzie, znaczy wszędzie, w książce pisali, że dziecko czteromiesięczne powinno to, to, to i tamto i przysypiać już nie wiadomo ile godzin. Rzeczywistość mówiła co innego, więc też się zastanawialiśmy faktycznie przez chwilę, czy my nie robimy czegoś źle, że to nam nie wychodzi, tak jak w książce. Ale tak, jedyne co na pewno i to przez przypadek nam bardzo dobrze wyszło, to synchronizacja. Uważam, że przy bliźniakach jest to szczególnie istotne. Karmienie co 3 godziny i jak się nawet zapytałam kiedyś w szpitalu, ale co 3 godziny, nie na żądanie, no to położna mi powiedziała, no to może pani na żądanie, ale co 3 godziny, nie? I faktycznie to było fajne, bo karmiliśmy też na śpiocha. I one w pewnym momencie sobie po prostu rezygnowały z któryś karmień, nie? To było fajne. No rytm dnia, no to on nam wychodził, one to zmieniały, więc to co chwilę, to było co chwilę coś innego i co chwilę to się zmieniało. No patentem na pewno były te buteleczki do karmienia z takimi uchwytami. Mój Kamil gdzieś to zauważył w internecie i gdzieś kupił i się posiłkowaliśmy takimi buteleczkami, które można było zawiesić na łóżeczko i to one trzymały butelki. To było pomocne, szczególnie w nocy. No i też to, co tobie kiedyś wspominałam, ta aplikacja, która mówi, jak dzieci płaczą, nie? Mhm. To jest coś, co nam naprawdę uratowało życie. I to też wynikało z naszej frustracji, że zaczęliśmy sobie mówić, że wszędzie w książkach jest napisane, że matka powinna wiedzieć, jak dziecko płacze.
0: Mhm. Czy chodzi o pieluszkę, czy o jedzenie, tak, czy boli brzuszek, tak, czy chce się przytulić i tak dalej.
1: I znowu mnie wkurzało to stwierdzenie, że matka powinna, albo dobra matka będzie wiedziała, bo to jest takie nacechowane od razu. Ja byłam na to odporna, ale znam osoby, które po prostu bardzo brały to sobie do siebie.
0: Że skoro ja nie wiem, o
1: to
0: co chodzi.
1: Złą matką, tak. Tak, i wyrzucały sobie, znam takie osoby. Więc ja właśnie Kamilowi powiedziałam, że mnie to frustruje, bo ja kurczę słyszę, że one inaczej płaczą, ale nie wiem o co chodzi. No i że Google nas podsłuchuje, to zaraz wrzucił nam jakiś artykuł, że rozpoznaj jak dziecko płacze, ale po angielsku. I się okazało, że jest ta kobieta, Dunstan chyba ona się nazywa, która przez kilkanaście lat prowadziła badania, i z których wynikało, że przez pierwsze pół roku każde dziecko na całym globie płacze tak samo na to samo. Mhm. Po pół roku ten już zaczyna dziecko gaworzyć i tak dalej, ale do pół roku, że wszystko na przykład na N, ten płacz rozpoczynający się na literkę N jest na głód, a myśmy myśleli w tamtym czasie, że nasze dziewczyny w wieku 3 miesięcy ne, mówią nie. A się okazywało, że jak były na butli i myśleliśmy, że wszystko zgodnie z tym, z tą podziałką na butli, że dostają tyle jedzenia, ile powinny, a płakały tak, jakby nie dostawały, nie wiem, cały dzień jedzenia. Okazało się, że to 5 ml to było to, co im brakowało, nie? Na przykład. Więc naprawdę po jednym tygodniu faktycznie byliśmy w stanie już rozpoznać te płacze dzieci i to było naprawdę takim game changerem w naszym życiu, tak.
0: A jak ty wspominasz swoje emocje z tamtego czasu? Jak ty się wtedy czułaś? W ogóle miałaś przestrzeń, żeby się nad tym zastanowić?
1: Nie. Nie, wiesz? Szczerze nie. Szczerze dużo spałam. Za każdym razem w dzień przychodziła nasza teściowa, moja teściowa, która brała dziewczyny na spacer. Ja wtedy spałam. Ja całymi dniami spałam w sumie, no.
0: Super.
1: No tak. Super, nie super. W nocy trzeba było ganiać, nie? Wieczorami, popołudniami, no. Ale ona przychodziła codziennie,
0: super,
1: tam o 9.
0: Super, że miałaś wsparcie i że w ogóle miałaś taką możliwość, no bo czasami tego wsparcia po prostu nie ma. Jak mamy tak maleńkie dzieci, to też u wielu osób, nie mówię, że u wszystkich, ale no jest jakaś taka obawa, żeby powierzyć te maluchy zupełnie obcej osobie, niani, jeżeli nie mamy jakiejś takiej sprawdzonej. No i zostajemy sami, same z dzieciakami.
1: Nie, no tutaj to,
0: jest
1: to akurat
0: trudne.
1: Stację metra od nas, bo wtedy mieszkaliśmy w innym miejscu, mieszkała moja teściowa i teściu. I teściu podawał teściowe jedzenie dla nas, więc my mieliśmy gotowane w ogóle. Mhm. I mimo, iż mam różne sprzęty do gotowania, to nie musiałam tego robić, więc przez pierwsze

0: trzy miesiące. Teściu nam gotował, a teściowa to z tymi dziećmi to faktycznie wychodziła, nie wiem, nawet i do roku chyba. Przychodziła o 9 i wychodziła z nimi na spacerki tam do 14-15.
1: Super. No. A kiedy zaczyna się ten moment, że jest już łatwiej? Bo często my, rodzice bliźniąt, słyszymy, po pierwsze, urodziłaś bliźniaki i z głowy.
0: O tak, tak.
1: To jest pierwsze hasło. A drugie hasło jest takie, że no dobra, na początku

0: na dużo lepiej niż te osoby, które mają na przykład jedno dziecko. Twoje córy mają 6 lat. Czy to łatwiej już się zaczęło, a jak tak, to kiedy?
1: Ty pytasz, bo chcesz wiedzieć, kiedy będzie łatwiej.
0: Odliczam, no.
1: No to tak, zgodzę się z tym, co powiedziałaś w 100%, bo tak, pierwsze co, że z głowy, drugie to, że o, jak fajnie, i ja wtedy tak burczę pod nosem, no tak mówią, ale faktycznie, jak sama wiesz, no ja chodzę po prezentacjach, bo sprzedaję termomiksy, tak, i chodzę po prezentacjach i wszędzie tam, gdzie jest właśnie jakieś małe, pojedyncze dziecko, ja to nazywam, to ono bardzo obserwuje. To jest takie, mamo, zobacz, mamo, pobaw się. Jeszcze szczególnie, jak przychodzi inna osoba, to tak samo jak łapiemy za telefon i nagle dziecko ma 1000 pytań, nie?
0: Albo, tak, w każdym domu.
1: Tak, więc to jedno dziecko faktycznie jest absorbujące, przynajmniej z moich obserwacji. I tak sobie czasami po prostu myślę, Boże, jakby dajcie radę z tym jednym dzieckiem, że faktycznie z tą dwójką w takich sytuacjach być może jest łatwiej. No nie mam porównania, nie jestem mamą jednego dziecka, żeby było, nie wiem, wcześniej jedno.
0: Okej, ale wiesz, pytam o porównanie twojego doświadczenia. No ja jestem jeszcze na etapie, że mamy skoki rozwojowe co chwila. Teraz dziewczyny skończyły 2 lata, więc to jest też taki intensywny czas, gdzie one próbują cały czas przekraczać jakieś granice. Granice tak, swoje no. I nasze. Są różne dramaty przy wychodzeniu ze żłobka, na spacer i tak dalej. No ale domyślam się, że za jakiś czas to się wycisza. No i właśnie, że już dzieciaki mają swoje sprawy, już się trochę bawią, trochę zajmują sobą. To kiedy to mniej więcej następuje?
1: Myślę, że od momentu pójścia do przedszkola, nasze dziewczyny poszły do przedszkola rocznikowo, więc myśmy nie dawali ich wieku 2,5 roku. To uważam, że jest za wcześnie. Patrząc po innych dzieciach, które takie były gotowe, ale tak, że od pójścia do przedszkola zaczynają się już te takie prawdziwe przyjaźnie, ale nawet później, no bo 4,5-5 lat tak naprawdę. I tak jak mówisz o tych skokach rozwojowych i o pewnych skokach milowych w ogóle, no to na każdym etapie jest coś, do czego przynajmniej my jako rodzice dążyliśmy, nie? Czyli najpierw było, żeby, nie wiem, same zasypiały, potem żeby się odpieluchowały, potem żeby same się podcierały, nie? Więc już jesteśmy na tym etapie właśnie, w którym one mają swoje własne sprawy, swoje przyjaźnie, no ale też zaczyna się taka mocniejsza zazdrość i rywalizacja o przyjaźnie w przedszkolu, nie? Także każdy wiek ma jakieś swoje wyzwania z całą pewnością. No starszemu dziecku na pewno już jesteś w stanie bardziej wytłumaczyć. Wydaje mi się, że tak już taki game changer to jest w wieku 4 lat, kiedy te dzieci też zaczynają rozumieć albo zaczynają dostrzegać te swoje emocje, że one są, że to, co czują, jest złość, albo to, co czują, jest radość, albo to, co czują, jest zazdrość. No i tłumaczenie, co to oznacza tak naprawdę, nie? Więc one zaczynają w ogóle rozpoznawać, że coś takiego u nich w ciele się dzieje. Przynajmniej myśmy tak zauważyli, że tak jest u nas.
0: A jaki jest twój, wasz pomysł na... No nie lubię tego słowa wychowywanie, ale trudno znaleźć jakieś inne. Na opiekowanie się właśnie córkami, bliźniaczkami. No bo jest wiele teorii, wiele pomysłów. Ubierać tak samo, nie tak samo. Posyłać do tej samej klasy, do różnych. Pielęgnować indywidualność albo bardziej wspierać ich relacje. Jaką drogę wy wybraliście?
1: To znaczy, to cały czas ewoluuje, to nie ma jednej, bo to, co wymieniłaś, to są rzeczy, nad którymi się jeszcze cały czas zastanawiamy, co będzie lepsze, bo tak naprawdę no, nie wiemy, co będzie lepsze z perspektywy czasu, a że są właśnie różne opinie, różne szkoły, a propos tego pójścia do szkoły, czy posyłać do jednej klasy na przykład, prawda? No to tak jak byłam już jakiś czas temu zdecydowana, że jak będą szły, no to że do 2 różnych, tak znowu teraz weszło, ale logistyka. Łatwiej nam jako rodzicom jest posłać do jednej klasy, no bo jest jeden plan lekcji, no tak. Nie? Więc to już jest pierwsze co. Czyli to, że my też będziemy bardziej zaabsorbowani całą logistyką, posyłając je do 2 różnych klas. 2, że znam bliźniaki, którzy mówią, że jednak w tej jednej klasie, że było super i że oni zostali dopiero rozdzieleni, bo chcieli na etapie liceum. Więc tutaj tą kwestię mam jeszcze zdecydowanie otwartą. Na pewno ubieram dzieci inaczej, bo to przeczytałam nie raz, nie 2, nie 10. i od takich znanych bliźniąt.

0: Takich się okazało, że jakiś aktor jest zbliźniony, żeby nie ubierać tak samo, żeby właśnie, bo każde dziecko jest indywidualne, więc nasze dziewczyny, jak są ubierane tak samo, to znaczy, że jest jakaś sesja zdjęciowa na przykład i że nie miałam dwóch fajnych sukienek, które by ze sobą współgrały. I one wtedy się pytały nawet, mamo, a dlaczego my jesteśmy ubrane tak samo, nie? Podczas gdy w grupie obok, gdzie dziewczynki mają tyle samo lat, są też bliźniaczki, one są ubierane tak samo. Jak się pytałam koleżanki, ja mówię, a dlaczego ty je ubierasz tak samo? No, teraz bym spróbowała oddzielnie, no to one nie chcą, one są przyzwyczajone, że są ubierane tak samo. Więc też nie widzą jakby z tego tytułu problemów. Mój Kamil sobie zawsze mówił, że po co sobie jeszcze utrudniać, nie? Że skoro one są takie prawie identyczne.
1: Tak, bardzo podobne.
0: To po co sobie jeszcze dodatkowo utrudniać tym, że są ubierane tak samo, nie? No panie w przedszkolu zdecydowanie nam dziękują za to, że ubieramy je oddzielnie, inaczej w sensie, że one są w stanie rozróżnić, nie? Czy dzieciaki są w stanie rozróżnić bardziej.
1: Z mojego punktu widzenia twoje córki są bardzo do siebie podobne. A z twojego?
0: I tak i nie, bo śmieszna sytuacja, uwaga, teraz na majówce to je pomyliłam. Ale to dlatego, że jedna ubrała właśnie spodnie, które ubierała tylko zawsze druga i nigdy ta pierwsza ich nie ubierała. Znaczy Mija nigdy nie ubierała tych spodni, które ubrała, a były one niejako zarezerwowane dla Emmy, bo bardziej wpadało w jej gusta. Także ubrała to, jeszcze jakoś tak z profilu na nią spojrzałam i coś zaczęłam mówić właśnie, że Emma, Emma, a Emma siedzi na kanapie. Ja tu jestem, a nie na moich
1: zaczęło
0: kolanach.
1: Się.
0: Także znajomi się śmiali, że także są sytuacje, w których je pomylimy, ale to wynika jakby też trochę z innych rzeczy. Z tej, że właśnie ktoś założy ubranie, które dotychczas ta druga zakładała. Bo mają głosy inne, no charaktery inne, inaczej się śmieją, inaczej płaczą, mają inne buzie, jedna ma bardziej kwadratową, jak się przyjrzeć, tylko że ciężko je koło siebie postawić, żeby one chciały koło siebie stać i nie robić głupich min i żeby stójcie teraz, żeby na przykład ciocia czy wujek mogli zobaczyć, jak jesteście bardzo do siebie podobne, bądź jakie są między wami różnice, no to one wtedy fisiują, to w ogóle nie ma opcji, żeby one
1: ustały.
0: Tak. No.
1: Fisiowanie bliźniąt to jest po prostu coś na porządku dziennym. Też te dzieciaki się nakręcają bardzo.
0: Bardzo, tak. No.
1: I do psocenia, i do wygłupów, i do zabaw. No i to jest w sumie najfajniejsze.
0: Tak.
1: Ja uwielbiam to obserwować. A jakie są twoje córki?
0: W sensie?
1: No, jeżeli chodzi o osobowość, charakter, poczucie humoru, co lubią.
0: To znaczy, cieszę się, że są, mają, łapią ten sarkazm, który my mamy z Kamilem i z tego się cieszę. Na przykład Mija na pewno jest bardziej charakterna. I w momencie, kiedy ona, biorę to w cudzysłowie, gra złą córkę, to Emma zawsze gra tą dobrą córkę. Czyli że, a mamo, a zobacz, a ja się dobrze zachowuję, nie? Na pewno jest sprawniejsza fizycznie, podczas gdy Emma no, jest taka bardziej empatyczna, nie? Że też tak potrafi spojrzeć całościowo na jakąś sytuację. Mija zdecydowanie jest nastawiona na ja, moje i ważne są tylko moje uczucia. Z kolei Emma jest taka, że właśnie nie dokłada, nie? Że jest wyciszająca się i nas. Bardziej przytulaśna zdecydowanie, bardziej całuśna. No Mija jest taka... Nie znajduję teraz innego słowa, ale taka, wydaje mi się, że będzie taka chłopczyca, wiesz, że ona to taka harda. No, także tak, różnią się charakterem zdecydowanie. No, są wobec siebie, mówiłaś o tej relacji między bliźniakami. Ja nie wiem, jak jest u ciebie, ale u mnie nie ma jakiejś relacji takiej właśnie, że są siostry i że fajnie, że trzymamy się za rączkę i że idziemy.
1: Jak w filmach.
0: Nie, no nawet właśnie znam to, te bliźniaczki z grupy obok. No to one mają zdjęcia, jak one się trzymają za rączki i tak dalej. No kurczę, u nas tego nie ma. Nie, one się leją jak złe.
1: U mnie od miłości do nienawiści. Mamy jakieś zdjęcia, że idą sobie za rączkę, wiesz, na basen i coś tam sobie knują, a są sytuacje, kiedy się gryzą niemalże do krwi i po prostu później, wiesz, wstyd pójść do internisty na szczepionkę czy cokolwiek innego, bo po prostu dziecko jest całe w siniakach.
0: O, no to nie, to u nas jakby bez tej pierwszej opcji, w sensie one razem współdziałają, tak, bo one knują właśnie, czasami się namawiają po

0: cichu, to wiesz, to wtedy człowiek ma taki bardziej wyczulony słuch i co bym nie robiła, jak bardzo nie byłabym skupiona na czymś innym, to jak słyszę, że one między sobą szeptają i słyszę takie, słuchaj, a zróbmy a ja, co zróbmy? Także tak, ale nie są wobec siebie jakieś takie nadmiernie czułe albo nie przytulają się. No nie, czegoś takiego u nas nie ma.
1: A powiedz mi, czy wy macie taki system, taki pomysł na to, żeby oddzielnie spędzać czas z dziewczynami? Bo to też jest taka metoda polecana przez i rodziców, bliźniąt, i wielu specjalistów, psychologów, pedagogów.
0: Tak, tak, tak.
1: I co robicie wtedy?
0: Nie robię tego regularnie i chciałabym, żeby to nabrało jakiejś takiej regularności, bo też o tym czytałam, też uważam, że to jest logiczne i że to jest fajne, że każda córka ma czas z rodzicem dla siebie. I chciałabym, żeby to nabrało regularności pod tym względem, że jak będą już bardziej nastolatkami, to że wiedzą, że nie wiem, na przykład co taką, co środę jest ten czas z mamą czy z tatą i na przykład z mamą lub z tatą, nie wiem, z kim będą miały lepszą relację, żeby móc nam po prostu powiedzieć o jakichś rzeczach, o których nie chcą powiedzieć przy wszystkich. Więc chciałabym, żeby to nabrało jakiejś regularności. Na razie jest to dosyć nieregularne. Ale tak, zabieram je do pracy, do biura i po tym biurze mamy czas w supermarkecie tam na lody i zawsze idziemy na lody. Ostatnio ze mną sobie zrobiliśmy nawet zdjęcie w fotobudce i to jest taki czas dla nas. On nie jest długi, bo to jest właśnie jakieś pół godziny, tak? Ale myślę, że to właśnie o to chodzi, tak? Żeby było to regularne i na tyle długie, na ile się da w takim tygodniowym życiu. Więc tak to na razie wygląda, ale chcę, żeby to było bardziej jakby usystematyzowane.
1: Chciałam jeszcze wrócić do przedszkola i do twoich doświadczeń. Czy dziewczyny są traktowane jako dwie oddzielnie funkcjonujące dziewczynki, czy jednak wkrada się gdzieś opcja pod tytułem bliźniaczki?
0: To znaczy w nazewnictwie na pewno tak, że wkrada się ta opcja bliźniaczki. One mają czasami wspólne imię Emma Mia, co mnie doprowadza do szału, bo nazywają je tak panie czasami. I ją, jak się dowiedziałam o tym po kilku miesiącach, że... Bo tam pani rzuciła, a ja tam do nich mówię Emma Mia, bo nie mogę rozróżnić. Ja mówię, pani, no nie po to je ubieram inaczej. Można zapytać przecież, która jest jak ubrana, czy nas, czy ich, bo one jeszcze nie ściemniają, tak, że jedna jest druga. I sobie gdzieś zapisać, powiesić na tej tablicy korkowej swojej, no bo one nie mają na imię Emma Mia wspólnie, nie? Więc myślę, że wzięły to sobie gdzieś tam do serca. Z tego, co słyszę od innych rodziców, dzieci z naszej grupy, no to, że w domu jest, mówią po prostu ogólnie bliźniaczki, właśnie czy Emma Mia. Niektóre rozróżniają, niektóre nie rozróżniają. Po prostu na pewno każdy z nich ma swoje przyjaźnie zawierane. Takie na śmierć i życie, bo jak teraz druga się bawi z tą koleżanką, to jest w ogóle nie do przyjęcia i też staramy się tłumaczyć, że ta dziewczynka trzecia tak naprawdę ma prawo się bawić z kim chce, tak? I to, że jednego dnia się nie bawi z tobą, to nie znaczy, że teraz jest koniec waszej przyjaźni. Także ja mają jakby grupa odbiera je jako osobne dziewczynki, aczkolwiek nie zwraca trochę uwagi na te imiona właśnie, nie?
1: Czyli tak sobie myślę, że to jest taki aspekt, którego na różnych etapach edukacji trzeba jednak pilnować, tak, żeby nauczyciele, ciocie w żłobku, później panie w przedszkolu i tak dalej, miały tę uważność właśnie na indywidualność.
0: No i to jest właśnie ten case, który mi w tej chwili trochę spędza sens powiek, czyli czy posłać je do tej samej klasy, czy oddzielnych, właśnie przez to, co powiedziałaś, nie? Że wtedy już nie będzie mylenia. Wtedy Emma jest tu, Mia jest tu. Tak? Emma ma swoje koleżanki z klasy, Mia ma swoje koleżanki z klasy i nie ma rywalizacji o te przyjaźnie tak bardzo mocne, no bo dzieci tak mocno odczuwają, tak, że potrafią się popłakać. Na przykład, że dzisiaj się jakaś koleżanka nie bawiła, bo druga się bawiła. I wtedy ta druga, ale ona chciała ze mną się bawić, jeszcze takim tonem powie, że ją

0: Mówi niedokładnie.
1: No tak, to są trudne sprawy. Czasami z punktu widzenia dorosłych błahe, ale dla dzieci w tym momencie najważniejsze na świecie.
0: Tak, tak.
1: I dobrze te dzieciaki w tym okresie wspierać. Kiedyś czytałam taki reportaż o bliźniakach i była tam taka historia sprzed lat, więc ja mam nadzieję, że teraz to już się nie dzieje, że właśnie dwie siostry chodziły do tej samej klasy, do liceum, no i była wyczytywana lista i później pan matematyk odpytywał. No i tam Kowalska do tablicy. No i one pytają, która? Wszystko jedno, bo wy przecież potraficie to samo. I że to było tak na każdym kroku, że jakby tak. Klony, nie? Tak. Że jak jedna to wie, to druga wie.
0: Jednak tak. Też właśnie, że skoro tamta wie, to ty też powinnaś, nie? No bo oczywiście nie pójdzie to w drugą stronę, że skoro tamta nie wie, to ty też powinnaś nie wiedzieć, nie? Że zawsze się jednak porównuje pod kątem...
1: Lepsza i gorsza.
0: Lepsze. No tak, tak. I że skoro jedna coś potrafi, to druga też powinna, ale to ja z tego miejsca gorąco polecam książki, wszystkie w sumie książki tych autorek, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Bo wszystkie inne książki, które ja przeczytałam, a naprawdę było ich sporo, różnych autorów, było powiedziane, co robić, czego nie robić. Czego nie robić, czego unikać, ale nie, nigdy nie było powiedziane, to znaczy w takim razie jak robić. Czyli na przykładach. A wszystkie książki, już nie pamiętam autorek, ale ich, i tam jest jak być rodzicem, którym zawsze chciałeś być, mówią dokładnie na przykładach, są opisywane przykłady, dialogi. Jest świetna książka Rodzeństwo bez rywalizacji, też na przykładach. Czyli zobacz, na przykład Emma już zjadła, nie? Że dla nas jest to w kontekście takim, żeby zachęcić Miję, żeby zjadła. A dziecko zero-jedynkowo to odbierze, że Emma jest lepsza, bo zjadła, nie? Czyli że dzieci są takie zero-jedynkowe, że nie siedzą w naszej głowie i nie wiedzą, co my myślimy, że my, mówiąc to, mamy intencję taką, żeby zachęcić to drugie do zjedzenia. A nie, dziecko odbierze to, że Emma zjadła, ja nie zjadłam. Nie?
1: Jest Czyli cała ona jest lepsza, masa, ja jestem gorsza.
0: Tak, jest cała masa takich przykładów, które my wynosimy z domu i w których dzisiaj nie widzimy nic złego tak naprawdę, a które mogą być po prostu i są złe w kontekście takim, że dziecko sobie wyobraża, ma o sobie wyobrażenie, że jest gorsze, nie? Właśnie na takich jakichś codziennych przykładach.
1: A powiedz, czego nauczyło cię macierzyństwo albo co w tobie zmieniło?
0: Ojejku, zmieniło we mnie przede wszystkim to, że tak jak ja byłam wcześniej bo ja dużo jeżdżę pomiędzy Trójmiastem a Warszawą i zawsze jakieś audiobooki sobie wrzucałam i to były jakieś takie coachujące audiobooki, ale po raz pierwszy ja zaczęłam działać. Czyli ja całą wiedzę miałam zawsze teoretyczną w małym paluszku, ale nigdy nie byłam praktykiem. Ale teraz, odkąd wiem, że dzieci naśladują i poprzez obserwacje, tak, to... Nie słowa, a czyny, więc to jest to, że ja zaczęłam pracę nad sobą. Pierwszy raz zaczęłam chcieć w ogóle pracować nad sobą, żeby dzieci miały lepsze wzorce. To jest główna zmiana we mnie i główna rzecz we mnie, którą ja dostrzegam, że tak jak dotychczas, tak jak mówię, ja w teorii wiem dużo, to przeszłam do praktyki i tak, i pracuję nad sobą cały czas, bo to jest jakby cały czas praca, nie? To nie jest, że raz... się zmieniło na zawsze, albo że zaraz nie będziesz jakiejś innej rzeczy do zmiany, nie? Więc to jest jakby cały czas ta uważność na siebie i to, co ja im przekazuję, co dziewczynkom przekazuję, czyli co mogę zrobić jutro pojutrze, żeby im to pokazać, a nie powiedzieć.
1: Wspaniałe jest to, o czym mówisz. Ja to bardzo czuję i też wzruszające to jest, że dzieci są tak dużą motywacją do zmiany. Też tak sobie myślę i też tak robię, że ja akurat był taki moment, że miałam duży problem z asertywnością. No i tak sobie myślałam, że kurczę, no ja nie chcę, żeby one się godziły na rzeczy, których nie chcą, które nie są zgodne z nimi, które... no będą złe dla nich po prostu. No i teraz jak ja im będę pokazywała, że ja się godzę na rzeczy, które w ogóle mi nie pasują, a potem wracam do domu i się frustruję, jestem na siebie wściekła, no to one wyniosą taki wzorzec.
0: Tak.
1: I czasami

0: Wiesz, dla siebie bym tego nie zrobiła, ale dla nich...
1: Tak, nie? Że tak. Sobie pomyślisz właśnie, że chcesz, żeby one to zobaczyły. Czy nawet, kurczę, kłótnia w rodzinie, to mówię do Kamila, chodź, pogodzimy się na ich oczach, albo wytłumaczymy. Czasami to są też takie przykre momenty, w których się wraca do jakiejś przykrej sytuacji po to, żeby ją omówić, nie? Coś, czego ja nie doświadczałam ze swojego domu rodzinnego. I co najlepiej zamietlibyśmy pod dywan, no bo skoro już, nie wiem, 2 dni temu była kłótnia, prawda,
0: to
1: zapomnijmy, po co ten, a trzeba do tego wrócić, żeby z dziećmi to omówić. I nie mówię, że zawsze to robię, ale staram się to robić zdecydowanie, także no to są takie sytuacje z naszego życia rodzinnego, w którym chcę się dziecku pokazać szybciej niż powiedzieć, nie?
0: Mhm. Ja tak mówię, że moje dziewczyny są moimi coachkami.
1: Tak, zdecydowanie.
0: I to w tym kontekście też, o czym ty powiedziałaś, że ta teoria gdzieś jest, bo staramy się być w rozwoju, słuchać, czytać i tak dalej, ale to działanie jest najtrudniejsze, a dzieciaki są wspaniałą motywacją. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Dzisiaj gościnią podcastu Mama do kwadratu Emocje była Olga Kaźmierczak, mama Emmy i mi. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

must get a new alibi. I stay at home and ask myself, who is she?

Our love is here to stay. Not for all year, but ever and